0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Dzień dobry, mobile. Dziś w programie CPN reaktywacja, zmiany w badaniach technicznych aut, zasady klasyfikacji chińskich elektryków i nowości w Volkswagenie. Jakie o tym na koniec? Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Rządowy program ceny paliw niżej może wrócić. Zapowiedział to podczas konferencji prasowej w Głuchołazach Donald Tusk. Jeśli ceny znów pójdą w górę, zaproponujemy rozwiązanie takie, by przynajmniej na 2 ostatnie tygodnie wakacji wprowadzić program, który pozwoli Polakom wracającym z wakacji skorzystać z niższych cen paliw, stwierdził premier. I ciąg dalszy aktualności. Przed nami zmiany w badaniach samochodów. Przygotowuje je Ministerstwo Infrastruktury równolegle z trwającymi w Unii pracami nad nowymi przepisami. Projekt zakłada m.in. coroczną waloryzację opłat za badania techniczne, która ma być powiązana ze średnim wynagrodzeniem.
0: Aktualności.
1: Ma to poprawić sytuację finansową stacji kontroli pojazdów i ułatwić inwestycje w nowoczesne wyposażenie. Zmiany przewidują też większą automatyzację badań. Podczas przeglądu diagnosta będzie obowiązkowo podłączał urządzenie do złącza OBD w celu odczytu danych z systemu monitorowania zużycia paliwa i energii. Informacje będą automatycznie powiązane z numerem VIN i przekazane do Centrum Ewidencji Pojazdów bez ingerencji diagnosty. Każde badanie będzie też dokumentowane zdjęciami auta, fotografowane będzie drogomierz oraz samochód z przodu, z tyłu i z obu boków. Celem zmian jest uszczelnienie systemu i ograniczenie fikcyjnych przeglądów. A teraz zasady klasyfikacji chińskich elektryków.
0: Ciekawostki.
1: Grupa posłów skierowała do Ministerstwa Finansów pytanie, interpelację dotyczącą działań Krajowej Administracji Skarbowej wobec importowanych z Chin elektryków. Zdaniem importerów część pojazdów, mimo że były wcześniej rejestrowane, użytkowane przez dealerów czy odsprzedawane na rynku chińskim, jest kwalifikowana przez celników jak nowe, informuje Samar. W odpowiedzi resort stwierdził, że wszystko odbywa się zgodnie z unijnym prawem, według którego pojazd jest nowy, jeśli ma mniej niż 6 tysięcy przebiegu i był zarejestrowany na stałe krócej niż pół roku. Ministerstwo wskazało, że zatrzymane przez celników auta miały przebieg od kilku do kilkunastu kilometrów i nadal posiadały fabryczne folie ochronne, dlatego zostały zakwalifikowane jako nowe, niezależnie od wcześniejszej rejestracji. I na koniec Volkswagen zmienia strategię dotyczącą fabryk.
0: Autoradio.
1: Szef produkcji Volkswagena poinformował, że firma planuje alokować przyszłą produkcję pojazdów przede wszystkim w oparciu o koszty wytwarzania, a nie względy związane z marką. Firma dąży do osiągnięcia średnich kosztów fabrycznych nieprzekraczających 3000 euro na pojazd w całej grupie. Obecnie średnia ta wynosi około 1000 euro. Tylko czeskie zakłady Skody osiągnęły już zakładany cel, co pozwoliło na obniżenie cen i dało Skodzie awans na drugie miejsce w sprzedaży na europejskim rynku. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Raport zaczynamy od kolejnej napaści na obywateli Ukrainy, tym razem we Wrocławiu. Jak wiecie z naszych wcześniejszych informacji, policjanci zatrzymali dwóch z trzech mężczyzn podejrzanych o udział w brutalnym pobiciu dziewczyny i chłopaka. Jednemu z napastników prokuratura postawiła już pierwsze zarzuty, grozi mu do 5 lat więzienia. Napastnicy, którzy są w rękach policji w wieku 27 i 45 lat, byli wcześniej wielokrotnie notowani i karani. Gazeta Wyborcza ustaliła, że jednym z nich jest Adam C., pseudonim Cycu, powiązany z środowiskiem pseudokibiców zawodnik MMA, który w przeszłości odsiedział już 10-letni wyrok więzienia. To on został zatrzymany przez antyterrorystów na autostradzie A4, gdy próbował najprawdopodobniej uciec. Policja w dalszym ciągu intensywnie szuka trzeciego mężczyzny biorącego udział w tej drastycznej napaści.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
1: A poszło o zwrócenie uwagi jednemu z napastników w sklepie, skończyło się brutalnym pobiciem. Sprawę szeroko komentują ukraińscy i polscy politycy. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna. Resort przyznał, że w ostatnim czasie niepokojąco rośnie liczba napaści na obywateli Ukrainy o charakterze ksenofobicznym. Tylko dlatego, że posługują się w przestrzeni publicznej na przykład swoim ojczystym językiem. Część polityków, m.in. lewicy, zwraca uwagę, że wielu Polaków mieszkających od dekad na przykład w USA czy Wielkiej Brytanii nie posługuje się językiem angielskim i nie są oni ofiarami rasistowskich napaści. Szef MSZ-u Radosław Sikorski potępił sprawców na platformie X, pisząc o sprzeciwie Polaków wobec kibolskiego szowinizmu. Głos w sprawie zabrał też premier Donald Tusk, a prezydent Wrocławia Jacek Sutryk mocno uderzył w polityków podsycających nienawiść, deklarując, że we Wrocławiu panuje absolutna zasada zero tolerancji dla rasizmu i ksenofobii. Według premiera sprawcy działają z wyjątkowym zuchwalstwem, ponieważ czują, że mają polityczny mandat i wsparcie ze strony prawicowych środowisk politycznych w naszym kraju. Donald Tusk zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o przerwanie milczenia w tej i innych sprawach, w sprawach napaści na Ukraińców, w których głowa państwa się nie wypowiada. A Jarosława Kaczyńskiego wezwał m.in. do zaprzestania nawoływania do tworzenia partyjnych bojówek chroniących rzekomo zagrożony porządek w państwie.
2: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: Dalsze informacje. 370 tysięcy złotych straciła legniczanka, która uwierzyła oszustom w internecie. Miał być wyjątkowy zysk. Skończyło się niemal jak zawsze w takich przypadkach utratą pieniędzy. Szczegóły sprawy zna Szczepan Knap.
3: Trudno w to uwierzyć, ale fałszywi doradcy naciągnęli kobietę na kwotę bynajmniej niesymboliczną. O takich oszustach mówi się ogólnie dość często, zawsze ostrzegając przed skutkami. Jednak naiwność ludzka nie zna granic. Tym razem granica sięgnęła bardzo wysoko. Pani lat niespełna 70 zobaczyła w mediach społecznościowych reklamę inwestowania w kryptowaluty. Kliknęła w link i się zaczęło. Na początku od wpłacenia 1000 zł. Później nastąpił kontakt z doradcami, oszustami podającymi się za speców od finansów. Przekonywali o zyskach z inwestycji i instruowali, na jakie rachunki bankowe ma przelewać następne transze. Na koncie w internecie pani widziała rosnące kwoty. W rzeczywistości widziała obrazki od oszustów. Przy próbie wypłacenia środków pojawiła się kwestia podatku. Następnie do kupienia kryptowalut i wykupienia specjalnej licencji. Więc poszły następne przelewy już związane z zaciąganiem kredytu. Oszuści cały czas zapewniali ją, że wypłata jest możliwa i wymaga już tylko spełnienia ostatnich warunków. Każda kolejna wpłata prowadziła jednak do następnego żądania. W pewnym momencie kontakt nagle się urwał. Na internetowym koncie pozostało 0 zł. Kobieta straciła ponad 370 tysięcy. Mówienie, że policja przypomina o tym, żeby uważać i tak dalej, nie pomaga. Nasze radiowe opowieści o naciągniętych nie pomagają. Walka z oszustami w internecie jest dość trudna, także dlatego, że naiwność ludzka granic nie zna. Wizja bezzasadnych zysków potrafi zabić czujność, szczególnie seniorów przy forsie. Skąd oszuści wiedzą? Na to pytanie warto szukać odpowiedzi wszędzie. Prawie 400 tysięcy. To wręcz niemożliwe, a jednak. Kto następny? Oszuści czekają. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: I na koniec Bolesławiec, gdzie po wielu dekadach do miasta powróciły słonie. Chodzi o figury z drucianych konstrukcji wypełnionych ziemią i ukwieconych roślinami. Powstały w 1970 roku jako ozdoba miejska, przez lata stały przy nasypie kolejowym niedaleko targowiska, po czym zniknęły, by teraz powrócić przy skrzyżowaniu ulicy Jelniogórskiej i Garncarskiej.
4: Dużo mówiło się w przestrzeni publicznej o tym, żeby słonie wróciły do Bolesławca. Krzysztof Wasiak, prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu. Miejsce bardzo reprezentatywne, wjazd do Bolesławca dla wjeżdżających, przejezdnych w Bolesławcu, ale przede wszystkim dla naszych mieszkańców. To kawałek historii. Skwer, który będzie cieszył.
5: Jaką techniką to robicie, że to się wszystko trzyma tej konstrukcji w kształcie słonia jednak?
6: W środku jest ziemia. Sebastian Rydzak, pracownik terenów zielonych Ogrody Oleś. Są nasadzenia zrobione tak, że te słonie są zbudowane z metalu i są pręty jakby, które wszystko trzymają w jednej kupie.
5: Ta roślinność na nich była pielęgnowana przez jakiś czas, żeby można było je dzisiaj posadzić, tak?
7: Musiała być pielęgnowana, żeby to ładnie wszystko pozarastało. Mariusz Rydzak, pracownik terenów zielonych, ogrody Oleś. Jest wszystko ponasadzane w te różne tam jakby donice i musiało to swój czas odbyć, żeby to urosło i później były pielęgnowane, przycinane właśnie w kształcie słonia.
5: Bo ta roślinność, można powiedzieć tak kolokwialnie, rośnie do góry nogami, bo i pod słoniem, i z boku słonia, i na słoniu.
7: Tak, ale akurat tutaj nie przeszkadza, bo to jest specjalnie taka roślinność dana, żeby właśnie można było sobie później wymodelować, tak jak fryzjer będzie. Będą strzyżone, będą przestrzygane, żeby to ładnie wyglądało i prezentowało ładnie miasto.
5: Słonie dopiero powstają, a już stały się atrakcją turystyczną.
4: Tak, od rana mamy dużo pozytywnych opinii od naszych mieszkańców.
8: Słoń zawsze przynosi szczęście i ja uważam, że tu na tym skrzyżowaniu już więcej nie będzie żadnych wypadków. Dziękuję panu bardzo.
5: Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Miasto ceramiki, jak słyszeliśmy, przybył kolejny atrakcyjny fragment krajobrazu, który dla wielu bolesławian ma także wartość sentymentalną. A jak wyglądają stare, nowe bolesławieckie słonie, zobaczycie na naszej stronie internetowej muzyczneradio.pl. Polecam, podobnie jak kolejne wiadomości z regionu za niecałą godzinę. Arek Włodarski, do usłyszenia.
0: Muzyczne Radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Wracają upały. Dziś prawie 30 stopni, jutro będzie jeszcze więcej. Politycy związani z Mateuszem Morawieckim na razie zostają w PiS-ie. Dunaj płytki jak nigdy dotąd. Wycieczkowice grzęzną na mieliźnie. Droga Wartecka. Dzisiaj będzie ciepło w całym kraju, a jutro już upalnie, nawet 36 stopni na zachodzie. Jednak od piątku temperatura spadnie na północy, mówi synoptyk MGW Michał Wolwarski.
3: W piątek i w sobotę, jak tutaj jeszcze na południu, południowym wschodzie, będzie po tych 35-36 stopni, a możemy sobie zobaczyć, że tam krańce północne, rejon Pomorza czy Wybrzeża raptem koło 19-20, więc różnica jest kolosalna.
2: Wreszcie kraju będzie ciepło, ale i burzowo w piątek na zachodzie, w sobotę prawie w całym kraju. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z frakcji Mateusza Morawieckiego nie zostali wyrzuceni z partii, jak poinformował rzecznik PiS-u Rafał Bochanek. Sprawa 44 członków PiS-u została skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej. A chodzi przede wszystkim o tych polityków, którzy według ultimatum Jarosława Kaczyńskiego pozostali w Stowarzyszeniu Morawieckiego Rozwój Plus.
4: Dzisiaj uruchamia się kolejny etap, ponieważ Komitet Polityczny, szanowni państwo, podjął decyzję i zatwierdził listę osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Na tej liście są 44 osoby. Nie są to tylko osoby ze stowarzyszenia pana Mateusza Morawieckiego. Są również inni nasi parlamentarzyści, którzy, tak jak powiedziałem, złożyli na złej formatce, na złym wzorze to oświadczenie.
2: Mówi Rafał Bochenek. Skomentował to Mateusz Morawiecki, mówiąc: to, co zostało ogłoszone po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS-u, odbieram jako próbę przeciągania tego kiepskiego serialu. Pentagon rozpoczął przegląd obecności sił zbrojnych USA w Europie. Celem tej operacji ma być zapewnienie, że europejscy członkowie NATO przejmą główną odpowiedzialność za swoją obronę. Jednak według amerykańskiej administracji liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie będzie zmniejszona, mówi ekspertka od polityki międzynarodowej dr Beata Górka-Winter z Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Jeżeli Amerykanie od jakiegoś czasu właśnie sygnalizują u nas wręcz trend odwrotny, czyli likwidujemy w innych państwach europejskich, ale do was możemy

0: węgierskiej, bo rejsy po Dunaju w Budapeszcie są bardzo popularne. Prognozy wskazują, że będzie jeszcze płyciej. Lech Poznań i Górnik Zabrze mogą dziś awansować do trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Kolejarz gra z duńskim Aarhus i wystarczy postawić kropkę na D i pierwszy mecz Lech wygrał 4-1. Dużo trudniejsze zadanie czeka Górnika. Zabrzanie mają silniejszego rywala. Tureckie Fenerbahçe. W Stambule Górnik przegrał 0-1. Oba mecze w Polsce. Lech gra o 19, Górnik o 20.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
2: Rzeczywiście, ciepełko dzisiaj nadchodzi. 27 stopni ma być w Wałbrzychu, 29 w Legnicy i Wrocławiu, a jutro nawet do 36 stopni, więc korzystajcie z tego, że dzisiaj jest chłodno, a o poranku to nawet rzeźko. Jedzie człowiek samochodem po godzinie 5 do pracy, patrzy na ten termometr i już wie, co mu tak zimno. 11 stopni raptem. Dzień dobry, kłaniamy się, Radek Major.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla was

Zakaria Andy the Stickerist, to za nami, a przed nami Ryszard Trynkowski, który wyśpiewuje prawdę znaną od stuleci, że... A nie, od stuleci nie, bo kiedyś to było fajniejsze, jak człowiek był blady, że dziewczyny lubią brąz. Faceci też lubią brąz, tylko się nie chcą do tego przyznać, chociaż jak popatrzycie na panów na budowie, no to oni też są trochę jak te dziewczyny. W sensie, lubią brąz. Ci to dopiero są opaleni. 12 po 6, dzień dobry, raz jeszcze mówi Muzyczne Radio. Za moment będziemy zaglądali do kalendarza. Co tam nam zapisano?

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Ale tutaj zapisali, dziś jest środek, 29 lipca. No skoro może być środa, to może być środek i jeszcze powinno być ono jemu i byłoby środo. 155 dni do końca roku też jest. Eugeniusz, Maria i Marta świętują dzisiaj imieniny. Wschód słońca 5.18, zachód 20.48. Dzień krótszy od najdłuższego już o godzinę i 2 minuty. Skandal, dzień będzie trwał 15 godzin i 30 minut. Skandal, bo mało, wolimy jak jest dłuższy. Jeśli chodzi o ważne wydarzenia ze świata muzyki, to informujemy, że Mikis Theodorakis urodził się tego dnia 101 lat temu. To kompozytor muzyki filmowej, a także poważnej i rozrywkowej. Grecki kompozytor zmarł w roku 2021, mając 96 lat. John Sykes, wokalista, gitarzysta, autor piosenek, członek zespołów Tigers of Pantang, Thin Lizzy, Whitesnake i Blue Murder, urodził się w roku 1959. Nagrywał również albumy jako artysta solowy. Zmarł w roku 2025, mając lat 65. Simon Jones, basista grupy The Verve, urodził się w roku 1972, a w 74 odeszła Cass Elliot, wokalistka formacji The Mamas and The Papas, urodzona w roku 1941. Filip Szcześniak, czyli Taco Hemingway, wokalista i autor tekstów Polski, urodził się 36 lat temu, a w 2018 roku zmarł Tomasz Stańko, trębacz jazzowy i kompozytor. Urodził się w roku 1942, a odchodząc miał lat 76. Malik B, współzałożyciel i wokalista formacji The Roots, której był członkiem w latach 87-99, zmarł przed 6 laty. Urodził się w roku 1972, a odchodząc miał lat 47.
0: Kalendarium regionu.
1: No i tu dzisiaj wyjątkowym ekspresem, bo jeśli chodzi o datę 29 lipca, to historia zna tutaj jeden fakt niezaprzeczalny, pewnie zna ich więcej, ale tylko jeden wynotowała, iż w roku 1945 w Świdnicy został wydany pierwszy numer gazety Wiadomości Świdnickie. Gazeta ta wychodziła do kwietnia roku 1947.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hi there, I'm Flying Decibels and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

The Bells I Wanna, jeden z bardziej gorących przebojów tegorocznych wakacji. Mamy nadzieję, że wam się też podoba. My go uwielbiamy, zwłaszcza o poranku. 25 minut po godzinie 6.

0: Końca bez końca.
1: Piosenka trochę żartobliwa. Kuba i Kuba stygnie, lato tak stygnie, że dzisiaj 29, jutro 20, jutro 36, piątek 34, a w sobotę 28 stopni. O, takie stygnięcie to my rozumiemy, tylko żeby jeszcze deszcz był, ale w wersji bez burzy. To byłoby idealne.

0: na gorąco.
1: Zanim sprawdzimy, co w pogodzie dzisiaj będzie słychać i zanim sprawdzimy, co słychać w regionie, to zaglądamy na drogi. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad bowiem informuje, że na S3 dzisiaj między węzłami Legnica Północ, Gaworzyce w kierunku na Zieloną Górę, na wysokości właśnie Legnicy Północ, trwa koszenie w pasie rozdziału, tak to się ładnie nazywa. Zajęty jest lewy pas ruchu, a roboty drogowe będą szybko postępującymi od dzisiaj od 6 rano do 1 sierpnia. Do godziny 16:00 uważajcie na panów drogowców, uważajcie na ich pojazdy, nie zróbcie im krzywdy i sobie też. Również utrudnienia na czwórce, kilometr 180 między węzłami Brzezimierz, Brzeg Dolny w kierunku na Katowice. Tam prowadzone są naprawy barier energochłonnych oraz cząstkowa naprawa wiaduktu, w związku z czym zajęty jest pas prawy i awaryjny. Są zajęte pasy prawy i awaryjny, a utrudnienia tam potrwają przynajmniej do godziny 16:00. A jeśli wy, drogie lub drodzy, wiecie o czymś, o czym my nie wiemy, to dajcie znać. 757-646-646 albo nagrajcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Drogi na gorąco.
2: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
3: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
2: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
3: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
2: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
4: Po reklamie.
1: Jest 6:30, a jeśli chodzi o rozrzut temperatur o tej porze, to najchłodniej w Jeleniej Górze, niespełna 9 stopni na punkcie pomiarowym IMGW, a najwyższe temperatury rzędu 14-15 stopni teraz w województwie lubuskim. Jeśli chodzi o późniejszy okres, to od 26 do 29 stopni zobaczymy na termometrach, mnóstwo słońca na niebie i dzień bez opadów deszczu.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
1: Jeśli chodzi o wiatr, to ten dzisiaj jest słaby, głównie z południowego wschodu, a jeśli chodzi o biometr, to ten o poranku jest korzystny, później już tak dobrze nie będzie. Ciśnienie będzie spadać, ale teraz jest wysokie, są na odczytach barometrów w stolicy regionu podawane wartości rzędu 1022 hektopaskali, a jeśli chodzi o jakość powietrza, to w całym regionie jest ono wręcz idealne. Idealne, wróć! A teraz Beata Nowicka i raport regionalny o poranku.
5: 23 miliony złotych na kardiologię i prawie 12,5 miliona złotych na cyberbezpieczeństwo w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym.
6: Zakupiono 115 urządzeń.
5: Nowy staw w Środzie Śląskiej z wyjątkową strefą rekreacji.
7: Ma powstać rekreacyjna przestrzeń, która będzie miejscem spotkań mieszkańców i turystów.
5: I dzień otwarty badań archeologicznych na Zamku Bolków.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
5: Blisko 23 miliony złotych na kardiologię i prawie 12,5 miliona na cyberbezpieczeństwo przeznaczyło kierownictwo Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Inwestycje były możliwe dzięki dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy.
6: W ramach projektu dotyczącego poprawy jakości kompleksowej opieki kardiologicznej zakupiono 115 urządzeń, z czego 82 przeznaczono na wymianę dotychczasowego użytkowanego sprzętu, w tym m.in. defibrylatory, respiratory transportowe, aparat echokardiograficzny, aparaty do znieczulenia, mobilne aparaty USG do dostępów naczyniowych, a także nowy aparat do elektrokoagulacji. W ramach dofinansowania zaplanowano również modernizację rezonansu magnetycznego. Całkowita wartość projektu wyniosła blisko 23 miliony złotych, z czego ponad 19 milionów to dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W placówce przy ulicy Fildorfa zrealizowano również projekt zakładający wzmocnienie bezpieczeństwa pacjenta poprzez transformację cyfrową. Głównym celem projektu było zwiększenie odporności szpitala na cyberzagrożenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych pacjentów i ciągłości świadczenia usług medycznych. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
5: Nowy staw w Środzie Śląskiej będzie kolejną atrakcją miasta. Powstanie tam wyjątkowa strefa rekreacji.
7: Nowy staw retencyjny w Środzie Śląskiej już w przyszłym roku rozpocznie swoją przemianę. Pomogą w tym środki pozyskane z naboru lokalnej grupy działania Kraina Łęgów Odrzańskich. Ma powstać rekreacyjna przestrzeń, która będzie miejscem spotkań mieszkańców i turystów. Nad stawem powstanie ogólnodostępna i bezpłatna infrastruktura rekreacyjna. To m.in. liczne nasadzenia zieleni oraz alejki spacerowe, także 3 naturalne altany z leżakami. Nie zabraknie również elementów małej architektury, m.in. ławek, hamaków przy pomoście, tablic edukacyjnych, stojaków rowerowych, domków dla owadów, budki bokcrossingowej, pełniącej funkcję plenerowej biblioteki, oświetlenia solarnego, dystrybutorów woreczków na psie odchody oraz koszy na śmieci. Dla zwiększenia bezpieczeństwa teren zostanie objęty monitoringiem. Prawie trudno w to uwierzyć, ale niech się stanie. Realizacja zadania planowana jest do końca czerwca 2027. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 300 tysięcy złotych, z czego blisko 118 tysięcy stanowi dofinansowanie pozyskane z naboru lokalnej grupy działania Kraina Łęgów Odrzańskich. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
5: I na koniec dzień otwarty badań archeologicznych na Zamku Bolków oddziału Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Średniowieczną warownię będzie można zwiedzać już od godziny 11. Dotychczasowe efekty prac na dziedzińcu głównym i w obrębie wieży przyniosły przełomowe odkrycia, które warto obejrzeć, mówi dyrektorka Muzeum Karkonoskiego Julita Zaprucka.
8: Będzie to wyjątkowa okazja, aby móc zobaczyć przy pracy archeologów, aby zapoznać się z ich warsztatem pracy, obserwować, ale również zadawać pytania specjalistom. Tego dnia będzie można poznać Zamek Bolków z nieco innej strony. Serdecznie zapraszam. Wstęp jest bezpłatny. Zachęcam do tego, aby zapoznać się z ekspozycją na Zamku w Bolkowie, prezentującą obiekty z najnowszych odkryć i badań archeologicznych, do tego, aby spotkać się z archeologami w środę i do tego, żeby odwiedzać zamek częściej.
5: Na kolejne doniesienia z regionu zapraszamy o 7.30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Hello Poland, my name is Misha Miller and you are listening to Muzyczne Radio.

0: Tak, tak, on Love Me, Love Me, a później chłopak miał takie loty, że do tej pory Natalia Pławiak z Tamem płaczą i musieli wypłakać się w tej piosence. Ale takie życie już bywa, że zamiast lotu na Majorkę to człowiek ma loty w swoim życiu. Zdecydowanie właśnie tak to jest, nie wiedzieć czemu. No ale cóż zrobić, life is life, jak mawiali starożytni górale. A my sprawdzamy dla was teraz, która to jest godzina, jest 19 minut przed 7 i mówimy wam raz jeszcze...
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: Kur zapiał, a my mówimy dzień dobry.
3: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
10: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
13: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

Music Boutique, It Goes Like Na Na Na. Niechże wszystko dzisiaj tak wam idzie, żebyście tylko mogli sobie podśpiewywać na na na na na na na na na, zrelaksowani, słuchając muzycznego radia. Słoneczko, tak, dzisiaj jest nad naszymi głowami i świeci nam. Shine! Urzel, David Guetta, French Montana i Aiden Martin polecają się teraz do słuchania. A za moment będzie się polecało. Horoskop. Zapraszamy już teraz.

0: gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: No to sprawdzamy, co nas tam czeka, jak zwykle zaczynając od baranów, które czeka dziś natłok obowiązków. Trzeba zgrać pilne terminy lub zmienić plany. Byki, pojawią się nowe możliwości, a sprawy układać się zaczną dużo lepiej niż w ubiegłym tygodniu. Bliźniętam nastąpi zdecydowana poprawa klimatu, zły nastrój ustąpi i powieje optymizmem. Raki mogą liczyć na pomoc i wsparcie bliskich osób. Ktoś odpłaci się za ostatnie dobro. Lwy, trwa dobra passa. Kolejne sprawy ruszą z miejsca, a wszystko ułoży się pomyślnie. Panny mogą spodziewać się ciekawych propozycji, które jednak trzeba wnikliwie przemyśleć. Wagi, możliwe sukcesy, ale nie w pracy. W domu miła atmosfera dzięki dobrej wiadomości. Skorpiony, będzie okazja zabłysnąć i zrobić tak zwane dobre wrażenie na otoczeniu. Strzelcy, trudno dziś będzie o chwilę wytchnienia, nie mówiąc już o dłuższej chwili odpoczynku. Koziorożce, już czas na łagodzenie sporów i szukanie rozwiązań w konfliktowych sprawach. Wodniki, czeka nie najlepszy dzień, możliwości i dobre okazje pojawią się w mniejszej liczbie. Ryby, środa po wczorajszych kłopotach będzie układać się raczej pomyślnie i bez przeszkód. No właśnie, dzisiaj jest środa, 29 lipca, jest 155 dni do końca roku, a imieniny mają Eugeniusz, szlachetny, uczuciowy i uczynny, Maria, spokojna, słowna i rozsądna, a także Marta, wrażliwa i lojalna, często zamknięta w sobie. Osoby urodzone 29 lipca są wesołe i łatwo zdobywają sympatię otoczenia. Lubią ruch, zabawę i nie boją się nowych przedsięwzięć. Mają powodzenie w miłości, choć w uczuciach bywają zmienne i niestałe. Dbają o rodzinę i chętnie popisują się talentami dzieci i zaletami współmałżonka. Szczęśliwa dla nich cyfra 9, kamień szlachetny rubin, a sprzyjający im znak zodiaku – waga.
0: Muzyczne radio. Dzień dobry wszystkim.

0: No, przy takich numerach to można wstawać, przy takich numerach to można funkcjonować, można jakoś nawet sobie dzień zaplanować z uśmiechem. Felix Cartel i Feel on the Way. Kiedyś to było Fastball.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Słuchajcie, robią kurtyny wodne, robią takie tryskacze. Kiedyś to się fontanny robiła, a od jakiegoś czasu robi się poidełka publiczne. W Polsce to jest mniej popularne, ale na przykład jak śmigniecie sobie na drugą stronę mostu granicznego w Zgorzelcu do Görlitz, jednego chyba z najpiękniejszych miast Europy, jeżeli nie najpiękniejszego, sorry Polacy, tam jest naprawdę pięknie. To tam są takie poidełka publiczne, a proszę bardzo, teraz Wrocław też ma poidełka. Nawet portal miejski samorządowy wrocław.pl donosi, że jest nowy poidełko po drodze na Ostrów Tumski. I nawet nie wyobrazicie sobie, jak oni je reklamują. Sposobem biblijnym wręcz. Otóż, cytuję, jest nowe poidełko po drodze na Ostrów Tumski. Idźcie i pijcie.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Przebojem. Ale że z niego wszyscy im się nie zmieściło, czy jak? Za 3,5 minuty siódma.
2: Cześć, to jest zespół Mysłowic. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy muzycznego radia.

0: promocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: Siódma.
1: Czas na wiadomości.

0: Rzecznik dyscyplinarny zajmie się posłami PiS-u, których z partii jednak nie wyrzucono. Jest wniosek o areszt dla podejrzanych o pobicie ukraińskiej pary. Rekord chętnych na kierunki medyczne w tym roku. Dorota Wartecka. Bez przełomu, ale i bez rozłamu w PiS-ie. Po rozmowach na Nowogrodzkiej oraz w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, zamiast zapowiadanej decyzji o wyrzuceniu z partii 44 polityków, którzy nie złożyli oświadczenia o wycofaniu się ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, jest decyzja o tym, że ich losem zajmie się rzecznik dyscyplinarny. Więcej o tym Błażej Kulesza.
1: Komitet polityczny decyzję o dalszym losie posłów pozostawi w gestii rzecznika dyscypliny partyjnej.
2: Na tej liście są 44 osoby.
1: Mówi Rafał Bochenek, rzecznik partii.
2: Ta sytuacja nie dotyczy tylko osób, które są zadeklarowanymi członkami stowarzyszenia pana Morawieckiego. Są też parlamentarzyści, którzy złożyli oświadczenia, ale one nie odpowiadają tym wzorom, które były wymagane przez kierownictwo.
1: Sam Morawiecki decyzję swoich byłych kolegów przyjął z zaskoczeniem.
3: Czy oczekujecie dalej takiego kiepskiego serialu, gdzie będziemy się zajmowali sami sobą?
1: Do późnych godzin nocnych obradowali rozłamowcy ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, ale szczegóły ich ustaleń mają zostać przedstawione dopiero dziś.
0: Wrocławska prokuratura wnioskuje o areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Nie ma zgody na tego typu ataki, mówi wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska.
4: Statystyki na ten moment nie wskazują jakiegoś lawinowego wzrostu. Jesteśmy wyczuleni na wszystkie sytuacje, które są ujawniane, w których widzimy niewłaściwe, złe, agresywne zachowania.
0: W ciągu ostatnich 6 miesięcy do policji wpłynęło 180 zawiadomień o przestępstwach z nienawiści wobec obywateli Ukrainy. Nie tylko Francja i Hiszpania, ale także Portugalia walczy z pożarami lasów i łąk. 3 duże pożary wybuchły na północy tego kraju, w dystrykcie Guarda, gdzie ogień przemieszcza się szybko z wiatrem. Kilkanaście osób zostało poszkodowanych. Zamknięta jest jedna z autostrad łącząca atlantyckie wybrzeże Portugalii z zachodnią częścią Hiszpanii. W silnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło prefekturę Kumamoto na wyspie Kyushu w Japonii, zginęło 13 osób, przekazała szefowa japońskiego rządu. Wciąż trwają poszukiwania zaginionych, a wstrząsy doprowadziły do dużych zniszczeń, w tym pożarów, uszkodzeń dróg i zawalenia budynków. 260 tysięcy osób dostało zalecenie ewakuacji, 37 tysięcy domów nie ma prądu, a do szpitali trafiło około 100 rannych. W środku wakacji do drzwi pukają osoby podające się za kominiarzy. Takie sytuacje zdarzyły się na przykład w Gorzowie Wielkopolskim. Rzekomi kominiarze oferują sprzedaż kalendarzy oraz namawiają do przekazania pieniędzy. Uważajmy, ostrzegają prawdziwi kominiarze.
5: Wiedzą, że jest to bardzo szybki dochód, tylko nie biorą pod uwagę tego, że to jest bezprawie i nie wolno w ten sposób robić.
0: Mówi kominiarz z wieloletnim doświadczeniem Sebastian Gniota. Prawdziwy kominiarz posiada legitymację zawodową, która zawiera zdjęcie, numer identyfikacyjny, hologram oraz informacje potwierdzające przynależność do organizacji branżowej. Rekrutacyjne rekordy na medycynę, jak podaje Gazeta Wyborcza.

0: Jest naturalne, ale w środku przepełniają mnie ogromne emocje. Jestem gotowy podjąć to wyzwanie. To wszystko. W każdym razie tym, co dziś mnie motywuje, jest właśnie możliwość pracy z reprezentacją Francji. Zidane podpisał 4-letni kontrakt. Mistrz świata z 1998 roku w roli trenera pracował wcześniej tylko w Realu Madryt, z którego jednak odszedł już 5 lat temu. Nowego selekcjonera mają także Włosi. Został nim ponownie Roberto Mancini, co ogłosił prezes Krajowej Federacji Piłkarskiej Giovanni Malago. Mancini wraca na stanowisko trenera Squadra Azzurra po 3 latach, kiedy niespodziewanie przyjął ofertę poprowadzenia reprezentacji Arabii Saudyjskiej. Hiszpański pomocnik Manchesteru City Rodri, uznany najlepszym piłkarzem mistrzostw świata, przeszedł operację kręgosłupa, poinformował angielski klub. Zawodnika, którym zainteresowany jest Real Madryt, czeka teraz rehabilitacja. Według klubu z Manchesteru zabieg miał drobny charakter i przebiegł zgodnie z planem. Niemiec Aleksander Zwieriew będzie liderem drużyny Europy, a Australijczyk Alex de Minaur ekipy reszty świata w tegorocznej edycji tenisowego turnieju Laver Cup. Impreza odbędzie się w Londynie w dniach 25-27 września. Skład reprezentacji Europy uzupełnił Kasper Ruud, który po raz 6 z rzędu wystąpi w tym turnieju. W drużynie Starego Kontynentu zagrają oprócz Zwieriewa Hiszpan Carlos Alcaraz, a także Włoch Flavio Coboli, Czech Jakub Mensik i Hiszpan Rafael Hodar. Natomiast w składzie reszty świata oprócz de Minaura są jeszcze Amerykanie Ben Shelton, Taylor Fritz, Lerner Tien i Tommy Paul, a także Aleksander Bublik z Kazachstanu. Pomysłodawcą imprezy, która odbywa się na zmianę w Europie albo w USA, jest Roger Federer.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Pani Mia śpiewa krótko I want your love. Swoją drogą to jest stary przepis na sukces w piosence I love you, I want you, I need you. Te trzy zwroty wystarczają, żeby był hicior, bangier tudzież. Pani śpiewa I want your love, chcę twojej miłości. My też moglibyśmy tak śpiewać, ale zdecydowanie bardziej potrzebujemy kawy, bo ciśnienie jest powoli spadające, chociaż jeszcze mieści się w wartościach określanych jako wysokie. A poza tym nie od dziś wiadomo, kto rano wstaje, ten się nie wyspaje, a bez kawy poranek jest nie mrawy, dlatego I want your coffee. Chociaż nie pożądaj kawy bliźniego swego, zaparz sobie sam, ewentualnie poproś, jak on już parzy, żeby zaparzył i tobie, i od razu będzie świat wyglądał zupełnie inaczej. Jakby każdy każdemu tak parzył i był dla siebie uprzejmy, to naprawdę moglibyśmy zdziałać zdecydowanie więcej. 9 po 7, dzień dobry.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Przebojem.
0: A dla pani woda z cytrynką. Służę uprzejmie.
3: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji

0: stalowej.
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559 www.topsteel.com.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Summer's back, święte słowa, lato wróciło i to wróciło na dobre. Dzisiaj ile tam? 26 do 29 stopni, a jutro to nawet do 33, pojutrze do 36. Hurra, wreszcie. A jeśli chodzi o inne rzeczy, które na gorąco mamy dla was, to jest gorące autoradio.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto, w Jeleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i Jayco.
2: Dzień dobry mobile, dziś w programie CPN reaktywacja, zmiany w badaniach technicznych aut, zasady klasyfikacji chińskich elektryków i nowości w Volkswagenie, jakie o tym na koniec. Arek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
2: Rządowy program ceny paliw niżej może wrócić. Zapowiedział to podczas konferencji prasowej w Głuchołazach Donald Tusk. Jeśli ceny znów pójdą w górę, zaproponujemy rozwiązanie takie, by przynajmniej na 2 ostatnie tygodnie wakacji wprowadzić program, który pozwoli Polakom wracającym z wakacji skorzystać z niższych cen paliw, stwierdził premier. I ciąg dalszy aktualności. Przed nami zmiany w badaniach samochodów. Przygotowuje je Ministerstwo Infrastruktury równolegle z trwającymi w Unii pracami nad nowymi przepisami. Projekt zakłada m.in. coroczną waloryzację opłat za badania techniczne, która ma być powiązana ze średnim wynagrodzeniem.
1: Aktualności.
2: Ma to poprawić sytuację finansową stacji kontroli pojazdów i ułatwić inwestycje w nowoczesne wyposażenie. Zmiany przewidują też większą automatyzację badań. Podczas przeglądu diagnosta będzie obowiązkowo podłączał urządzenie do złącza OBD w celu odczytu danych z systemu monitorowania zużycia paliwa i energii. Informacje będą automatycznie powiązane z numerem VIN i przekazane do Centrum Ewidencji Pojazdów bez ingerencji diagnosty. Każde badanie będzie też dokumentowane zdjęciami auta, fotografowane będzie drogomierz oraz samochód z przodu, z tyłu i z obu boków. Celem zmian jest uszczelnienie systemu i ograniczenie fikcyjnych przeglądów. A teraz zasady klasyfikacji chińskich elektryków.
1: Ciekawostki.
2: Grupa posłów skierowała do Ministerstwa Finansów pytanie, interpelację dotyczącą działań Krajowej Administracji Skarbowej wobec importowanych z Chin elektryków. Zdaniem importerów część pojazdów, mimo że były wcześniej rejestrowane, użytkowane przez dealerów czy odsprzedawane na rynku chińskim, jest kwalifikowana przez celników jak nowe, informuje Samar. W odpowiedzi resort stwierdził, że wszystko odbywa się zgodnie z unijnym prawem, według którego pojazd jest nowy, jeśli ma mniej niż 6 tysięcy przebiegu i był zarejestrowany na stałe krócej niż pół roku. Ministerstwo wskazało, że zatrzymane przez celników auta miały przebieg od kilku do kilkunastu kilometrów i nadal posiadały fabryczne folie ochronne, dlatego zostały zakwalifikowane jako nowe, niezależnie od wcześniejszej rejestracji. I na koniec Volkswagen zmienia strategię dotyczącą fabryk.
1: Autoradio.
2: Szef produkcji Volkswagena poinformował, że firma planuje alokować przyszłą produkcję pojazdów przede wszystkim w oparciu o koszty wytwarzania, a nie względy związane z marką. Firma dąży do osiągnięcia średnich kosztów fabrycznych nieprzekraczających 3000 euro na pojazd w całej grupie. Obecnie średnia ta wynosi około 1000 euro. Tylko czeskie zakłady Skody osiągnęły już zakładany cel, co pozwoliło na obniżenie cen i dało Skodzie awans na drugie miejsce w sprzedaży na europejskim rynku. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Cześć, witajcie. Z tej strony Grzegorz Chyży. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Proszę bardzo, paliwa coraz droższe, niestety tak to już jest, kryzys na świecie paliwowy, kryzys wojenny i później się wszystko nakłada i człowiek płaci więcej, ale najpiękniejsze rzeczy odnośnie podwyżek cen paliw to można przeczytać na portalach lokalnych, tym razem portal jelonka.com, kolejne podwyżki cen paliw. Ile dziś kosztuje zatankowanie Passata? Passata. Nie wiem skąd oni to wymyślili, sprawdzimy. Ile kosztuje zatankowanie Passata? Nie mówcie, że 1,9 TDI.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Uczymy przebojem.
0: Passata, jakby był inny niż 1,9 TDI. 24,5 po 7. Dzień dobry, Charlie XCX teraz i Good Ones. Poleca się do słuchania za moment u nas Paula, Roma i Sarsa.

0: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Jest 7.30, sprawdzamy ile teraz na naszych termometrach i wychodzi nam po tym sprawdzeniu, że jest to od prawie 11 do 15 stopni. A temperatury na dzisiaj to już iście letnie, od 26 maksymalnie w Wałbrzychu do 29 w Legnicy i Wrocławiu. Jutro jeszcze cieplej, 33-34 stopnie nawet. Jeśli chodzi o to, co na niebie, to dzisiaj całe mnóstwo słońca z minimalną ilością chmur, deszcz raczej nie jest prawdopodobny. Wiatr jest słaby, czasami może powiać do wartości umiarkowanych, a kierunek, z którego dzisiaj wieje, to kierunek przeważnie południowo-wschodni. Taki to dzień, środa.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Wiemy, co po ranku mamy. Korzystne ciśnienie to 1022 hektopaskale. Jest wysokie, ale w ciągu dnia powinno spadać. Natomiast jeśli chodzi o jakość powietrza, to praktycznie wszędzie jest ono wręcz idealne. A teraz Jacek Rogulski i poranny raport regionalny. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Na początek Jawor, który blisko 33 miliony złotych zainwestuje w odbudowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej. Inwestycja dofinansowana z funduszy unijnych zwiększy bezpieczeństwo i odporność miejskiej infrastruktury na przyszłe zagrożenia oraz zapewni jej niezawodne funkcjonowanie przez kolejne lata, podkreśla Emilian Bera, burmistrz Jawora.
5: Inwestycja odbędzie się w kilkunastu lokalizacjach na terenie miasta, zarówno łączących główne nasze serce wodociągów, jak stacje uzdatniania wody z wieżą, ciśnień zarówno od strony Jana Pawła II, jak i Klasztornej, ale także i zadania, które dotyczą naszych mieszkańców, bo wylewały fekalia w piwnicach przy ulicy Prostej. Bierzemy się za to zadanie. Także nowe sieci kanalizacyjne i wodne przy osiedlu Księcia Bolka. To jest wszystko po to, aby stabilizować już to, co wykonaliśmy. Przekazaliśmy kilkadziesiąt milionów złotych na remonty studni głębinowych, stacji uzdatniania, wieży ciśnień, a teraz do tego serca wodociągów potrzebujemy stabilne dostawy wody. Właśnie te żyły muszą być niezakłócone i w to inwestujemy.
4: Teraz powiat wałbrzyski, gdzie w okolicach najbardziej uczęszczanych szlaków rowerowych zamontowano 8 nowoczesnych stacji naprawy rowerów. Tematem zainteresował się Jacek Zych.
6: Tak, stacje naprawy rowerów to dla osób, które nie spotkały się jeszcze z takim miejscem albo po prostu mają dość luźny związek z turystyką rowerową, to po prostu punkty, lepiej lub gorzej wyposażone we wszystkie niezbędne narzędzia do naprawy roweru. Od kluczy poprzez torksy, imbusy, aż do łyżek, do opon i pompki. W powiecie wałbrzyskim stanęło 8 takich stacji, ale jak zapewnia starosta Wałbrzyski, to dopiero początek.
7: Ziemia Wałbrzyska słynie też z tego, że dużo odbywa się różnego rodzaju wycieczek, rajdów, strefa MTB, która świetnie się rozwija na terenie powiatu wałbrzyskiego i dużo takich tras znajduje się, natomiast uważamy, że wychodząc naprzeciw z budową takich stacji, stwarzamy warunki do tego, żeby jeszcze bardziej rozpropagować turystykę, zdrowy, aktywny tryb życia i żeby nasi mieszkańcy mogli z tego korzystać.
6: Powiedział Leonard Górski, starosta powiatu wałbrzyskiego. Tak jak wspomniałem, w każdej z 8 gmin stanęła jedna stacja. Ich lokalizacje wskazali włodarze tych gmin. Jak mówią ludzie znający się na rowerach i turystyce rowerowej, chociaż z pozoru proste i nieskomplikowane, tego typu miejsca naprawdę są potrzebne. A jak powiedzieli kolarze, tych nowo postawionych w powiecie wałbrzyskim naprawdę nie ma się co wstydzić.
8: Jest na wypasie. Ja trochę podróżuję gdzieś tam po Europie i naprawdę jest dobrze zaopatrzona w takie podstawowe rzeczy, które i nawet torksy, to też jest ważne, bo w tych sferach niektórych są torksy, nie tylko imbusy każdy ma, ale czasami właśnie torksy też są potrzebne, bo no nie ma nic gorszego jak zepsuty dzień, kiedy idziemy odpocząć, zrelaksować się na rowerze i musimy wracać do domu. Często jest tak, że na piechotę, jak nie mamy gdzie tego naprawić.
6: A to już Robert Pantaler ze strefy MTB Sudety, która na swoich trasach stawia podobne stacje serwisowe. Każda z nowo postawionych stacji kosztowała około 4000 zł, ma mapka z zaznaczonymi ich lokalizacjami pojawić ma się na stronach i w mediach społecznościowych Wałbrzyskiego Starostwa Powiatowego. Z Boguszowa Gordz dla Muzycznego Radia, Jacek Zych.
4: No, wraca lato i w Polsce znowu zrobi się upalnie, dlatego służby ostrzegają od 1 kwietnia. W sumie utonęło 135 osób, w tym 7 na Dolnym Śląsku. Ratownicy apelują o rozsądek nad wodą i niekorzystanie z dzikich, niesprawdzonych kąpielisk. A jest w czym wybierać, bo tych strzeżonych jest całe mnóstwo.
9: Z nieba znowu będzie lał się żar, a kiedy tak się dzieje, rozsądek przegrywa z pragnieniem schłodzenia się za wszelką cenę. Służby już szykują się do wzmożonego wysiłku. Dolnośląski WOPR czuwa nad bezpieczeństwem nad wodą 24 godziny na dobę. Ratownicy podkreślają i przypominają o podstawach. Nie pływamy po alkoholu, nie zrzucamy dla zabawy kogoś z pomostu, a kiedy widzimy tonącego, nie wchodzimy do wody, jeśli nie jesteśmy przeszkolonymi ratownikami. Trzeba wtedy krzyczeć i wzywać pomocy, zadzwonić na numer 112, a jeśli mamy pod ręką puste plastikowe butelki z zakrętkami, wsadzamy je do ciuchów i robimy linę, rzucamy ją następnie tonącemu. Korzystając ze sprzętu wodnego, zawsze zapinamy kamizelki ratunkowe, bo w wodzie nie mamy już na to szans. By naprawdę czuć się bezpiecznym, najlepiej korzystać z bezpiecznych kąpielisk. Wszystkie odkryte baseny są strzeżone, a tych w regionie nie brakuje. Jeśli lubicie większe akweny, warto wybrać się tam, gdzie czuwają ratownicy, a woda jest przebadana przez sanepid, jak choćby na największy zbiornik na Dolnym Śląsku, czyli Zalew Miatkowski. Warto wspomnieć także o polskim Komo, czyli zbiorniku sudeckim w Bielawie, z błędnymi widokami na góry. W podobnym klimacie można wypocząć też nad zalewem w Radkowie czy w Starej Morawie, gdzie jest też jedyne molo w województwie. Polecić można również stawy w Białym Kościele w powiecie strzelińskim z klimatyzowanymi domkami i bogatą infrastrukturą. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
4: I to wszystko w tym raporcie, a na kolejny zapraszamy o 8.30.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
10: Hey guys, we are Shanghai.
11: And you're listening to Muzyczne Radio.
10: They really love music.

0: Wiki na gorąco.
1: Jeszcze chwilę temu Les Changa i Mobile Legends z utworem Bang Bang i takie Bang Bang było na zjeździe za czwórki na kątach wrocławskich. Zjazd za czwórki na kątach wrocławskich, tam zderzyły się dwa samochody, tam jeden pas jest wycięty i tam są utrudnienia. Za informację dziękujemy naszym przyjaciołom z Dolnośląskiej Alarmowo. A gdybyście wy, drogie lub drodzy, wiedzieli o czymś, o czym my nie wiemy, dajcie cynk 757-646-646 albo nagrajcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej muzycznego radia.
0: Drogi na gorąco.
2: Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit. Baby.

Olimers śpiewa Save Me, ochroń mnie, ocal mnie, zrób wszystko, żebym przetrwał. W dużym skrócie można by powiedzieć, po prostu weź i zrób mi kawę, dziewczyno, chłopaku, i będzie zupełnie inaczej ten świat wyglądał. Jeśli chodzi o inne fajne letnie utwory, no to mamy dla was przygotowany taki klasyk, tak zwany z lat 90. bangier. Bangier nazywa się Wrapped Up In Your Love, a formacja, która go wykonuje, to Inner Circle. Patrzymy na zegarek, jest 14 minut przed 8. Aha, chcielibyśmy jeszcze tylko dyskretnie przypomnieć fanom programu ekonomicznego Portfel, że Portfel ma urlop. Krzysztof Sławek bowiem jest właśnie na takim urlopie. Zazdrościmy mu, niech się dobrze bawi, niech wraca do nas jak najszybciej.

Shaggy Rani z takim oto ładnym letnim utworem Caribbean Plans. Patrzymy na ten zegarek i wychodzi nam, że 3,5 minuty brakuje do 8 i do wiadomości. A teraz piosenka, która nie ma jakoś specjalnie optymistycznego tytułu. Zostanie po nas nic, uwielbiany przez panie i panów Oscar Sims.

0: sni.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
3: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox, tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum. Kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry. Zaprasza na odpoczynek.
9: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
10: 8:00.
1: Czas na wiadomości.
11: Jest śledztwo po wypadku z udziałem dziecka w łódzkim akwaparku. PiS jednak nie wykluczył z partii rozłamowców. Do Polski wracają upały. Dorota Wertycka. Łódzka prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie wypadku na basenie w akwaparku. Do Centrum Zdrowia Matki Polki trafił 7-letni chłopiec, który nieprzytomny został wyłowiony z wody. Do szpitala trafił w skrajnie ciężkim stanie. Dziecko uczestniczyło w zajęciach nauki pływania podczas półkolonii organizowanych przez zewnętrzną firmę. Z zapisu monitoringu wynika, że chłopiec znajdował się pod wodą przez około 6 minut. Jako pierwszy pomocy udzielił mu postronny mężczyzna, który to zauważył. Postępowanie prowadzone jest w kierunku narażenia podopiecznego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, frakcja Mateusza Morawieckiego nie została wyrzucona z PiSu. Komitet Polityczny Partii zatwierdził listę 44 działaczy, którzy nie złożyli oświadczenia o wycofaniu się z działalności w stowarzyszeniach o charakterze politycznym lub zrobili to w niewłaściwej formie. Teraz wobec nich konsekwencje wyciągnie rzecznik dyscypliny partyjnej, mówi rzecznik PiSu Rafał Bochenek.
12: To może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości, to może być również skierowanie sprawy do dyscyplinarnego sądu koleżeńskiego.
11: O przeciąganiu kiepskiego serialu mówi Mateusz Morawiecki.
13: Czy oczekujecie dalej takiego kiepskiego serialu? Czy w ślad za decyzją pana prezesa z piątku o usunięciu nas z partii oczekujecie otwarcia nowego rozdziału?
11: Na razie rzecznik PiSu deklaruje, że reakcja rzecznika dyscyplinarnego powinna nastąpić w ciągu najbliższych tygodni. Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet Patriot, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Fox News, a powiedział to po wczorajszym spotkaniu z amerykańskim prezydentem w Waszyngtonie.
14: To ważne, ponieważ potrzebujemy ich więcej i potrzebujemy ich szybciej. Dzisiaj odbyliśmy bardzo udane spotkanie z prezydentem Trumpem, zgodził się na udzielenie nam licencji, a następnie spotkałem się z przedstawicielami firm produkcyjnych, bardzo silnych firm zbrojeniowych Stanów Zjednoczonych.
11: Biały Dom nie komentuje słów ukraińskiego przywódcy. Donald Trump napisał tylko w serwisie społecznościowym, że spotkanie z Zełenskim przebiegło bardzo dobrze i było dla niego wielkim zaszczytem. Kolejny kraj walczy z pożarem na położonej na Morzu Egejskim greckiej wyspie Paros. Strażacy walczą z potężnym ogniem. Płonie las, ale z powodu rozprzestrzeniających się płomieni ewakuowanych zostało kilka miejscowości. Na polecenie ratowników mieszkańcy uciekają na plażę. Lokalne służby poprosiły o wsparcie z sąsiednich wysp i części kontynentalnej kraju. Hiszpania, która także walczy z pożarami, będzie od dziś mierzyć się z czwartą falą upałów tego lata. Temperatury mogą sięgać 40 stopni i zwiększą zagrożenie pożarami w Hiszpanii oraz utrudnią walkę z nimi. Strażacy walczą z ogniem w prowincji Avila, w Madrycie i w Walencji. Pożary szaleją także we Francji i Portugalii. Wysokie temperatury wracają też do Polski, jutro na zachodzie nawet 36 stopni. Do tego będą burze, mówi Michał Folwarski z IMGW.
15: Najdłużej tak naprawdę to ten upał utrzyma się na południu kraju. Tutaj praktycznie cały czas będzie gorąco.
11: W weekend ochłodzi się na północy, ale od poniedziałku znowu wszędzie ma być ciepło.
0: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy turnieju rangi ATP 500 w Waszyngtonie. Polski tenisista pokonał wyżej notowanego Amerykanina Tomiego Pola 7-5-7-6. Dla Majchrzaka to kolejne zwycięstwo z zawodnikiem, który był lub jest w top 10 rankingu najlepszych tenisistów świata. I jak sam przyznaje, takie wygrane to coś, co wypracował sobie kolejnymi sukcesami na korcie, między innymi wygraną w czerwcowym turnieju w Hertogenbosch.
5: Zbudowałem dużo pewności siebie, już nawet nie tylko takiej, że mogę

o godzinie 19. Z kolei Górnik, który w Stambule przegrał z Fenerbahce 0-1, rywala z Turcji, podejmie o 20. Piłkarze Rayo Vallecano, którzy w tym roku dotarli do finału Ligi Konferencji, na kilka miesięcy będą musieli znaleźć inny stadion do rozgrywania meczów w roli gospodarzy. Ich dotychczasowy obiekt został wyłączony z użytku przez lokalne władze. Raport wykazał liczne naruszenia przepisów bezpieczeństwa sanitarnego i pożarowego. Jak opisano, na zbudowanym w 1976 roku stadionie zalega mnóstwo nieczystości i wadliwe są instalacje elektryczne. Przestrzega się w nim, że w takich warunkach występuje podwyższone ryzyko m.in. wystąpienia pożaru.

były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

Daria G, Dame Shirley Bassey, We've Got Music na 9,5 minuty po 8. Dzień dobry, środa, jest 29 lipca, jest 155 dni do końca roku. Też jest, a imieniny mają Eugeniusz, Maria i Marta. Drogi i drodzy, wszystkiego najlepszego. Nie wiem, czy jesteście fanami płyt winylowych, czy nie jesteście, ale ostatnio znalazłem takie zestawienie płyt, które są absurdalnie drogie, jeśli chodzi o winyle, w sklepach takich, co zajmują się sprzedażą takich wydawnictw właśnie. Otóż album Apteka, 1395 zł. Stare dobre małżeństwo dla wszystkich starczy miejsca, 950 zł. 1495 zł kosztuje album

0: Boom Lombardu, ale za to jest wolny od cła. A Tilaf i Pocisk Miłości, płyta z roku 1991, zestarzała się tak bardzo, że teraz kosztuje 995 zł. A drogo też wychodzi Polish Jazz, Andrzej Kurylewicz za 1245 zł, Kult za 1295 zł. Drogo!
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojem.
0: I dlatego wszystkiego najważniejszy jest fakt, że wcale nie trzeba mieć do tego gramofonu, żeby takie płyty kupować i posiadać. Co więcej, jak się odsłucha, to ta płyta traci na wartości, bo już jest używana. Taki to patent. Dzień dobry.
1: Reklama.
3: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
1: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla Was.

Monica Santos, Ray of Light. Dzień dobry, raz jeszcze, teraz jest kwadrans po godzinie 8:00, raz jeszcze też mówimy, jesteśmy z wami w trudach poranka i budzimy was przebojowo. Budzimy, nie nudzimy. Męskie granie orkiestra, wersja 2026. Takie to męskie granie, że Zalia jest też razem z nimi. I Herbut, i Bambi. Wróć, Bambino, Vito, Bambino. Nareszcie.

0: Richard Judge i Miss America. U nas też jest Miss, ale wcale nie America. Jeszcze na dodatek kazaliśmy jej wstać wcześniej rano.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: I z przygodami z ekspresem do kawy było. Dzień dobry, Oliwia Socha jest po drugiej
2: stronie. Dzień dobry, witam.
0: Ty grasz w w kometkę, tak?
2: W badmintona.
0: Mistrzyni czego?
2: Mistrzyni badmintona, ale niektórzy też mówią na to kometka, tak.
0: Jasne, ale mistrzyni Polski, Europy czy czego?
2: Polski.
0: Z którego roku?
2: O kurczę, 2000, znaczy kilkukrotna mistrzyni Polski,
0: no
2: ale myślę teraz o pierwszym medalu, który dla mnie był taki najważniejszy i to był 2014 chyba. Jezu, zabij mnie, 2000, tak, chyba 14.
0: Nie pamiętam, kiedy była mistrzynią. No dobrze, niech że ci będzie. Kazali wstawać wcześniej i jeszcze do tego wszystkiego okazało się, że problem z ekspresem o poranku był. Wielu naszych słuchaczy ma ten sam problem. My też mamy, dlatego u nas się skończyło na ekspresie kapsułkowym. Opowiadaj, jak było.
2: No więc najpierw, jak chciałam sobie zrobić tę kawę, to ekspres poprosił mnie o to, żeby nalać wodę. Po dolaniu wody musiałam wymienić fusy, po wyrzuceniu fusów musiałam wylać wodę z tacki. Jak już myślałam, że wszystko jest gotowe, to nie działał mi kabelek, który spienia kawę. I później okazało się, że mam zepsute mleko, więc przy tym ekspresie spędziłam z 15-20 minut, a ostatecznie jak już wszystko miało być gotowe, to okazało się, że nie ma normalnego mleka i no, napiłam się czarnej, którą z reguły piję, no ale tak, było trochę przebojów.
0: Ty jesteś jeleniogórzanką?
2: Jestem jeleniogórzanką.
0: Tu się urodziłaś, tutaj mieszkasz, znaczy teraz mieszkasz już w Warszawie. To ty ja tak od bardziej
2: dziewięciu lat, od 9 lat mieszkam w Warszawie. Urodziłam się co prawda w Kowarach, ale no, mieszkałam w Cieplicach całą swoją młodość.
0: Fantastycznie. Młodość się nie przeminęła, za to pojawiła się kariera muzyczna. To było tak. Mnóstwo artystów młodych się pojawia na naszej antenie. Wrzucam kiedyś jakąś piosenkę, twoją nie pamiętam. Mówię, kurczę, fajne. Później przychodzi druga piosenka bardzo szybko i mówię, Jezu, rewelacja. I Patryk Łosica, co mój kolega dopiero mówi, prowadzący listę top30.pl, ale to jest jeleniogórzanka, ona pyka sobie tam w badmintona i w ogóle to są fajne rzeczy. Zobacz, tu jest trzeci singiel i spadłem z krzesła. Gdzie wy to robicie? Jak wy to robicie? Z kim ty to robisz w ogóle?
2: A który to był ten trzeci singiel?
0: Jezu, wiesz, że zabij mnie teraz, nie pamiętam, bo wszystkie są na tyle fajne, ja zostałem największym twoim fanem, nie?
2: No, cieszę się, że Muzyczne Radio docenia moją twórczość i że gracie tak namiętnie moje utwory. Bardzo, bardzo to doceniam. Jest to dla mnie w szczególności wyjątkowe właśnie dlatego, że Jelenia Góra jest bardzo bliska mojemu sercu, pomimo że mieszkam w Warszawie. Więc cieszę się, że właśnie taki support i takie mocne wsparcie mam z Muzycznego Radia z Jeleni.
0: Dobrze, ty piszesz sama teksty?
2: Tak, zgadza się.
0: Komponujesz?
2: Piszę sama melodie i teksty i wysyłam to do producentów, którzy układają do tego też aranż i tak wygląda ten proces.
0: A ty wiesz, że to brzmi światowo? Serio?
2: Serio?
0: Serio, a! Dobrze, to my do tej rozmowy wrócimy
2: to
0: jeszcze.
2: Słyszeć, dzięki.
0: To jeszcze wrócimy za moment do tej rozmowy. Oliwia Socha dzisiaj u nas o poranku jest na kawie na 25 minut po 8.
1: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.

0: No to jest najgorsze, jak nie wiemy, jak to zapowiedzieć. Słuchajcie, Oliwia Socha u nas jest dzisiaj na kawie o poranku w Muzycznym Radiu.
1: Dzień dobry.
0: To zapowiadaj, bardzo proszę.
1: Witam wszystkich słuchaczy. Zapraszam was do przesłuchania jednej z moich ulubionych piosenek i nazywa się ona Burzysz Mi Plan.
0: No, jeszcze 2 sekundy. Polecamy do słuchania. Czasami.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: 8.31. Sprawdzamy, jak na termometrach. Najchłodniejsze miejsce w Polsce według IMGW o godzinie 8 to była Jelenia Góra, 13,8 stopnia Celsjusza na punkcie pomiarowym na lotnisku, a najwyższa temperatura w regionie teraz 18 stopni i to jest w Legnicy, a także na ziemi lubuskiej. Zazdrościmy, a później nie będzie już zazdrościć czego, bo od 26 maksymalnie w Wałbrzychu do 29 stopni w Legnicy i Wrocławiu, jutro jeszcze cieplej, a później to już ohohohoho, wody nam zabraknie, żeby się schładzać. Dzisiaj niebo słoneczne z małą ilością chmur, opady deszczu raczej nie są możliwe, a wiatr wieje nam dzisiaj słabo z kierunków głównie południowo-wschodnich.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
3: Sprawdzamy jeszcze ciśnienie, to jest wysokie 1022 hektopaskale w tej chwili na barometrach w stolicy regionu, ale to ciśnienie w ciągu dnia spadnie. Biometr mamy korzystny, później będzie obojętny i niekorzystny, a jeśli chodzi o jakość powietrza, to w całym regionie jest wręcz idealna. A teraz Jacek Rogulski i poranny raport regionalny.
5: A zaczynamy dobrą informacją dla mieszkańców Bolesławca, którzy mogą już szybciej i wygodniej załatwiać sprawy urzędowe, ponieważ w biurze obsługi interesanta Urzędu Miasta mieszczącym się w ratuszu uruchomiono nowoczesny opłatomat. Urządzenie pozwala na samodzielne regulowanie należności bez konieczności oczekiwania na obsługę.
6: Nowe urządzenie automatycznie identyfikuje i księguje wpłaty, a w przypadku płatności gotówką wydaje resztę. Dzięki temu cały proces przebiega sprawnie, a mieszkańcy mogą od razu przejść do załatwienia swojej sprawy w urzędzie. To rozwiązanie, które oszczędza czas, zwiększa komfort obsługi i wpisuje się w rozwój nowoczesnych usług publicznych.
7: Wszystkich Państwa zapraszamy do korzystania z naszego wpłatomatu.
6: Piotr Roman, prezydent Bolesławca.
7: Gdzie można bezobsługowo dokonać różnego rodzaju wpłat dotyczących miasta Bolesławiec. Płatomaty można dokonywać wpłat zarówno za pomocą karty płatniczej, jak i również za pomocą gotówki, w tym banknotów i bilonu. Jest to na pewno bardzo korzystna i szybka forma załatwienia różnego rodzaju wpłat, z tym, że wpłat obsługiwanych przez Urząd Miasta Bolesławiec.
6: Z opłatomatu można korzystać podczas wizyty w biurze obsługi interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec. To kolejne udogodnienie, które ma usprawnić obsługę mieszkańców i skrócić czas potrzebny na załatwienie formalności. Bolesławiec, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
5: Dolny Śląsk tworzy pionierski system ochrony cywilnej oparty na potencjale szkół wyższych. Dolnośląski Akademicki Korpus Ochrony Ludności połączy wiedzę naukowców oraz zaangażowanie studentów. Inicjatywa ma przygotować lokalne społeczności na sytuacje kryzysowe. Więcej na ten temat w materiale Jacka Zycha.
8: Urząd Wojewódzki zaprosił do współpracy wszystkie publiczne uczelnie z regionów. Władze chcą na ten cel wykorzystać infrastrukturę akademicką, w tym laboratoria oraz akademiki, a także przeprowadzić szkolenia dla młodzieży. Program zakłada utworzenie bazy ekspertów i kadry gotowej do działania w sytuacjach zagrożenia.
9: Chcemy wykorzystać cały potencjał intelektualny, infrastrukturalny, jeśli chodzi o liczbę i kadr akademickiej, ale studentów, do tego, by włączyć bardzo aktywnie to środowisko akademickie w ochronę ludności, obronę cywilną. Stąd też pomysł takiego pionierskiego programu, bo tutaj na Dolnym Śląsku to będziemy ćwiczyć. Liczymy na to, że staniemy się inspiracją także dla innych województw i całego kraju.
8: Powiedziała wojewoda dolnośląska Anna Żabska. Przygotowania do realizacji projektu wchodzą właśnie w fazę wykonawczą. Każda z uczelni wyznaczyła swoich przedstawicieli do zespołu eksperckiego, który opracowuje harmonogram działań. Urząd Wojewódzki zaplanował już pierwsze praktyczne sprawdziany dla uczestników programu.
9: My już jako Urząd Wojewódzki wpisaliśmy dolnośląskie uczelnie do ćwiczeń wojewódzkich, dużych ćwiczeń z ochrony ludności, obrony cywilnej, które będą w przyszłym roku w kwietniu. Już mamy zaplanowane takie ćwiczenia właśnie na uczelniach, ale wcześniej chcemy się przygotować wspólnie, dlatego że dzisiaj widzimy, że uczelnie są troszeczkę poza systemem ochrony ludności, obrony cywilnej.
8: Szkolenia dla studentów rozpoczną się wraz z nowym rokiem akademickim w październiku, a Urząd Wojewódzki będzie realizował je sukcesywnie we współpracy z władzami poszczególnych uczelni. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: O tym, że w internecie nie jest się anonimowym, a za hejtowanie innych można ponieść konsekwencje, przekonał się mieszkaniec Oławy. Mężczyzna musi przeprosić miejscowych policjantów.
2: Internet nie jest miejscem, w którym można bezkarnie publikować nieprawdziwe informacje i pomawiać innych. Potwierdza to prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Oławie. Zobowiązał on mieszkańca do publicznego przeproszenia policjantów z tutejszej komendy za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji dotyczących interwencji, informuje aspirant sztabowa Wioletta Polerowicz z miejscowej policji. A było tak, w lutym ubiegłego roku pewien mężczyzna publikował zdjęcia mieszkańca Oławy i twierdził, że widoczne na nich obrażenia miały powstać w wyniku pobicia przez policjantów. Miało do tego dojść podczas interwencji przy ulicy Sportowej. Sąd uznał, że te informacje były nieprawdziwe i pomawiały policjantów. A takie postępowanie mogło poniżyć ich w oczach opinii publicznej i narazić na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania służby. Sąd zobowiązał też mężczyznę do opublikowania publicznych przeprosin na swoim profilu w serwisie Facebook na okres co najmniej 3 miesięcy i przesłania pisemnych przeprosin do komendy w Oławie. Oba obowiązki zostały już wykonane. Policjanci mają nadzieję, że ten wyrok będzie przestrogą dla wszystkich, którzy błędnie zakładają, że internet zapewnia anonimowość i bezkarność, a korzystanie z kont założonych na nieprawdziwe dane pozwoli uniknąć odpowiedzialności za pomawianie, zniesławianie i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Można ponieść odpowiedzialność karną i cywilną. Dobre imię, godność i reputacja podlegają ochronie prawnej i ceny nie mają. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław, nasze miasto.pl.
5: Kolejny raport już o 9.30, a teraz jak zwykle o tej porze sprawdzamy pogodę w Karkonoszach.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Pogoda w górach.
10: Stacja centralna Grupy Karkonoskiej, gołoboczatownik dyżurny Piotr Kasznia. Dzisiejsza pogoda zapowiada się bardzo ładnie, już jest ciepło, a w ciągu dnia będzie jeszcze bardziej, także jak najbardziej zachęcam do wyjścia w góry. Idąc tam też dobrze widzi, co się dzieje. Oczywiście zaczną śnieżki, temperatura 14 stopni, wiatr północny 2 metry na sekundę, czyli minimalny, praktycznie jakby go w ogóle nie było, jak na warunki śnieżki. Widzialność ponad 50 km, bez zachmurzenia i ciśnienie atmosferyczne 846,3 hektopaskale i rośnie. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 19 stopni, bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością. Bez zachmurzenia Szklarska Poręba 20 stopni, także bezwiecznie, też bardzo dobra widzialność i brak zachmurzenia. Szlaki po nocy jeszcze mogą być wilgotne, szczególnie w tych miejscach zacienionych, także jeżeli już ktoś zdecyduje się na tą poranną wędrówkę, proszę zwrócić na to uwagę i uważać. I tak jak za każdym razem, gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji. Dzisiaj są zapowiadane dość duże upały, także coś do picia jak najbardziej w plecaku dodatkowego przyda się. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
11: Hey, my name is Gabry Ponte and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
0: Reklama.
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
0: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
3: Muzyczne Radio Lato o poranku, na ile to? Na 17 minut przed 9. Gościa mamy, gość pije kawę sobie poranną, gość nazywa się Oliwia Socha. I to nie słyszycie tego, co jest poza anteną, śmieszka to jest. Zawsze z humorem o poranku.
4: Proszę?
3: Zawsze z humorem o poranku?
4: No, nie zawsze, ale jak się dostaje taką dobrą kawę w muzycznym radiu, to
3: od razu złociutka. Dobrze, to teraz powiedz tak, kolejny singiel się szykuje?
4: Kolejny singiel, który słuchacze już mogą znać, bo wiem, że jest tutaj grany często. Utwór nazywa się Oczy. To miałam co? Ostatnio też okazję być w Must Be The Music z tą piosenką.
3: No właśnie, ale tam było tak, że Miłoszowi się nie spodobałaś.
4: No niestety nie, ale mam nadzieję, że słuchaczom Jeleniej Góry i Dolnego Śląska się spodoba.
3: No to na pewno. Dobrze, to teraz złociutka zapowiedz ten singiel.
4: Drodzy słuchacze, zapraszam was do przesłuchania mojej najnowszej piosenki, która też promowała mój debiutancki album, wydany w kwietniu. Piosenka nazywa się Oczy.
3: Właśnie, a gdzie można album nabyć?
4: Album można nabyć u mnie bezpośrednio. Dostałam też ostatnio przesyłkę z kartonem fizycznych płyt, więc...
3: Zostały jeszcze?
4: Proszę.
3: Zostały jeszcze jakieś?
4: Jeszcze zostały, tak, ale wyprzedają się jak świeże jagodzianki.
3: Więc
4: trzeba się spieszyć. Zapraszam do bezpośredniego kontaktu.
3: Fantastycznie. No to pani jeszcze raz zapowie, że to będzie Oliwia Socha i utwór?
4: Oczy.
1: Muzyczne Radio.

0: Part of Stellary State of the Union na zegarze 3,5 minuty przed godziną 9. Za moment uśmiechnięty, szczęśliwy, zadowolony, młody, opalony Arek Włodarski powie wam dzień dobry, a ja mówię wam trzymajcie się, do usłyszenia. Kawa wypita, można iść w zasadzie do domu, a zostawiamy was w fantastycznym towarzystwie. Zalia jest razem z nami.
1: Cześć, tutaj Zalia. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
2: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 9:00.
0: Czas na wiadomości.
1: Jeszcze przed końcem wakacji rząd chce ulżyć kierowcom przy cenach paliw. Andrzej Poczobut dostał mieszkanie w Białymstoku. Włosi zabezpieczają samochody przed gradobiciem. Dorota Wertycka. Rząd jeszcze przed końcem wakacji będzie chciał zaproponować zmiany, które mieliby odczuć kierowcy na stacjach benzynowych. Takie deklaracje składa rzecznik rządu Adam Żłapka. Podkreśla, że dotychczasowy program CPN, czyli ceny paliw niżej, był bardzo drogi. Kosztował 1,5 miliarda złotych miesięcznie.
4: Postaramy się przed końcem wakacji jakoś wprowadzić takie rozwiązanie, które będzie ułatwiało i ograniczało koszty tej bardzo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Podkreślam jeszcze raz, że dużo szkody w tej sprawie wywołał swoją decyzją dotyczącą blokowania tej ustawy o ponadnormatywnych zyskach paliw prezydent Nawrocki.
1: Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów na razie monitoruje ceny paliw na rynkach światowych. A my mamy właśnie najnowsze doniesienia z Bliskiego Wschodu. Iran zaatakował 3 tankowce w ciśnienie Ormuz oraz wystrzelił rakiety na bazę USA w Jordanii. To odpowiedź na uderzenie Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej w Iraku, podaje Teheran. 13 osób zginęło, około 100 zostało rannych w wyniku wczorajszego trzęsienia ziemi w Japonii. Trwają poszukiwania zaginionych, w których bierze udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy, strażaków i policjantów. Wstrząsy miały magnitudę 7,1 w skali Richtera. To jedno z najsilniejszych trzęsień ziemi w ostatnim czasie w tym rejonie świata, komentuje profesor Stanisław Lasowski z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
5: Różnica jednego punktu, czyli pomiędzy 7 a 8, to jest energia, czy też siła tego trzęsienia ziemi jest 33 razy mniejsza, więc tutaj rzeczywiście różnica była ogromna.
1: Władze wydały zalecenia ewakuacji dla ponad 260 tysięcy mieszkańców. Blisko 37 tysięcy gospodarstw na japońskiej wyspie Kyushu pozostaje bez prądu. Andrzej Poczobut, więziony przez lata przez białoruski reżim, polski dziennikarz, dostał właśnie mieszkanie w Białymstoku. Sam podkreśla, że tu będzie jego drugi dom. Pierwszym, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ma zostać Grodno. W komunalnym mieszkaniu, jakie wynajmie dziennikarzowi Białystok, na co dzień będzie mieszkać jego córka studiująca w tym mieście. On sam już we wrześniu chce wrócić na Białoruś na zjazd Związku Polaków, którego jest działaczem.
6: Teraz odbyło się wyłanianie delegatów. W spokojnej atmosferze to się odbywa. Na razie żadnych przeciwdziałań temu nie ma. Też odbywają się wyjazdy dzieci, które uczą się przy Związku Polaków języka polskiego. Teraz odbywają się wyjazdy na ferie do Polski. Też przeszkód nie ma.
1: Andrzej Poczobut kilka miesięcy temu został zwolniony z białoruskiego obozu, w którym odsiadywał 8-letni wyrok. Europa zmaga się z upałami z jednej strony, z drugiej upałom towarzyszą burze i gradobicie, jak we Włoszech, w regionie Marche, czyli w Rivierze Palm nad Adriatykiem. Po ostatnim gradobiciu rekordowym uszkodzone zostało 33 tysiące aut. Dlatego przed prognozowanym kolejnym takim zjawiskiem pogodowym mieszkańcy zabezpieczają swoje samochody, kładąc na nich kołdry, ciężkie koce, kartony, deski i odwrócone stoliki.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Górnik Zabrze i Lech Poznań zagrają dziś o awans do trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Trudniejsze zadanie czeka zespół Zabrze, który w meczu z Fenerbahce będzie musiał odrabiać straty ze Stambułu, gdzie przegrał 0-1, mówi kapitan Górnika Erik Janża.
8: Jesteśmy pozytywnie nastrojeni przed tym meczem. Jesteśmy świadomi, że będzie ciężko, że to raczej Fener będzie bardziej trzymał tą piłkę, ale na pewno mamy swój plan, żeby najpierw dobrze znowu bronić, trochę więcej pokazać z przodu, bo wiemy, że jesteśmy jedną bramkę do tyłu, także musimy gonić. Także zobaczymy, jak się mecz ułoży, ale na pewno mamy plan, cel, żeby strzelić tą pierwszą bramkę i potem wszystko jest możliwe.
7: Mecz w Zabrzu rozpocznie się o godzinie 20:00. Godzina wcześniej na boisko stadionu przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu wyjdą piłkarze Lecha. Oni z kolei przed rewanżem z duńskim Orchus mają 3-bramkową zaliczkę. Na wyjeździe wygrali 4-1. Ale nie zamierzają się bronić, mówi trener Niels Frederiksen. Jeśli spojrzycie na nasz zespół, no to wiecie, że jest tak, że my lepiej gramy z piłką, a nie bez piłki, więc to nie byłoby zbyt mądre, gdybyśmy cofnęli się i grali nisko. Oczywiście nie będziemy też cały czas presować i grać bardzo wysoko, ale postaramy się zagrać w naszym stylu, czyli utrzymywać się przy piłce i atakować. To jest sposób na wygranie tego meczu. Ale jeśli odprawi dziś Orchus, w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zagra Sabah Baku, zespół z Azerbejdżanu, który ma w składzie Tymoteusza Puchacza, pokonał w dwumeczu Kup Skłopio. Anglicy biorą się za bramkarzy symulantów. W rozgrywkach m.in. Premier League zostanie przetestowany przepis zapobiegający taktycznemu przedłużaniu gry przez bramkarzy. Będzie polegać na tym, że drużyna straci zawodnika z pola na minutę, jeśli sędzia będzie musiał przerwać mecz w celu udzielenia pomocy bramkarzowi. Od niedawna obowiązuje

0: Autopromocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Wielka promocja w Automejni Imokar Wash w Jeleniej Górze. Teraz wszystkie ceny niższe aż o 40%. Wybierz dowolny program i oszczędzaj. Zapraszamy. Aleja Jana Pawła II, 49 Jelenia Góra. Tylko teraz 40% zniżki na wszystkie programy mycia.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj! Nie

0: Zapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści free time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum. Kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry. Zaprasza na odpoczynek.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy do...

0: на cały dzień.
1: Jaki dzień to już wiemy. Mam nadzieję, że wszyscy pamiętają. Środa, zaczynamy od baranów. Czeka barany dziś natłok obowiązków. Trzeba zgrać pilne terminy lub zmienić plany. U byków pojawią się nowe możliwości, a sprawy układać się zaczną dużo lepiej niż w ubiegłym tygodniu. Bliźnięta, nastąpi zdecydowana poprawa klimatu. Zły nastrój ustąpi, powieje optymizmem. Raki mogą liczyć na pomoc i wsparcie bliskich osób. Ktoś odpłaci się za ostatnie dobro. Lwy, trwa dobra pasa, kolejne sprawy ruszą z miejsca, wszystko ułoży się pomyślnie. Panny mogą spodziewać się ciekawych propozycji, które jednak trzeba wnikliwie przemyśleć. Wagi, możliwe sukcesy, ale nie w pracy, w domu, miła atmosfera, dzięki dobrej wiadomości. Skorpiony, będzie okazja zabłysnąć i zrobić tak zwane dobre wrażenie na otoczeniu. Strzelcy, trudno, dziś będzie o chwilę wytchnienia, nie mówiąc już o dłuższej chwili odpoczynku. Koziorożce, już czas na łagodzenie sporów i szukanie rozwiązań w konfliktowych sprawach, sytuacjach. Wodniki, czeka nie najlepszy dzień, możliwości i dobre okazje pojawią się w mniejszej liczbie. Ryby, środa, po wczorajszych kłopotach będzie układać się raczej pomyślnie i bez przeszkód. Osoby urodzone 29 lipca są wesołe i łatwo zdobywają sympatię otoczenia. Lubią ruch, zabawę i nie boją się nowych przedsięwzięć. Mają powodzenie w miłości, choć w uczuciach bywają zmienne i niestałe. Dbają o rodzinę i chętnie popisują się talentami dzieci i zaletami współmałżonka. Szczęśliwa cyfra 9, kamień szlachetny rubin, sprzyjający znak zodiaku. Waga. Solenizanci, dzisiaj imieniny Marii, spokojna, słowna, rozsądna, Marty, wrażliwa, lojalna, często zamknięta w sobie. Eugeniusz, szlachetny, uczuciowy i uczynny. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj mamy jeszcze, oprócz wspomnianych solenizantów, imieniny Symplicjusza, Lucylii, Prospera, Antonin, świętuje Beatrycze, Faustyn, Serafina, Rufin, Flora, Konstantyn, Wilhelm, Felix, Teodor, Eugeniusz i Olaf. Wszystkiego najlepszego. A teraz Katia i Lor i Rosa. I już 17 minut po godzinie 9 na zegarach, 9.30. Szybkimi krokami zbliżamy się do raportu regionalnego i prognozy pogody. Będzie ciepło, będzie słonecznie, niektórym będzie gorąco, ale niestety będzie też burzowo, jak to u nas bywa. Nie ma już chyba takiej możliwości, żeby była stała słoneczna letnia aura u nas przez na przykład 5-7 dni bez burz i opadów deszczu. Niestety nie. Szczegóły w dzisiejszych i oczywiście jutrzejszych i w kolejnych dniach, o tym będziemy mówić w czasie prognozy pogody codziennej u nas przed każdym raportem regionalnym. Muzyczne Radio Lato.

Panowie wyrywali się już do śpiewania, to proszę bardzo, teraz start jeszcze raz. Duet Kamil Bednarek, Staszek z Gór, jeden z najfajniejszych numerów wiosny i lata tego roku. Dużo fajnej energii, optymizmu, uśmiechu i słońca. I wciąż te słowa brzmiące w głowie, które warto zapamiętać i naśladować. Rób tak, żeby cię cieszyło.

0: będziesz się nudzić.
1: Najlepsza selekcja premierowej muzyki
0: i ponadczasowych klasyków z całego świata.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
4: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
3: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
4: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
3: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
5: Po reklamie.
6: Minęła 9:30.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: No to przed nami apogeum upałów. Dzisiaj do końca dnia ciepło, słonecznie. Temperatury maksymalne wyrównane na całym Dolnym Śląsku. 28-29 stopni Celsjusza. Przez większość dnia, jak już mówiłem, słońce. 14 godzin będzie około nam świecić. Jutro już upalnie, bo temperatury maksymalne na Dolnym Śląsku zapowiadane, i to też nie tylko na nizinach, to 35 około stopni Celsjusza. W kolejnych dniach także gorąco, ale już na przykład w sobotę, w niedzielę burzowo.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
8: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny. Jacek Rogulski.
9: A na początek Świeradów-Zdrój, który szykuje się do dużych inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. W tym zakresie mamy dużo do zrobienia. Konieczna jest też modernizacja przestarzałych ujęć wody. Mówi Dorota Marek, zastępczyni burmistrza Świeradowa-Zdroju.
10: Ujęcia wody, które są powierzchniowe, są jeszcze poniemieckie, w których przez wiele, wiele lat nie były prowadzone żadne inwestycje. My w tej chwili pozyskaliśmy środki na poprawę tej sytuacji, na wkopywanie dużych zbiorników, w których w nocy się może zbierać woda, żeby rano zasilić wszystkie obiekty. Świeradów się bardzo mocno rozbudował, tych obiektów jest dużo, no i trzeba im zapewnić wszystkim wodę. Szczególnie jest to problem w tej sytuacji, kiedy panuje ogólnopolska albo nawet ogólnoświatowa susza, więc to jest dla nas priorytet. Woda i kanalizacja dla mieszkańców Świeradowa-Zdroju.
9: Zmieniamy temat. Masz wątpliwości, czy po spożyciu alkoholu możesz prowadzić samochód? Teraz mieszkańcy powiatu polkowickiego mogą to sprawdzić bezpłatnie i do tego anonimowo. W nowej siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach przy ulicy Jana Pawła II 45 uruchomiono ogólnodostępny samoobsługowy alkomat.
11: Z urządzenia może skorzystać każdy kierowca, który chce upewnić się, że jest trzeźwy i może bezpiecznie wyruszyć w drogę. Badanie trwa zaledwie chwilę i nie wymaga pomocy funkcjonariuszy.
12: Urządzenie znajduje się w holu budynku i jest dostępne dla wszystkich osób, które chcą upewnić się, czy mogą bezpiecznie wsiąść za kierownicę.
11: Informuje Magdalena Wiaderek z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach.
12: Badanie jest bezpłatne, anonimowe i szybkie, a przy alkomacie umieszczona została czytelna instrukcja jego obsługi. Policjanci przypominają, że nawet niewielka ilość alkoholu w organizmie może znacząco wpływać na koncentrację, ocenę sytuacji oraz czas reakcji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto poświęcić chwilę na wykonanie badania i podjąć odpowiedzialną decyzję.
11: Funkcjonariusze zachęcają wszystkich kierowców, którzy nie mają pewności co do swojej trzeźwości, aby skorzystać z alkomatu, zanim usiądą za kierownicą. To proste rozwiązanie może uchronić przed utratą prawa jazdy, odpowiedzialnością karną, a przede wszystkim przed tragedią na drodze. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
9: Teraz dzień otwarty badań archeologicznych na Zamku Bolków oddziału Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Średniowieczną warownię będzie można zwiedzać bezpłatnie dzisiaj już od godziny 11. Dotychczasowe efekty prac na dziedzińcu głównym oraz w obrębie wieży przyniosły przełomowe odkrycia, które warto zobaczyć. Będzie też możliwość porozmawiania z archeologami o ich pracy, mówi Julita Zabrucka, dyrektorka Muzeum Karkonoskiego.
13: Będzie to wyjątkowa okazja, aby móc zobaczyć przy pracy archeologów, aby zapoznać się z ich warsztatem pracy, obserwować, ale również zadawać pytania specjalistom. Tego dnia będzie można poznać Zamek Bolków z nieco innej strony. Serdecznie zapraszam. Wstęp jest bezpłatny. Serdecznie zachęcam do tego, aby zapoznać się z ekspozycją na Zamku w Bolkowie, prezentującą obiekty z najnowszych odkryć i badań archeologicznych, do tego, aby spotkać się z archeologami w środę i do tego, żeby odwiedzać zamek częściej.
9: A pogoda będzie dzisiaj dopisywać, tak więc warto sobie zaplanować na przykład wycieczkę na Zamek Bolków, wspaniała średniowieczna twierdza, albo ewentualnie w góry. Ale najpierw warto dowiedzieć się, jaka tam będzie pogoda.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Pogoda w górach.
14: Stacja centralna Grupy Karkonoskiego, bo czatownik dyżurny Piotr Kaszyn. Dzisiejsza pogoda zapowiada się bardzo ładnie, już jest ciepło, a w ciągu dnia będzie jeszcze bardziej, także jak najbardziej zachęcam do wyjścia w góry. Idąc tam też dobrze widzi, co się dzieje. Oczywiście zaczną od śnieżki, temperatura 14 stopni, wiatr północny 2 metry na sekundę, czyli minimalny praktycznie, jakby go w ogóle nie było, jak na warunki śnieżki. Widzialność ponad 50 km bez zachmurzenia i ciśnienie atmosferyczne 846,3 hektopaskale i rośnie. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 19 stopni, bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością. Bez zachmurzenia Szklarska Poręba 20 stopni, także bezwiecznie, też bardzo dobra widzialność i brak zachmurzenia. Szlaki po nocy jeszcze mogą być wygodne, szczególnie w tych miejscach zacienionych, także jeżeli już ktoś zdecyduje się na tą poranną wędrówkę, proszę zwrócić na to uwagę i uważać. I tak jak za każdym razem, gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji. Dzisiaj są zapowiadane dość duże upały, także coś do picia, jak najbardziej w plecaku dodatkowego przyda się. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
15: Dzień dobry, Krzysztof Antoniak, ratownik drużyny GOPR Grupy Sudeckiej. Dziś piękny poranek z temperaturą już o godzinie 9.20 stopni. Jest bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością, bez zachmurzenia, bez opadów. I taki stan utrzyma się prawdopodobnie przez cały dzień. Także zapraszamy w górach, nie zapomnijmy aplikacji ratunek i przy takiej ciepłocie proszę pamiętajmy o napojach, żeby odpowiednią ilość wypić, bo na pewno będzie to nam potrzebne. Dziękuję i życzę miłego dnia.
8: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
16: Hey, hey, I'm Deep End and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Wspomnienia młodości dla niektórych. Crazy Stupid and Young, Deep End za nami. Wkrótce Lady Punk. Przypomnimy także Soft, jeden z przebojów tego zespołu. To będą lata 80. A propos, no to sporo nagrań właśnie z minionych dekad. Jak zawsze w naszym południowym paśmie od 11 do 13. Niezapomniane hity, przeboje wszechczasów, różnych czasów, dekad z historii muzyki. Będą też oczywiście polskie numery. Za 19 minut minie godzina 10.
2: Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Ski & Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Ski & Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
3: Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Zaprasza salon MG Ultima Auto w Galerii Victoria w Wałbrzychu.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio

nie ma nocy. Sam to królową na niebie księżyc mamy pełnię, bardzo piękną, warto ją obserwować i będziemy mieli taką możliwość także dziś. W niebo warto patrzeć na przełomie lipca i sierpnia, bo przed nami noce z Perseidami. To tak umownie zaczyna się w połowie lipca, trwa gdzieś tam do prawie końca sierpnia, ale apogeum spadających, żebym dobrze powiedział, meteorów, o tak, pojedynczych meteorów, ma przypaść na noc z 12 na 13 sierpnia. W tym miesiącu, jeszcze w lipcu, takie pojedyncze meteory są do zobaczenia. Najlepsze dopiero przed nami. Muzyczne Radio za 13 minut minie

Kolejne przypomnienie przeboju sprzed lat w wersji duetu Felix Jen Cascada. Boy, you turn me. Hit Planeta to jest miejsce, gdzie znajdzie się dużo takich numerów, ale nie tylko coverów. Tam ostatnio gości i bardzo dobrze sobie radzi ten numer. Morandi, Niskali, czyli

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 10:00.
0: Czas na wiadomości.
3: Sprawa Sebastiana M. i wypadku na A1 wciąż bez wyroku. Prezydent na czele rankingu zaufania. Duże zaufanie zyskał Krzysztof Bosak. 35 tysięcy złotych to cena za metr kwadratowy mieszkania w Zakopanem. Dorota Wertycka. Nadal nie ma wyroku dla Sebastiana M. Chodzi o wypadek z 2023 roku, kiedy na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim oskarżony miał jechać ponad 300 km na godzinę i uderzyć w inny samochód, w wyniku czego w jego pożarze zginęła trzyosobowa rodzina. A o tym, dlaczego proces się nie kończy, Bartosz Kądziołka.
4: Obrona Sebastiana M. cały czas kwestionuje opinię biegłych co do okoliczności wypadku. Przed sądem zeznawał jeden z nich, do którego obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda miała 200 pytań.
5: Te pytania miały na celu weryfikację, opiniowanie.
4: A jak odpowiada prokurator Aleksander Duda?
6: To jest strategia polegająca na mnożeniu pytań, na sianiu wątpliwości co do okoliczności, które realnie nie mają żadnego znaczenia z punktu widzenia rozstrzygnięcia sprawy i wydania wyroku w tej sprawie.
4: Kolejna rozprawa we wrześniu. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia.
3: Wrocławska prokuratura wnioskuje o areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty, są podejrzani m.in. o pobicie i stosowanie przemocy z powodu przynależności narodowej. Prokuratura zakwalifikowała ten czyn jako występek o charakterze chuligańskim. Adam C. dodatkowo usłyszał zarzuty dotyczące popełnienia czynu w warunkach recydywy. Policja szuka jeszcze trzeciego ze sprawców napaści. Są pierwsze wyniki ekshumacji Polaków zamordowanych w 1943 roku przez ukraińskich nacjonalistów w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. Jak na razie badacze odkryli szczątki 49 osób pochowanych w trzech zbiorowych mogiłach. To trzecia tura prac w tym miejscu. W poprzednich latach odkryto szczątki ponad 600 osób. W ekshumacjach brał udział Leon Popek z Instytutu Pamięci Narodowej, który w Ostrówkach stracił swoją rodzinę.
7: Ocalała moja mama, wujek, moja babcia. Zginął mój dziadek Jan Szwed, miał wtedy 65 lat. Zginęła moja ciocia Zofia Lewczuk z domu Szwed, z dwójką dzieci, z mężem. Z bliższej i dalszej rodziny, z Ostrówek Woli Ostrowieckiej, zginęło w sumie ponad 20 osób.
3: Prace mają się skończyć 9 sierpnia. Uroczysty pogrzeb zaplanowano na 30 sierpnia. Prezydent Karol Nawrocki, któremu ufa ponad 51% badanych, pozostaje liderem rankingu zaufania. A jak wynika z sondażu Ibris dla Onetu, prezydentowi przybyło 3,5 punkta procentowego. Jeszcze większym wzrostem zaufania może się pochwalić Krzysztof Bosak o 10 punktów procentowych. Ufa mu blisko 40% badanych. W rankingu zajmuje miejsce za szefem MON-u Władysławem Kośniakiem-Kamyszem i szefem MSZ-u Radosławem Sikorskim. Nawet 35 tysięcy złotych za metr kwadratowy w centrum Zakopanego to najwyższe ceny mieszkań w Polsce. Eksperci wskazują, że rynek napędzają inwestorzy kupujący lokale pod wynajem, a mieszkań dla mieszkańców jest za mało. Mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
8: Drobniejsi, więksi i ci średni inwestorzy poszukują lokali na Podhalu, w szczególności w nowoczesnym designie, no i oczywiście z widokiem. Do tych lokali ustawiają się czasem nawet kolejki. A jeśli jest popyt, to cena musi rosnąć.
3: Coraz więcej młodych osób wyprowadza się więc z miasta, bo na własne mieszkanie pod Giewontem nie może sobie pozwolić.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
5: Trawnik, kwiaty?
4: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato. W tym tygodniu gramy dla was tak.

Jeszcze przed południe, środek tygodnia, środa, 29 dzień lipca, w piątek pożegnamy ten miesiąc, no i co, półmetek, wakacji, do końca lata jeszcze troszkę dni zostało, więc spokojnie można coś tam sobie w sierpniu planować. Kolejne dni z większą ilością słońca u nas. Długoterminowe prognozy mówią o dość ładnym przyszłym tygodniu. Już dzisiaj i gorąco, i cieplutko. W weekend także temperatury zresztą będą wysokie, zbyt wysokie dla niektórych, bo czwartek, piątek na przykład na Dolnym Śląsku, na nizinach 35 stopni bez opadów deszczu i bez burz, te mogą pojawić się wraz z początkiem sierpnia, czyli w sobotę i w niedzielę, ale na przykład na terenach górskich i podgórskich te burze już możliwe są w piątek. Przyszły tydzień, jeżeli wierzyć tymże prognozom, z dość wysoką temperaturą, chociaż początek tygodnia też burzowy, później stopniowo będzie się ochładzać. Tak naprawdę, jak to się wszystko poukłada, przekonamy się już sami wkrótce. Ale można planować aktywność na najbliższe dni, uważając na przykład na górskie wyprawy w czasie weekendu, kiedy mają pojawić się burze. No to zostawiamy pogodę za sobą. Przed nami Summer Funk, Enjoy Your Life i na jednej z dzikich plaż, czyli kolejne wakacyjne letniaki w naszej specjalnej ramówce na lato Anno Domini 2026.

Wkrótce u nas raport regionalny, w którym powiemy między innymi o tajemnicach okolic podziemnego miasta Osówka. Te tajemnice badają, uwaga, Polacy, Czesi i Amerykanie. Będą też apele od WOPR-u, apele o rozwagę nad wodą, bo pewnie wiele osób w czasie nadchodzących upalnych dni będzie korzystać w dużej ilości z różnych akwenów. I to niestety generuje większą ilość tragicznych także niestety zdarzeń. O tym między innymi w kolejnym raporcie regionalnym. I już planujemy także samorządową i regionalną popołudniówkę i południówkę. Program Muzeum Karkonoskiego 11.30, audycja KGHM o 12.30.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Jeszcze w kwietniu 23-letnia Klaudia z Wałbrzycha odbywała studia w Pekinie. Dotąd pełna energii, utalentowana, ciekawa świata kobieta w krytycznym stanie zdrowia została przyjęta do szpitala. Wkrótce po powrocie do Polski zaopiekowali się nią lekarze z 4. Wojskowego Szpitala we Wrocławiu. Stwierdzono u Klaudii m.in. stan po ostrym zapaleniu otrzewnej, perforację dwunastnicy, ciężkie zapalenie płuc, padaczkę. Przed kobietą dalsze badania, bardzo kosztowne leczenie i rehabilitacja. Na stronie internetowej matka Klaudii pisze: bardzo pragnę zobaczyć, jak córka wraca do zdrowia, jak realizuje swoje marzenia. Proszę, pomóżcie mi ją uratować. Podaję adres do wpłat. Siepomaga.pl Klaudia Uciechowska, myślnik, zbiórka charytatywna. Siepomaga.pl Klaudia Uciechowska, myślnik, zbiórka charytatywna.
0: Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Przed nami słoneczny, gorący, stabilny dzień, bez żadnych niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Nie ma w zapowiedziach burz ani opadów deszczu. Zachmurzenie tylko lokalnie może być małe, ale to takie niegroźne. Kumulusy będą się pojawiać pogodnie do końca dnia. Wszędzie z wysokimi temperaturami i na północy, i na południu regionu 28-29 stopni. Za nami dość chłodna noc, bo na południu regionu, w Kotlinach Górskich, temperatury osiągnęły maksymalnie gdzieniegdzie tylko 7-8 stopni, a te odczuwalne będą jeszcze niższe. Ta następna noc już będzie cieplejsza, jutro do 34-35 stopni.
1: Pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
3: Raport regionalny, Jacek Rogulski.
5: W tym raporcie Góry Sopie, gdzie Polacy, Czesi i Amerykanie badają tragiczną przeszłość okolic podziemnego miasta Osówka. Legnicki magistrat poszukuje specjalisty, ogrodnika. Idą upały, ratownicy WOPR apelują o rozwagę.
6: Słuchacie raportu regionalnego.
5: Na początek przenosimy się w okolice Głuszycy, wysoko w Góry Sowie, gdzie w okolicach podziemnego miasta Osówka naukowcy z Czech, Polski i Stanów Zjednoczonych mozolnie odkrywają w głębi lasu pozostałości stojącego tam pod koniec II wojny światowej obozu koncentracyjnego. Ich pracy przyglądał się nasz reporter Jacek Zych.
7: Tak, dzień dobry. Te prace, o których wspomnieliśmy, to część dużego czeskiego projektu Divoka Ziemie, czyli Zdziczała Ziemia. Naukowcy z Uniwersytetu Praskiego, którzy zaprosili do współpracy polskich naukowców i członków Fundacji Thesaurus z Warszawy, badają pozostałości jednej z kilkudziesięciu działających tu pod koniec II wojny światowej filii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen.
8: Na terenie obozu Seyferwasser 1, gdzie obecnie się znajdujemy, prowadzimy po pierwsze rowy sondażowe oraz oczyszczamy relikty dawnych baraków obozowych. Efektem naszych prac są już pierwsze bardzo ciekawe ustalenia. Mamy wyraźny podział na część załogi SS i część więźniarską. Mamy także odpowiedź na to, jak były zbudowane baraki więźniarskie, że stały one na gołej ziemi, nie było żadnych fundamentów, podmurówek.
7: Powiedział mi Piotr Lewandowski z Fundacji Thesaurus z Warszawy, który wyjaśnia, że prace są o tyle ciekawe, że do dziś zachowała się tylko jedna lotnicza wykonana przez Luftwaffe fotografia tego miejsca. Pracom, które prowadzone są w okolicach podziemnego miasta, z uwagą przyglądają się dzisiejsi pracownicy Osówki. Wyniki badań mogą w przyszłości rozszerzyć trasę zwiedzania opowiadającą o katorżniczej wręcz pracy tysięcy więźniów drążących w litej skale sztolnie owianego mgłą tajemnicy hitlerowskiego kompleksu Rize.
9: Od 80 lat nie wiedzieliśmy do końca, co było, jakie obiekty. Nie znaliśmy szczegółowego rozłożenia obiektów w tym obozie i na pewno z tym, że muszą to być rzetelne, nie wymyślone, tylko rzetelne na podstawie informacji historycznych, dokumentów. Wtedy rzeczywiście ma to sens.
7: A to już Zdzisław Łazanowski, prezes podziemnego miasta Osówka. Na te pełne wyniki badań z pewnością trzeba będzie poczekać, tym bardziej, że przed archeologami jeszcze do przebadania co najmniej kilka lokalizacji. Z okolic podziemnego miasta Osówka w Górach Sowich, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Kiedyś niemal każdy dwór miał swojego ogrodnika, który odpowiadał za pielęgnację parków, alejek i rabat, a na co dzień pracował ze szpadlem, grabiami i motyką. Dziś ta funkcja wygląda zupełnie inaczej. W Legnicy właśnie rozpoczęto nabór na stanowisko głównego specjalisty ogrodnika miejskiego w Wydziale Infrastruktury Komunalnej.
10: To praca przede wszystkim przy biurku i w terenie, wymagająca wiedzy z zakresu architektury krajobrazu, ochrony przyrody i administracji. Nowy ogrodnik miejski w Legnicy będzie planował remonty i pielęgnację terenów zielonych, nadzorował utrzymanie parku miejskiego i innych miejskich parków oraz skwerów, przygotowywał przetargi, opiniował inwestycje pod kątem kolizji z zielenią, planował nowe nasadzenia i rewitalizację terenów zielonych. Do jego zadań należeć będzie również opracowywanie programów estetyzacji miasta, przygotowanie wniosków o dofinansowanie, nadzór nad świątecznymi iluminacjami oraz opiniowanie projektów zgłaszanych do legnickiego budżetu obywatelskiego. Jak podkreśla prezydent Legnicy Maciej Kupaj:
2: Szanowni Państwo, szukamy ogrodnika miejskiego, więc jeżeli to właśnie Ty masz takie kwalifikacje, żeby nim zostać, serdecznie zapraszamy do zgłoszenia się w konkursie. Jeżeli znasz taką osobę, także serdecznie zapraszamy. Chcemy, by Legnica była jeszcze bardziej zielona, jeszcze bardziej kolorowa. Także serdecznie zapraszam Państwa do zgłaszania się do konkursu.
10: Kandydaci powinni mieć wyższe wykształcenie, co najmniej 4-letni staż pracy oraz znajomość przepisów związanych m.in. z ochroną przyrody i zamówieniami publicznymi. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
5: Na koniec ostrzeżenie, po kilku dniach chłodu znowu zrobi się upalnie, dlatego służby ostrzegają. Od 1 kwietnia w Polsce utonęło 135 osób, w tym 7 na Dolnym Śląsku. Ratownicy WOPR apelują o rozsądek nad wodą i niekorzystanie z dzikich, niesprawdzonych kąpielisk. A jest w czym wybierać, bo tych strzeżonych jest całe mnóstwo.
11: Z nieba znowu będzie lał się żar, a kiedy tak się dzieje, rozsądek przegrywa z pragnieniem schłodzenia się za wszelką cenę. Służby już szykują się do wzmożonego wysiłku. Dolnośląski WOPR czuwa nad bezpieczeństwem nad wodą 24 godziny na dobę. Ratownicy podkreślają i przypominają o podstawach. Nie pływamy po alkoholu, nie zrzucamy dla zabawy kogoś z pomostu, a kiedy widzimy tonącego, nie wchodzimy do wody, jeśli nie jesteśmy przeszkolonymi ratownikami. Trzeba wtedy krzyczeć i wzywać pomoc. Zadzwonić na numer 112, a jeśli mamy pod ręką puste plastikowe butelki z zakrętkami, wsadzamy je do ciuchów i robimy linę, rzucamy ją następnie tonącemu. Korzystając ze sprzętu wodnego, zawsze zapinamy kamizelki ratunkowe, bo w wodzie nie mamy już na to szans. By naprawdę czuć się bezpiecznym, najlepiej korzystać z bezpiecznych kąpielisk. Wszystkie odkryte baseny są strzeżone, a tych w regionie nie brakuje. Jeśli lubicie większe akweny, warto wybrać się tam, gdzie czuwają ratownicy, a woda jest przebadana przez sanepid, jak choćby na największy zbiornik na Dolnym Śląsku, czyli Zalew Miatkowski. Warto wspomnieć także o polskim Komo, czyli zbiorniku sudeckim w Bielawie, z obłędnymi widokami na góry. W podobnym klimacie można wypocząć też nad zalewem w Radkowie czy w Starej Morawie, gdzie jest też jedyne molo w województwie. Polecić można również stawy w Białym Kościele w powiecie strzelińskim z klimatyzowanymi domkami i bogatą infrastrukturą. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
5: Tą informacją kończymy poranne raporty regionalne Muzycznego Radia i zapraszamy na informacje z regionu po południu.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
3: Ale przed południem jeszcze, za niecałą godzinę, program Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze o 12.30, audycja KGHM. To tak dla przypomnienia, raport regionalny, kolejny w pełnej odsłonie o 13.30. 20 minut dzieli nas od godziny 11.00.
12: Hi guys, what's up? We're Infernal.
13: And you're listening to Muzyczne Radio.
12: They really love music.

0: Już prawie za kwadrans, 11. Inferno za nami, przed nami piosenka dnia. Dzisiaj w środę będzie królować polski numer, jaki o tym za chwilę.
1: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio.
4: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Duet Vixen i Mowy, Spadaj.
5: Za małe skrzydła lataliśmy w snach.

Zespół specjalizujący się w nagrywaniu takich chilloutowych wersji rockowych utworów, ale nie tylko, no bo tutaj na tapetę wzięli Depeche Mode Never Let Me Down Again, brzmi fajnie. To teraz zabrzmi Dziewczyna z Sąsiedztwa.

0: Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 11:00.
1: Czas na wiadomości.
3: Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub w parlamencie. Będzie pełnomocniczka do spraw promocji marki Polska. Upały wracają, a będą im towarzyszyć burze.
4: Dorota Wardecka.
3: Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub w polskim parlamencie. 40 posłów i senator będą tworzyć Rozwój Plus. Były premier zapowiada, że nie chce angażować się w partyjne rozgrywki i chce skupić się na krytyce obecnego rządu.
5: A my chcemy zwrócić ostrze naszego ataku na ten bardzo zły rząd Donalda Tuska. My chcemy zwrócić uwagę Polaków i będziemy to robić jako klub parlamentarny, jakiego typu błędy, nieprawidłowości, przekręty robi ten rząd.
3: Nie jest jasne, czy dotychczasowi posłowie PiSu, którzy przeszli pod skrzydło Mateusza Morawieckiego, zostali już formalnie wykluczeni z PiSu. W Prawie i Sprawiedliwości sprawą zajmuje się rzecznik dyscyplinarny. A teraz premier, który powołał nowe stanowisko. Pełnomocniczką do spraw promocji marki Polska została Barbara Mróz-Gorgoń, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i prezeska Fundacji Marka Polska Think Tank. Jak wyjaśnia szef rządu, jej celem będzie spójna promocja marki naszego kraju, dzięki czemu Polska ma stać się jeszcze bardziej atrakcyjnym kierunkiem dla turystów. FIFA chce sprzedać udziały prywatnym inwestorom. To bezprecedensowa decyzja Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej, której już sprzeciwia się Europejska Federacja. O czym więcej, Przemysław Pozowski.
6: Najpierw fakty. FIFA planuje sprzedaż około 20% udziałów prywatnym inwestorom, o czym poinformowała w komunikacie. Natomiast wartość tej transakcji wyceniono na ponad 4 miliardy dolarów. Dalej jest dużo ciekawiej. Według doniesień międzynarodowych mediów, m.in. agencji Reutera, głównym inwestorem zewnętrznym ma być strategiczny fundusz założony przez Joshua Kushnera, brata Jareda, który jest zięciem prezydenta USA Donalda Trumpa. Pomysł już skrytykowała m.in. UEFA. Europejska Federacja Piłkarska nazwała go przekroczeniem granicy, której żadna instytucja zarządzająca piłką nożną nigdy nie powinna przekroczyć.
3: Wysokie temperatury wracają do Polski. Jutro na zachodzie nawet 36 stopni. W piątek w zachodnich regionach pojawią się też burze, które w sobotę dotrą na teren większości kraju. Mówi Michał Folwarski z IMGW.
7: Punktowo to mogą być właśnie z takimi silnymi opadami deszczu, gradem i porywistym wiatrem. Najdłużej tak naprawdę to ten upał utrzyma się na południu kraju. Tutaj praktycznie no, cały czas będzie gorąco.
3: W weekend ochłodzi się na północy, ale od poniedziałku znowu wszędzie ma być gorąco albo upalnie. Warunki na szlakach w Beskidach są teraz bardzo dobre, choć wybierając się na wędrówkę, turyści muszą pamiętać o możliwych upałach, przed którymi ostrzegają już teraz GoProwcy. Idąc w góry, warto pamiętać też o tym, by zaopatrzyć się w odpowiednią ilość płynów i mieć nakrycie głowy.
1: To były wiadomości.
8: Muzyczne radio.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: i w Karpaczu.
1: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Niezapomniane hity wszechczasów.
1: W Muzycznym Radiu.
2: Prawdziwe lato nie tylko w mieście. Joe Cocker, środa, 29 dzień lipca. Największe przeboje minionych dekad w naszym południowym paśmie do 13. Między innymi pogramy też nowe numery.

0: Piosenka chyba każdego piechura górskiego. Foot of the Mountain. Aha.
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.
0: Tym razem z naszego podwórka. Oddział zamknięty i partii.

0: Niezapomniany oddział zamknięty i party. 11:30, za chwilę u nas Muzeum Karkonoskie zagości z informacjami, co też dzieje się. Wakacja dzieje się naprawdę sporo.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros, Kid Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
1: Po reklamie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Pogoda.
0: No nie będzie czego się czepiać, miło, słonecznie, ciepło, temperatury jeszcze takie do wytrzymania dla większości, czyli 28-29 stopni maksymalnie. Jutro i pojutrze niestety będzie goręcej, i to znacznie, bo nawet do 35 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku i już pojawią się głównie w piątek przelotne burze, przelotne opady deszczu oraz burze. Na południu będą intensywniejsze, no na pewno będzie to wszystko z różną częstotliwością i mocą i na pewno będziemy monitorować sytuację i o tym ostrzegać. Ale o tym póki co dziś i jutro raczej możemy zapomnieć.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zaprasza.
7: Dzień otwarty badań archeologicznych na Zamku Bolków, oddziału Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Średniowieczną warownię można dzisiaj zwiedzać bezpłatnie. Dotychczasowe efekty prac na dziedzińcu głównym oraz w obrębie wieży przyniosły przełomowe odkrycia, które warto obejrzeć. To również okazja, aby porozmawiać z archeologami o ich pracy. W badaniach naukowców wspierają studenci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wolontariusze z Klubu Młodych Archeologów działających przy Muzeum Karkonoskim. Mówi Julita Zapruska, dyrektorka Muzeum Karkonoskiego.
8: Badania archeologiczne prowadzone na terenie Zamku Bolków prowadzone są przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze i Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współpracy z Katedrą Historii i Architektury Politechniki Wrocławskiej i przy wsparciu gminy Bolków już od 4 lat. Dotychczasowe efekty prac przyniosły przełomowe odkrycia. Między innymi badacze odsłonili kamienną cysternę na wodę wraz z rynsztokiem, XIV-wieczny korytarz z ceglanymi schodami prowadzący do podziemi Pałacu Książęcego, prawdopodobnie fragmenty wieży ryglowej z połowy XIII wieku oraz nowożytne pozacki ceglane. Wyjątkowo bogaty okazał się zbiór zabytków ruchomych. To między innymi ponad 6 tysięcy fragmentów zestawu renesansowych kafli piecowych z portretami władców, m.in. Zygmunta III Wazy. Natrafiono na średniowieczne militaria, ostrogę z gwiaździstym kolcem, groty bełtów. Odkryto również monety oraz rzadkie przedmioty, takie jak aplikacje siodła z poroża jelenia, łowiane plomby handlowe wenecką i angielską, czy świetnie zachowany nowożytny monokl z 1742 roku. Serdecznie zachęcam do tego, aby zapoznać się z ekspozycją na Zamku w Bolkowie, prezentującą obiekty z najnowszych odkryć i badań. archeologicznych, do tego, aby spotkać się z archeologami i do tego, żeby odwiedzać zamek częściej.
7: Kolejne świetne wydarzenie na Zamku Bolków, ale nie tylko, odbędzie się już 15 i 16 sierpnia. W tych dniach warownie we władanie wezmą Bractwa Rycerskie, zorganizują m.in. turnieje, warsztaty katowskie i zabawy plebejskie.
8: Turniej czterech zamków. Jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń historycznych w regionie. Wyjątkowa inicjatywa realizowana dzięki ścisłej współpracy Zamku w Bolkowie z Zamkiem w Świnach. Oba te niezwykłe obiekty połączyły swe siły, aby przenieść odwiedzających wprost fascynujący świat dawnych wieków. Turniej czterech zamków to połączenie historii, aktywnego zwiedzania i rywalizacji. To wyjątkowy dwugłos historyczny. Przemieszczając się pomiędzy Zamkiem Świny a Zamkiem Bolków, nie tylko podziwiamy majestatyczną architekturę dawnych wieków, ale także aktywnie bierzemy udział w wielkim święcie kultury i tradycji. Turniej uświetni uroczysta, sobotnia parada historyczna, na którą wszystkich Państwa serdecznie zapraszam. Co czeka na odwiedzających? Pokazy na żywo. Kowale zaprezentują kunszt kowalstwa artystycznego oraz użytkowego. Na Państwa oczach surowy metal zamieni się w oręż, narzędzia czy ozdobne detale. Przygotowane są również warsztaty i zajęcia edukacyjne. Rzemieślnicy z chęcią podzielą się tajnikami sztuki, która towarzyszy człowiekowi od tysiącleci. Serdecznie zapraszam.
7: To jeszcze nie koniec planowanych w sierpniu wydarzeń na Zamku Bolków. Program kulturalnego zakończenia lata obejmuje m.in. występy artystyczne oraz rodzinne wydarzenia kulturalne na dziedzińcu historycznej Warowni.
8: 22 sierpnia o godzinie 17 również na Zamku w Bolkowie kulturalne zakończenie lata. Bogaty program realizowany pod gołym niebem, w plenerze, w spektakl na żywo, w scenerii właśnie zabytkowego dziedzińca to gwarancja niezapomnianych wrażeń, ale też kino plenerowe. W tym niezwykłym otoczeniu obejrzymy ponadczasową, baśniową historię o miłości i magii. Czy można sobie wyobrazić lepsze zakończenie wakacji niż to, które proponowane jest na Zamku w Bolkowie? Wstęp na wydarzenia 22 sierpnia o godzinie 17 jest bezpłatny.
1: Sponsorem programu było Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze. Szczegóły na stronie muzeumkarkonoskie.pl. Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Muzyczne radio.

0: eso es tremenda.
1: Autopromocja.
2: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
3: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wielka promocja w Automaini Imocar Wash w Jeleniej Górze. Teraz wszystkie ceny niższe aż o 40%. Wybierz dowolny program i oszczędzaj. Zapraszamy. Aleja Jana Pawła II, 49 Jelenia Góra. Tylko teraz 40% zniżki na wszystkie programy mycia.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
2: Muzyczne radio.
8: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
9: Dzisiaj polski numer nas rządzi. Co godzinę gramy nowy singiel od Vixena. Spadaj!
10: Za małe skrzydła lataliśmy w snach.

0: Chłopcy z placu broni kończą pierwszą godzinę bestowego grania przebojów największych wszechczasów. Za chwilę wiadomości, po nich druga część programu.
1: Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
2: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 12.
1: Czas na wiadomości.
3: Będzie tańsze paliwo pod koniec wakacji, ale szczegółów rząd nie ujawnia. 6 na 10 Polaków wykorzystuje urlop na prace remontowe. Na koniec dobre informacje dla kibiców tenisa, które napłynęły z Waszyngtonu. Michał Pieszkała. Po spadkach cen ropy na świecie już nie ma śladu. Na giełdach paliwowych ropa naftowa mocno drożeje w reakcji na wybuch nowych walk na Bliskim Wschodzie. Zapewne niedługo przełoży się to na ceny na stacjach w Polsce. W najlepszym wypadku obniżki zostaną zahamowane albo znów będzie drożej. Premier Donald Tusk przekonuje, że będzie ulga dla kierowców, ale jeszcze nie teraz.
4: Przynajmniej na ten krytyczny moment, kiedy Polacy używają samochodów więcej i częściej, czyli pod koniec wakacji, chcielibyśmy wprowadzić podobny mechanizm, tak żeby włącznie z regulacją, czyli ustaleniem górnego limitu cen paliw. Każdy dzień jest niespodzianką, jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie i sytuację między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, więc przygotowujemy się do tego.
3: Szef rządu powtórzył, że to wymaga pieniędzy, a ich wygospodarowanie utrudnił prezydent, gdy nie podpisał ustawy nakładającej na koncerny paliwowe przekazania do budżetu nadmiarowych zysków, jakie spółki osiągnęły po tym, jak przed kilkoma miesiącami ceny paliw mocno poszły w górę w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. W wakacje nie, aby nie powodować niepotrzebnych utrudnień w ruchu, ale najprawdopodobniej we wrześniu rozpocznie się rozbudowa autostrady A2 na odcinku między Łodzią a Warszawą, przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Przybędzie trzeci pas, ma też pojawić się odcinkowy pomiar prędkości. A2 na mazowiecko-łódzkim odcinku stała się jedną z najbardziej ruchliwych tras w Polsce. Liczba pojazdów poruszających się każdego dnia tą drogą waha się od blisko 60 tysięcy w okolicach Łodzi do niemal 100 tysięcy w Warszawie. 6 na 10 Polaków wykorzystuje urlop albo przynajmniej jego część na prace remontowe. Takie wyliczenie przynosi raport UCE Research. Na ogół są to prostsze naprawy i odświeżenie mieszkania, ale kilkanaście procent ankietowanych zabiera się też za poważniejsze remonty. W ocenie ekspertów wpływ na te decyzje mają rosnące w ostatnich latach koszty usług remontowo-budowlanych. Dobre informacje dla kibiców tenisa napłynęły z Waszyngtonu. Zarówno Kamil Majchrzak, jak i Magdalena Fręch wygrali w turnieju w stolicy USA swoje pierwsze mecze i obydwoje pokonali wyżej notowanych rywali. W Kanadzie są już Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz, którzy przygotowują się do rywalizacji w zawodach w Toronto i Montrealu, o czym więcej powie teraz Przemysław Pozowski.
5: Kamil Majchrzak pokonał do niedawna 8 na świecie Tomiego Pola 7-5-7-6 i było to dla niego kolejne zwycięstwo z zawodnikiem, który był lub jest w top 10 rankingu ATP. Dziś wieczorem poprzeczka pójdzie jednak jeszcze w górę, bo Polak o awans do ćwierćfinału zagra z rozstawionym z numerem 3 Taylorem Fritzem.
6: Spodziewam się równie trudnego meczu, jak nie trudniejszego, i rzucę na niego wszystko, co będę miał.
5: Wyzwanie czeka też Magdalenę Fręch, bo ona po pokonaniu notowanej o prawie 20 miejsc wyżej Ann Lee jutro zagra z 3 w rankingu WTA Jessica Pegulą. Z turniejem pożegnała się już natomiast Magdalinette, która teraz czeka na turniej w Toronto.
7: Nie mam tak naprawdę większych oczekiwań. Bardzo bym chciała po prostu zaprezentować bardzo dobry, solidny poziom.
5: A w Kanadzie są już Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz, którzy przygotowują się do rywalizacji odpowiednio w zawodach w Toronto i w Montrealu.
3: Kanadyjskie turnieje zaczynają się w niedzielę.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
6: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
9: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio Lato.
11: W tym tygodniu gramy

No to kto chce pląsać, to proszę bardzo, dalej można to spokojnie czynić. Andrzej Krzywy, chcemy tańczyć za nami. Przed nami Jason Derulo, Take You Dancing. 18 po 12 popołudnie w środę 29 lipca w dniu imieni Marii, Marty, Eugeniusza. Wszystkiego dobrego.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca, bez końca.
2: 12.30, chwila przerwy od muzy. Za chwilę kurier KGHM na naszej antenie.
3: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda.
4: Pogodnie, słonecznie i gorąco. Miejscami tylko zachmurzenie wzrasta do takiego umiarkowanego, ale te chmury nie groźne. Nie będzie dzisiaj żadnych opadów ani burz raczej. A jak dosłowa się słońce za chmury, no to odpoczniemy od promieni. 28-29 stopni, dzisiaj temperatury maksymalne, przed nami upalne dni. Na pewno jutro i pojutrze temperatury na Dolnym Śląsku maksymalne 35-36 stopni Celsjusza, z tym, że już w piątek mogą pojawić się burze, ale w drugiej części dnia wieczorem. Dziś, jutro jeszcze raczej spokojnie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Kurier KGHM.
6: KGHM zaprezentował nową strategię rozwoju grupy kapitałowej do 2055 roku. Dokument zakłada największy program inwestycyjny w historii spółki. Do 2030 roku na rozwój ma zostać przeznaczonych ponad 32 miliardy złotych. Około 80% środków trafi na inwestycje w Polsce, przede wszystkim w rozwój kopalń, hut, infrastruktury oraz transformację energetyczną. Spółka zapowiedziała utrzymanie produkcji miedzi na poziomie ponad 730 tysięcy ton rocznie oraz rozwój produktów o wyższym stopniu przetwarzania. Strategia zakłada też większy udział własnych środków energii, rozwój sztucznej inteligencji i automatyzacji procesów oraz dalsze wzmacnianie zagranicznych aktywów w Chile, USA i Kanadzie. Prezes KGHM Remigiusz Paszkiewicz zaznaczył, że światowy rynek miedzi znajduje się dziś w przełomowym momencie, a znaczenie tego surowca będzie w najbliższych latach systematycznie rosło.
7: Światowy rynek miedzi staje dziś w obliczu przełomu o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości gospodarki. Transformacja energetyczna, dynamiczny rozwój elektromobilności, rozbudowa infrastruktury przesyłowej, ekspansja odnawialnych źródeł energii oraz oczywiście rosnąca rola centrów danych i sztucznej inteligencji sprawiają, że miedź staje się surowcem strategicznym, niezbędnym dla nowoczesnego świata.
6: Prezes KGHM podkreślił, że nowa strategia ma zapewnić spółce stabilny rozwój na kolejne dekady oraz zwiększyć jej odporność na zmieniające się warunki rynkowe. Jak zaznaczył, celem nie jest tylko utrzymanie pozycji jednego z największych producentów miedzi i srebra na świecie, ale także dalsze wzmacnianie konkurencyjności dzięki inwestycjom, nowym technologiom i dywersyfikacji działalności.
8: To jest zmiana sposobu działania. Od deklaracji do egzekucji, od planów do wyników. Bo tę strategię będziemy rozliczać nie z tego, co zapowiada, ale z tego, co realnie dowozi. Dzisiejsza strategia to jasny wybór kierunku. KGHM jako firma skoncentrowana, efektywna i odpowiedzialna i gotowa na kolejne dekady.
6: W grupie KGHM uruchomiono jedno z najnowocześniejszych lokalnych centrów sterowania ruchem kolejowym w Polsce. Obiekt powstał w ramach modernizacji infrastruktury kolejowej KGHM Linie Kolejowe i ma zwiększyć bezpieczeństwo oraz sprawność transportu surowców potrzebnych do produkcji miedzi. Modernizacja objęła około 34 km infrastruktury. Dzięki nowym systemom sterowania możliwa będzie obsługa dłuższych i cięższych składów, a także zwiększenie przepustowości kolejowego zaplecza KGHM. W znaczeniu inwestycji mówi Renata Krok, prezes zarządu KGHM Linie Kolejowe.
9: To jest taki bardzo ważny historyczny moment dla naszej spółki, ponieważ zakończyliśmy 3-letni proces skomplikowanej inwestycji. My jako zarządca infrastruktury mamy obowiązek zapewnić nieprzerwane ciągłe dostawy materiałów do produkcji miedzi. Całą istotą tej inwestycji było to, żeby ten ciąg technologiczny był zapewniony na najbliższe przynajmniej 30 lat. Głównie sterowanie ruchem kolejowym w postaci lokalnego centrum sterowania, nowe urządzenia, komputerowe, które pozwolą nam na monitorowanie w zakresie prowadzenia ruchu i bezpieczeństwa kolejowego.
6: Prace prowadzono bez zatrzymywania transportu kolejowego obsługujące zakłady KGHM. Wykonawcami inwestycji były polskie firmy, między innymi Kombud i Torpol. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreślał, że projekt wpisuje się w rozwój krajowych kompetencji i ideę local content, czyli wykorzystania potencjału polskich przedsiębiorstw.
10: To jest priorytet Ministerstwa Aktywów Państwowych, ale również priorytet
2: całego rządu. To stało się programem gospodarczym polskiego rządu i fundamentem, na którym będziemy budowali całą politykę gospodarczą w następnych dekadach. Jeżeli mówimy o inwestycjach, sama energetyka to jest 1 bln zł. KGHM, Orlen, cały sektor finansowy. To wszystko są nasi czempioni, którzy tutaj umacniają swoją pozycję rynkową i korzystają z tego wzrostu gospodarczego.
6: Nowe centrum sterowania ma wspierać działalność KGHM przez kolejne dekady, zapewniając bardziej efektywny i bezpieczny transport kolejowy w jednym z najważniejszych przemysłowych ciągów technologicznych w Polsce.
5: Kurier KGHM. Sponsorem audycji był KGHM Polska Miedź S.A. Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: biorę.
1: Autopromocja.
2: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama!
8: Teoria
6: i praktyka.
8: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
6: Trawnik, kwiaty?
8: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
1: Muzyczne radio. To jest nasz dzisiejszy hit tip.
9: Vixen i jego nowy singiel Spadaj, ale nie bierzcie tych słów sobie i tego tytułu do serca. Absolutnie nie. Za 20.13.

0: Zapomniane hity wszechczasów. W muzycznym radiu.
1: No to ja, mówiąc kolokwialnie, będę już spadał. Opuszczam was, przywitajcie Martę, aż chyba muszę zapytać, czy ma dzisiaj imieniny, bo to dzisiaj Marty, Marii, Eugeniusza. Życzenia ode mnie jeszcze na koniec. Udanego, fajnego popołudnia. Działajcie, zróbcie sobie coś fajnego z aktywności na zewnątrz, bo warto, ale też trzeba uważać na ostre słońce i gorąco, które będzie w najbliższych dniach. No ale kiedy ma być ciepło, jak nie teraz? W lecie, w środku lata i wakacji. Kim Wilde, Jean-Michel Jarre, Ed Sheeran, Mysłowic. To piękny zestaw do 13 na Best of Wszechczasów.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 13.
0: Czas na wiadomości.
3: Pożar teraz też w Grecji. Na polecenie ratowników mieszkańcy uciekają na plażę. Niemal wszyscy Polacy domagają się podwojenia kwoty wolnej od podatku. 17-letni ratownik bohaterem. Posłuchajcie, co zrobił licealista. Michał Pieszkała. Teraz także w Grecji. Potężne pożary i ewakuacje mieszkańców i turystów. To kolejny kraj po Francji, Hiszpanii i Portugalii, który zmaga się z ogniem i z nieułatwiającymi gaszenia upałami. Nowe informacje zebrał Cezary Jaszczyk.
4: W związku z potężnym pożarem lasu służby zarządziły dziś ewakuację mieszkańców na greckiej wyspie Paros. Ogień zagraża kilku miejscowościom. Poważne pożary do tej pory oszczędzały Grecję. Ale jak podkreślają miejscowe media, służby wyciągnęły wnioski z poprzednich trudnych lat. Grecy mają obecnie 85 samolotów gaśniczych, 18 tysięcy strażaków zawodowych i sezonowych oraz system wczesnego ostrzegania wspierany przez 4 satelity i 100 dronów. Ponad 1000 strażaków walczy obecnie z kilkoma pożarami w północnej Portugalii. Walka z żywiołem, choć sytuacja jest już nieco lepsza, nadal trwa we Francji i w Hiszpanii.
3: 90% Polaków chce podwojenia kwoty wolnej od podatku, wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Obecnie jest to 30 tysięcy nieopodatkowanych złotych. Ankietowani przekonują, że kwota wolna powinna wzrosnąć jeszcze w tej kadencji Sejmu. Akceptacja dla tego rozwiązania jest powszechna we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od płci, wieku, miejsca zamieszkania czy preferencji politycznych. Już nie tylko stowarzyszenie, ale ma powstać też sejmowy klub o nazwie Rozwój Plus. Jego utworzenie zapowiedział wraz z grupą 40 polityków Mateusz Morawiecki. Jeszcze dziś wszystkie dokumenty mają trafić do Kancelarii Sejmu. Choć nie wiadomo, czy to się uda, bo nadal są członkami klubu PiS. Musieliby z niego sami wystąpić, ale tego nie robią, bo czekają, aż zostaną usunięci. Wydawało się, że stanie się to wczoraj, bo tak wcześniej zapowiadał Jarosław Kaczyński, ale ostatecznie zwolennicy Morawieckiego w partii i klubie nadal są.
5: Chcą doprowadzić do tego, żebyśmy się zajmowali życiem partyjnym, żebyśmy się zajmowali sami sobą. A my chcemy iść dalej.
3: Politycy skupieni wokół Morawieckiego mają już swoje plany. To przede wszystkim piątkowe spotkanie przy grillu, które ma być też spotkaniem z ekspertami i nowymi wyborcami. Sopocka Marina będzie bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Władze kurortu szykują się do modernizacji przystani żeglarskiej, która, jak mówi prezydentka miasta Magdalena Czarzyńska-Jachim, kosztować ma blisko 7 milionów złotych.
6: W ramach tych środków będziemy mogli przebudować dolne pomosty i zorganizować 18 bezpiecznych miejsc cumowniczych.
3: Na niektóre z nich będą wyposażone w specjalne podnośniki do przenoszenia osób z niepełnosprawnością. Uspokajam, remont nie przeszkodzi w planach wakacyjnych. Zacznie się po zakończeniu sezonu żeglarskiego. 17-letni licealista spod Rzymu, pracujący jako ratownik na nadmorskiej plaży, jednego dnia uratował 8 osób, które kąpały się mimo zakazu wprowadzonego z powodu wysokich fal. Włoskie media okrzyknęły go bohaterem i przy tej okazji ponowiły apele o rozwagę. W miejscu, gdzie to się działo, przebywa na wakacjach tysiące Rzymian i turystów. Są tam piaszczyste plaże z łagodnym zajściem do czystego i przejrzystego morza. Jednak kiedy ono jest wzburzone, zagrożenie dla osób, które lekkomyślnie wchodzą do wody, może być bardzo poważne, o czym przekonali się wszyscy uratowani przez licealistę.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Wielka promocja w Automeini Imokar Wash w Jeleniej Górze. Teraz wszystkie ceny niższe.

0: Genialny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry zaprasza na odpoczynek.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Lunax i Summer Nights, czyli letnie noce to są zdecydowanie te najlepsze noce, te zazwyczaj najcieplejsze, no i te, w których na niebie można zobaczyć naprawdę bardzo wyraźnie gwiazdy. Marta Wojtunik, witajcie, 13 minut po godzinie 13, a jak już o gwiazdach mowa, to kto był z nami o poranku, ten wie, że dziś nas odwiedził znakomity gość, czyli Olivia Socha, artystka, której piosenki bardzo chętnie polecamy wam w muzycznym radiu. Ona od pierwszego singla naprawdę zrobiła wrażenie na naszych słuchaczach. Zawsze jak pojawia się na liście top30.pl czy na naszej hitplanecie, to zawsze bardzo chętnie głosujecie na jej hity. Nic dziwnego, bo one są po prostu świetne. Łączą sobie coś z latino, coś z bardzo przebojowego popu, czyli to jest naprawdę bardzo dobre połączenie, zwłaszcza na okres wakacyjny. Olivia Socha dziś była u nas, rozmawiała rano z Radkiem Bajorem, a my właśnie teraz będziemy sięgać po jej piosenkę. Jej w zasadzie trzeci singiel, który naprawdę jest bardzo, bardzo dobry. Swoją drogą, jakiś czas temu w Liverpoolu, jak ktoś zwiedzał domy Beatlesów, to miał okazję zobaczyć Paula McCartneya. Wy dziś, jak będziecie zwiedzać Jelenią Górę, to będziecie mieli okazję na pewno zobaczyć też Oliwię

Sochę, która na co dzień mieszka w Warszawie, ale nie zapomina o tym, że większość swoich tych najmłodszych lat spędziła właśnie w Jeleniej Górze. Polecamy Wam jej piosenkę Obecnie Teraz, piosenkę Co Ty Mi Robisz?

0: co ty mi robisz, szachmat, oczy, takie świetne single polecaliśmy wam bardzo gorąco i cały czas polecamy w Muzycznym Radiu, a one niedawno w końcu znalazły swoje miejsce na albumie, na debiutanckim albumie Oliwii Sochy. Ten album już do kupienia u niej na jej mediach społecznościowych.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: A my pozostajemy w tych tematach muzycznych nowości. Francis on my mind, Thinking About Me, to nagranie już mieli okazję poznać słuchacze Hit Planety, a teraz tym słuchaczom, którzy są z nami popołudniową porą, przedstawiamy jako naszą piosenkę dnia.

0: Wracamy do Was z kolejnymi muzycznymi nowalijkami, zatem posłuchajcie, co jest i będzie grane w muzycznym radiu. Loud Luxury, Meduza i Bryska zaprezentują swoje najnowsze piosenki, zatem sprawdźcie szczegóły. Tomek Dudkiewicz i Music News 3210. Startujemy! Elektroniczny projekt Meduza prezentuje nowy, nagrany wspólnie z Khalidem, singiel Weekend. Utwór skupia się na przedstawieniu intensywności rodzącego się uczucia. To współczesna klubowa piosenka o miłości, w której słoneczny groove i swobodny klimat deep house'u stanowią tło dla charakterystycznego wokalu Khalida. Artysta oddaje emocje towarzyszące rozwijającej się relacji, konieczności znajdowania kompromisów i rozdarciu między różnymi pragnieniami. Współpraca z Khalidem była niesamowitym doświadczeniem od początku do końca, mówią członkowie Meduzy. To artysta, który przywiązuje ogromną wagę do każdego szczegółu. Obserwowanie jego zaangażowania w studiu było naprawdę inspirujące. Jednocześnie jego naturalny talent sprawił, że cały proces twórczy przebiegał niezwykle swobodnie. Możliwość pisania i tworzenia z jednym z ulubionych artystów to wspomnienie, które zostanie z nami na zawsze. Wspólnie włożyliśmy w ten utwór całe serce i mamy nadzieję, że słuchacze usłyszą szczerość oraz emocje obecne w każdej jego sekundzie, dodali artyści. Pozostajemy przy klubowych dźwiękach. Loud Luxury prezentują nowy singiel One Call Away. Energetyczny utwór łączy charakterystyczne dla kanadyjskiego duetu taneczne brzmienia z chwytliwą melodią i wakacyjnym klimatem. Andrew Fadick i Joe DePace po raz pierwszy zaprezentowali One Call Away podczas swojego największego dotychczas koncertu w rodzinnym Toronto. Wyprzedany występ w amfiteatrze zgromadził ponad 16 tysięcy fanów, którzy od razu podchwycili refren nowego utworu. Dzięki charakterystycznemu połączeniu house'u, popu i hip-hopu, Loud Luxury od lat należą do najpopularniejszych duetów elektronicznych na świecie, regularnie występując na największych festiwalach, takich jak choćby Tomorrowland, Ultra Music Festival czy Lollapalooza. One Call Away już do posłuchania na wakacyjnej playliście muzycznego radia. Music News. Teraz Bryska, zatem zaglądamy na nasze muzyczne podwórko. Po poruszającym utworze Gęsty Dym artystka prezentuje kolejny, niezwykle osobisty numer. Echo Echo to dynamiczna kompozycja napisana w języku angielskim, która łączy wciągający, pełen pulsującej energii beat z absolutną szczerością przekazu. Najnowszy singiel artystki nie jest opowieścią o idealnym świecie. To autentyczny zapis trudnych emocji i wewnętrznych napięć, które większość z nas na co dzień stara się ukryć przed otoczeniem. Bryska po raz kolejny udowadnia, że posiada niezwykły dar przekładania skomplikowanych stanów psychicznych na muzyczny język popu najwyższej próby. To na koniec łapcie kolejne wakacyjne premiery. Jolanda Bikulu z nowym utworem Doyena, Morten i David Guetta, La Revolution i wspomniani przed momentem Loud Luxury z najnowszym singlem One Call Away. Tyle na teraz, dziękujemy za uwagę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Do miłego.
1: Muzyczne radio. Music
2: News. Hey, what's up guys? I'm Tujamo and you are listening to Muzyczny Radio.

To Jamo i Time of Our Lives. A jak już mowa o czasie, to mamy 4 minuty do godziny 13.30. Wtedy tradycyjnie, jak zawsze u nas prognoza pogody oraz najnowszy raport regionalny. To już u nas za moment, a teraz wraz z braćmi Kacperczyk i Darią Zawiałow sprawdzimy, gdzie trafia miłość, gdy umiera.

0: Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Ski & Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Ski & Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
1: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
3: Kto w tamtym tygodniu narzekał na pogodę, ten teraz powodów do narzekania nie powinien mieć, bo pogoda naprawdę bardzo letnia na Dolnym Śląsku. Dziś w okolicach 30 stopni, a nadchodzące dni szykują się naprawdę bardzo upalne, nawet do 35 stopni w regionie, więc woda, nakrycie głowy to nasze absolutnie najważniejsze rzeczy teraz, jak wychodzimy z domu, zwłaszcza w tych godzinach popołudniowych, bo słońce pełne, zachmurzenia brak.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
4: W tym raporcie Świeradów Zdrój, który inwestuje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Gdy zawyły syreny, w Wałbrzychu nikt nie reagował. Jacek Zych sprawdzał, czy wiemy, jak się w takiej sytuacji zachować.
5: Słuchacie raportu regionalnego.
4: A na początek rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Jeleniej Górze. 1 września naukę rozpoczną uczniowie 3 liceów ogólnokształcących, liceum plastycznego, 7 techników i 2 szkół branżowych. Utworzono 18 oddziałów licealnych, 19 technicznych, 5 branżowych oraz 1 oddział liceum plastycznego. Aktualne informacje o wolnych miejscach są publikowane na stronie Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu www.kuratorium.wrocław.pl, mówi rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze Marcin Ryłko.
6: W Jeleniej Górze są jeszcze wolne miejsca. W kilku szkołach trwa jeszcze rekrutacja uzupełniająca. Największym zainteresowaniem tradycyjnie cieszyły się licea ogólnokształcące, ale w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Żeromskiego pozostały jeszcze 4 wolne miejsca w klasie matematyczno-geograficznej z językiem angielskim. Wśród techników największym zainteresowaniem w podstawowej rekrutacji cieszył się zespół szkół elektronicznych, czyli popularny elektronik. I tutaj, niestety zła wiadomość dla tych, którzy chcieliby jeszcze do tej szkoły aplikować, wszystkie miejsca zostały już zajęte. Natomiast są jeszcze wolne miejsca w następujących szkołach. W zespole szkół ogólnokształcących i technicznych, w zespole szkół przyrodniczo-usługowych i bursy szkolnej, na kierunkach technik architektury krajobrazu i arboturystyki, technik żywienia i usług gastronomicznych, w zespole szkół technicznych mechanik, na kierunku technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik spedytor, technik mechatronik, technik grafik i poligrafii cyfrowej oraz w szkołach branżowych 7 miejsc. W zespole szkół rzemiosł artystycznych na kierunku technik fotografii i multimediów, w zespole szkół ekonomiczno-turystycznych na kierunku technik ekonomista, technik organizacji turystyki i technik eksploatacji portów i terminali i w zespole szkół technicznych i branżowych popularnej handlówce wolne miejsca w szkole branżowej na kierunkach magazynier, logistyk, fryzjer, sprzedawca, kelner, cukiernik oraz kucharz.
0: Muzyczne Radio.
5: Słuchacie raportu regionalnego.
4: Do dużych inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną szykuje się Świeradów Zdrój. W tym zakresie mamy dużo do zrobienia. Konieczna jest też modernizacja ujęć wody, mówi Dorota Marek, zastępca burmistrza Świeradowa Zdroju.
7: Ujęcia wody, które są powierzchniowe, są jeszcze poniemieckie, w których przez wiele, wiele lat nie były prowadzone żadne inwestycje. My w tej chwili pozyskaliśmy środki na poprawę tej sytuacji, na wkopywanie dużych zbiorników, w których w nocy się może zbierać woda, żeby rano zasilić wszystkie obiekty. Świeradów się bardzo mocno rozbudował, tych obiektów jest dużo, no i trzeba im zapewnić wszystkim wodę. Szczególnie jest to problem w tej sytuacji, kiedy panuje ogólnopolska albo nawet ogólnoświatowa susza. Więc to jest dla nas priorytet. Woda i kanalizacja dla mieszkańców Świeradowa Zdroju.
4: I zmieniamy temat. W ubiegłym tygodniu w całym kraju zawyły syreny alarmowe. Jak na dźwięk syren reagują mieszkańcy i czy wiedzą, co w takim wypadku robić, to w Wałbrzychu sprawdzał Jacek Zych.
8: Rzeczywiście, chociaż tym razem był to tylko test, niczym nie różnił się od sygnału ostrzegawczego, jaki będzie słychać w przypadku realnego zagrożenia. Mieszkańcy Wałbrzycha średnio przejęli się tym sygnałem, z drugiej strony nie bardzo wiedzieli, co zrobić, gdyby ostrzeżenie okazało się prawdziwym.
9: Alarm, może nie daj Boże, będzie wojna. Nie wiem, nie mam pojęcia, co bym robiła, gdyby doszło do wojny. Nie wiem. Schrony daleko są. Zostaję w domu przy ścianie nośnej i koniec.
10: No, nie ukrywam, że nie wiadomo, co robić na tym, bo nie wiadomo, gdzie tu zejść i tak dalej. No, tutaj w tym rejonie Podzamcza trudno cokolwiek znaleźć, żeby się gdzieś schronić.
11: Do schronu i nakrycie głowy.
12: Strach, totalny strach.
8: W taki sposób na alarm syren zareagowali właśnie mieszkańcy Podzamcza, największej wałbrzyskiej dzielnicy mieszkaniowej. Ja o komentarz do tej absolutnej niewiedzy, ale i trochę lekceważenia sygnałów alarmowych przez mieszkańców poprosiłem wojewodę dolnośląską Annę Żabską. Ta podkreśla, że wszystkie instrukcje dotyczące i znaczenia modulacji sygnałów ostrzegawczych i tego, jak się zachować, kiedy są nadawane, można znaleźć w rządowym poradniku bezpieczeństwa, który wiosną tego roku trafił do każdego gospodarstwa domowego w tym kraju. Wspomina też o organizowanych szkoleniach.
13: Celujemy do poszczególnych grup. Mieliśmy spotkania z kołami gospodyń wiejskich. Będą spotkania za chwilę ze studentami. Zachęcamy bardzo mocno do tego, by przy okazji organizacji różnych festynów, dni miast, robić punkty właśnie dotyczące ochrony ludności i obrony cywilnej i cały czas uczyć mieszkańców do tego, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia. Przykład, test syren. Oczywiście z jednej strony on testuje całą infrastrukturę, które alarmowanie, ostrzegania, ale z drugiej strony także mamy i wiemy, mamy świadomość tego, że pracowanie nad przede wszystkim odpowiednim zachowaniem ze strony samych mieszkańców jest tutaj istotne.
8: W latach 2022-2023 Straż Pożarna dokonała inwentaryzacji schronów i miejsc ewentualnego schronienia na wypadek ataku. Wszystkie te miejsca zostały zaznaczone, opisane i naniesione na mapę. Można je oglądać w internetowej aplikacji Schrony. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: Na kolejny raport zapraszamy już o 14.30.
14: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hi, I'm Mike Candice. You're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank Polski.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Zaprasza salon MG Ultima Auto w Galerii Wiktoria we Wałbrzychu.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne

0: La Musica to nagranie za nami, muzyczne Radio Lato. Za 15 minut godzina 14 to już odpowiednia pora, żeby powrócić do naszego dzisiejszego środowego hit typu. W nim usłyszymy Dariusza Szlagora. Z imienia i nazwiska możecie go nie kojarzyć, ale na pewno kojarzycie go z jego pseudonimu Vixen, nasz polski świetny artysta, który swoją karierę zaczynał od takich bardziej hip-hopowych, rapowych brzmień, a obecnie wydaje pop-folkowe hity, przeboje i właśnie tylko tak można mówić o jego piosenkach, bo co by nie wydał, to od razu staje się potężnym hitem. Dlatego dziś, jako nasz hit typ, polecamy Wam jego najnowsze wydawnictwo. Piosenkę Spadaj.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit typ.

0: klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca, bez końca.

0: Hola, my name is Dr. Kucho and you're listening to Muzyczna Radio.
1: Zaczyna się od Ola i wiadomo, że będzie słonecznie, że będzie hiszpańsko i będzie naprawdę przyjemnie. A propos Hiszpanii, to teraz sprawdzamy, jak tam w Hiszpanii z tą pogodą. U nich naprawdę w tym roku bardzo silne upały. Obecnie w Madrycie mamy 34 stopnie, czyli tyle, co będzie na Dolnym Śląsku w nadchodzących dniach. Pamiętajcie o tym, ostrzeżenia są i już obowiązują dotyczące upałów na terenie całego Dolnego Śląska, więc pamiętamy oczywiście o odpowiednim nawodnieniu, a my wracamy do muzyki za 7 minut, godzina 14 u nas teraz. Tak jak usłyszeliście przed chwilą, Dr. Kucho i Lies to Yourself.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morf, Benassi Bros Kid Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 14.
0: Czas na wiadomości.
5: 30

0: 36 stopni w cieniu. Niemal w całej Polsce będzie upalnie. Jest 3-miesięczny areszt dla podejrzanego o brutalne pobicie Ukraińców. Piłkarska Liga Mistrzów czeka na polskie zespoły. O wieczornych meczach opowiemy za chwilę. Michał Pierzchała. Wracają upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał właśnie ostrzeżenia dla większości Polski, w tym najwyższe 3 stopnia dla południowego zachodu w znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego i na zachodnim krańcu Wielkopolski. Temperatura może dochodzić do 36 stopni w cieniu. Alerty są dla 15 województw. Zaczną obowiązywać od jutra, od południa i potrwają do końca piątku. Adam C. za brutalne pobicie we Wrocławiu. Pary z Ukrainy trafi do aresztu. 45-latek był wcześniej karany, jest powiązany z pseudoklubem bokserskim. Według śledczych powodem napaści i pobicia Ukraińców była ich narodowość. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na 3 miesiące, mówi prokurator Beata Łęcka.
1: Zachodzi obawa kontaktowania się podejrzanych między sobą, ustalenia wspólnej wersji wydarzeń. Obawa ucieczki. Podejrzany odpowiada w warunkach powrotu do przestępstwa i zachodzi realna obawa, iż może utrudniać postępowanie.
0: Według obrońców Adama C. napaść nie była na tle narodowościowym. Sam podejrzany powiedział krótko, że to on został zaatakowany, że nie lubi bić kobiet, ale go bili i że żałuje. Sąd jeszcze rozpatruje wniosek o aresztowanie drugiego z podejrzanych, 27-latka, a policja nadal szuka 3 napastnika. Prezydent Ukrainy w Polsce. Jeszcze dziś w Lublinie premier Donald Tusk spotka się z Wołodymirem Zełenskim. Tematem rozmowy, jak podała kancelaria premiera, ma być podsumowanie wizyty Zełenskiego w USA i jego spotkania z Donaldem Trumpem. Ukraiński przywódca wczoraj rozmawiał w Waszyngtonie m.in. o rakietach do systemów Patriot. Nowa rzeczniczka praw obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła ślubowanie przed Sejmem. Adwokatka po 5 latach zastąpiła na stanowisku profesora Marcina Wiącka. Nie będzie dorożek na krakowskim

0: Słońcu skorzystać z przejażdżki dorożkami. Liga Mistrzów czeka na polskie zespoły. Jeden z nich ma dzisiaj duże szanse o krok przybliżyć się do bram piłkarskiego raju. Drugi, by to zrobić, musi wznieść się na absolutne wyżyny. Przemysław Pozowski teraz ze szczegółami.
1: Ten drugi klub to Górnik. Zabrzanie o 20 podejmą Fenerbahce, które ma w składzie takie sławy światowej piłki jak Nelson Samedo, Milan Skriniar czy Marco Asensio. Do tego polski klub będzie musiał odrabiać straty ze Stambułu, gdzie przegrał 0-1, mówi trener Michal Gasparik.
2: Zmienia i to, że gramy w domu, że gramy na naszej murawie, że gramy na naszym stadionie przed naszymi kibicami. Co się nie zmienia, jest ta różnica między tą jakością piłkarską, którą mają.
1: Kapitan Górnika Erik Jandrza ma jednak na ten temat swoje zdanie.
3: Papier nie gra. Wiemy, że mają dużej jakości, ale widzieliśmy też na mistrzostwach taki KP Verde, gdzie są dobrze zorganizowane. Z kontrataków mogą zrobić dużo problemów w jednej Hiszpanii albo Argentynie.
1: A dużo bliżej do Ligi Mistrzów ma Lech. Poznaniacy o 19 podejmą duńskie Orchus, z którym na wyjeździe wygrali 4-1.
0: Będziemy oglądać.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

Reklama. Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania, do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdy

0: każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
1: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
2: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Diana, bardzo słoneczne granie w muzycznym radiu, oczywiście jak zawsze wakacyjną porą. Mamy 29 dzień lipca, 12 minut po godzinie 14, a my teraz mamy bardzo dobre informacje dla rowerzystów, takich bardziej można powiedzieć zaawansowanych, no i też dobre informacje dla kierowców, bo jak wiemy kierowcy stosunek do rowerzystów mają różny, a teraz rowerzyści będą mieli naprawdę długą trasę rowerową, no co prawda nieco dalej niż Dolny Śląsk, bo ta trasa będzie prowadziła aż od Kopenhagi do Gdańska, wybrzeżami Bałtyku. Piękna, malownicza trasa, idealna dla fanów właśnie dwóch kółek, dla fanów rowerów. No i teraz tak sobie człowiek pomyśli, no dobra, pojadę do Kopenhagi, wypożyczę sobie rower, wrócę do Gdańska i teraz potem muszę pedałować z powrotem do Kopenhagi, żeby oddać ten rower. A otóż nie, można ten rower oddać w Gdańsku, więc tak naprawdę można sobie zaplanować naprawdę fajny wypad. Jest to długa trasa, ale na pewno bardzo piękna, bardzo malownicza.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: A teraz czas na bardzo letnią, bardzo przyjemną muzykę. Mafia, Kasa, Noc za ścianą.

0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: Wracamy do bardzo ciekawej nowości, która na pewno jest warta waszej uwagi. France is on my mind and thinking about me.

0: Jason Derulo, Meghan Trainor i Hands on Me, czyli szalona wariacja na temat klasycznej piosenki Stand By Me.
1: Muzyczne Radio Lato. Na wakacjach.
0: Jakiś czas temu mówiliśmy, że otwarta została świetna trasa rowerowa z Kopenhagi do Gdańska i wy do nas dzwonicie tu do Studia Muzycznego Radia i mówicie, że bierzecie składaki i lecicie sprawdzić, czy ta trasa naprawdę jest taka piękna. No, powiem wam, że to jest naprawdę dobry pomysł, tylko warto pamiętać, że jak już takiego składaka weźmiecie, to jeszcze będziecie musieli wrócić w drugą stronę. A jak wypożyczycie sobie w Kopenhadze, no to wtedy można oddać w Gdańsku. To jest naprawdę spore udogodnienie. Zbliżamy się do godziny 14:30. Wtedy u nas najnowsze wiadomości z regionu oraz prognoza pogody. Zostańcie z nami.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
5: Jeszcze w kwietniu 23-letnia Klaudia z Wałbrzycha odbywała studia w Pekinie. Dotąd pełna energii, utalentowana, ciekawa świata kobieta w krytycznym stanie zdrowia została przyjęta do szpitala. Wkrótce po powrocie do Polski zaopiekowali się nią lekarze z 4. Wojskowego Szpitala we Wrocławiu. Stwierdzono u Klaudii m.in. stan po ostrym zapaleniu otrzewnej, perforację dwunastnicy, ciężkie zapalenie płuc, padaczkę. Przed kobietą dalsze badania, bardzo kosztowne leczenie i rehabilitacja. Na stronie internetowej matka Klaudii pisze: bardzo pragnę zobaczyć, jak córka wraca do zdrowia, jak realizuje swoje marzenia. Proszę, pomóżcie mi ją uratować. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl Klaudia Uciechowska, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Klaudia Uciechowska, myślnik, zbiórka charytatywna.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Mamy lato i to na dodatek obecnie upalne lato na Dolnym Śląsku. Nadchodzące dni, pamiętajcie, będą naprawdę bardzo upalne. Na termometrach zobaczymy nawet ponad 35 stopni. Dziś w regionie do 30 stopni, pełne słońce. Pamiętamy więc też również o nakryciach głowy. Ciśnienie w tendencji spadkowej na ten moment wynosi 1021 hektopaskali. Jakość powietrza bardzo dobra.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
8: Polscy strażacy pomogą w walce z pożarami w Hiszpanii, chełmsko-śląskiej, przygotowania do 4. Sudeckiego Festiwalu Historycznego Kroniki Odkrywców, Głogów i Niebezpieczna Kradzież, a na początek okolice Głuszycy, wysoko w Górach Sowie, gdzie w okolicach podziemnego miasta Osówka naukowcy z Czech, Polski i Stanów Zjednoczonych mozolnie odkrywają w głębi lasu pozostałości obozu koncentracyjnego z czasów II wojny światowej. Ich pracy przyglądał się nasz reporter Jacek Zych.
9: Tak, te prace, o których wspomnieliśmy, to część dużego czeskiego projektu Divoka Ziemie, czyli Zdziczała Ziemia. Naukowcy z Uniwersytetu Praskiego, którzy zaprosili do współpracy polskich naukowców i członków Fundacji Thesaurus z Warszawy, badają pozostałości jednej z kilkudziesięciu działających tu pod koniec II wojny światowej filii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen.
10: Na terenie obozu Seyferwasser 1, gdzie obecnie się znajdujemy, prowadzimy po pierwsze rowy sondażowe oraz oczyszczamy relikty dawnych baraków obozowych. Efektem naszych prac są już pierwsze bardzo ciekawe ustalenia. Mamy wyraźny podział na część załogi SS i część więźniarską. Mamy także odpowiedź na to, jak były zbudowane baraki więźniarskie, że stały one na gołej ziemi, nie było żadnych fundamentów, podmurówek.
9: Powiedział mi Piotr Lewandowski z Fundacji Thesaurus z Warszawy, który wyjaśnia, że prace są o tyle ciekawe, że do dziś zachowała się tylko jedna lotnicza wykonana przez Luftwaffe fotografia tego miejsca. Pracom, które prowadzone są w okolicach podziemnego miasta, z uwagą przyglądają się dzisiejsi pracownicy Osówki. Wyniki badań mogą w przyszłości rozszerzyć trasę zwiedzania opowiadającą o katorżniczej wręcz pracy tysięcy więźniów drążących w litej skale sztolnie owianego mgłą tajemnicy hitlerowskiego kompleksu Rize.
11: Od 80 lat nie wiedzieliśmy do końca, co było, jakie obiekty. Nie znaliśmy szczegółowego rozłożenia obiektów w tym obozie i na pewno z tym, że muszą to być rzetelne, nie wymyślone, tylko rzetelne na podstawie informacji historycznych, dokumentów. Wtedy rzeczywiście ma to sens.
9: A to już Zdzisław Łazanowski, prezes podziemnego miasta Osówka. Na te pełne wyniki badań z pewnością trzeba będzie poczekać, tym bardziej, że przed archeologami jeszcze do przebadania co najmniej kilka lokalizacji. Z okolic podziemnego miasta Osówka w Górach Sowich, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: Polscy strażacy jadą do Hiszpanii, by pomóc w walce z pożarami, które nękają kraj. Do wylotu w okolice regionu Castilla La Mancha przygotowuje się m.in. zespół z Wrocławia.
3: Strażacy z Polski, w tym grupa z Wrocławia, będzie działać w Hiszpanii od 1 do 30 sierpnia. Trwają teraz przygotowania do tego wyjazdu. Wrocławska grupa poleci w okolice Toledo. Ratownicy będą gasić pożary lasów, które pustoszą Hiszpanię od kilku tygodni. Ogień zagraża także mieszkańcom i terenom przemysłowym. W sumie w Hiszpanii służbę będzie pełnić 105 strażaków z Polski. Jak podaje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, ratownicy będą pracować rotacyjnie w trzech 35-osobowych zmianach. Będą gasić pożary lasów z ziemi i pracować głównie przy użyciu narzędzi ręcznych, tam, gdzie ciężkie wozy nie mają szans dojechać. Jak podkreślają strażacy, z jednej strony będą pomagać Hiszpanom, ale z drugiej doświadczenie zdobywane w warunkach śródziemnomorskich, przy wysokich temperaturach, trudnym ukształtowaniu terenu i dużej dynamice pożarów przełoży się na dalsze podnoszenie gotowości oraz kompetencji wykorzystywanych podczas działań w kraju. Działania są elementem unijnego mechanizmu ochrony ludności i wzmacnia współpracę oraz interoperacyjność europejskich służb ratowniczych. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
8: W Chełmsku Śląskim trwają przygotowania do 4. Sudeckiego Festiwalu Historycznego Kroniki Odkrywców. Impreza odbędzie się 5 września, mówi organizator Krzysztof Wojtas.
12: Jest to festiwal, który przede wszystkim jest cyklem prelekcji różnych badaczy, dziennikarzy, naukowców, historyków, którzy zajmują się badaniem szeroko pojętych spraw związanych z tajemnicami, z historią regionu sudeckiego. Te prelekcje odbywają się w różnych nieoczywistych, co jest charakterystyczne też dla tego festiwalu, nieoczywistych miejscach Chełmska Śląskiego. A w tym roku prawdopodobnie nawet jedna z lokalizacji będzie w sklepie.
13: Ja proszę Państwa...
14: Ta bardzo bogata historycznie, przepiękne zakątki, każdy zakątek naszego powiatu Chełmska Śląskiego, bo on jest przepiękny i bardzo stary, ma swoją tajemnicę.
8: Mówi starosta Małgorzata Krzyszkowska.
14: I właśnie na tym festiwalu będziecie Państwo mieli możliwość porozmawiać z cudownymi ludźmi, dla których historia jest życiem, a historia to nasza tożsamość. Ja wierzę w to, że przyjedziecie Państwo do Chełmska Śląskiego ze swoimi rodzinami, ze swoimi dziećmi, wnukami.
8: Na koniec o tym, jak bezsensowna kradzież i dewastacja sprzętu może być też skrajnie niebezpieczna. Automatyczny defibrylator może uratować życie.
15: Oczywiście jest warunek podstawowy. Musi znaleźć się pod ręką w najbardziej potrzebnym momencie. Jego obsługa jest prosta, nie wymaga specjalnego przeszkolenia. Jednak są tacy, bez nazwy, bo złodziejami ich trudno nazwać, ci mają jakieś zasady, którzy pozbawiają ludzi szansy na ratunek z powodu własnej skrajnej głupoty. Ostatnio z targowiska przy ulicy Saturna w Głogowie skradziono ogólnodostępny defibrylator AED. Urządzenie znajdujące się przy marinie zostało zniszczone przez jakiegoś bezmózga. Sorry za twarde nazywanie po imieniu tych bez nazwy, bo nic do takiej głupoty nie pasuje, ale coś z tym trzeba zrobić. Urządzenie AED po uruchomieniu wydaje proste komunikaty głosowe, prowadząc użytkownika krok po kroku przez cały proces udzielania pomocy w stronę pozytywnego finału. W przypadku zatrzymania krążenia każda minuta ma ogromne znaczenie. Jak to się mówi, władze apelują o reagowanie na wszelkie przypadki niszczenia lub kradzieży mienia, tylko co z tych apeli wynika? Za apelami powinno iść coś więcej. Edukacja na każdym szczeblu i przykłady kar. Bolesnych w szerokim rozumieniu tego słowa. Szczepan Knar, Muzyczne Radio.
8: Kolejne doniesienia z regionu o 15.30.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hey, I'm Tiesto and listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

0: to Kangs i oczywiście wielki hit Never Going Home. Muzyczne Radio Lato. A my wracamy do naszego dzisiejszego hit typu i teraz pytanie do Was, drodzy słuchacze. Jak byście promowali singiel o tytule Spadaj? Wiemy, że Vixen uznał, że będzie promował go po prostu spadając i to na dodatek spadając z nieba. Postanowił skoczyć ze spadochronem. To było naprawdę bardzo spektakularne. Te filmiki, jak ludzie skaczą ze spadochronem, zazwyczaj są takie bardzo euforyczne i tak człowiek sobie myśli, kurczę, może jednak to jest dla niego, ale potem sobie przypomina, że ta wysokość jest tak wielka, że jednak może lepiej pozostać na ziemi. A my pozostajemy przy naszym hit typie. Przypominamy, Vixen Spadaj.
1: Muzyczne Radio. To jest nasz dzisiejszy hit tip.

Gordo i Loco Loco, absolutny tegoroczny hit, który leciał dosłownie wszędzie. Jak to z takimi hitami bywa? One mają swój termin słuchalności, a w zasadzie ilość słuchalności. Człowiek tak 10 razy słucha i mówi, naprawdę to jest fajny numer. Potem słucha po raz 20, naprawdę jest to fajny numer, a potem 150 i człowiek mówi, nie, to chyba mi zaraz wyskoczy po prostu z lodówki. Ale z tym nagraniem tak nie jest. Mamy nadzieję, że z tym nagraniem będzie tak, jak z piosenką, którą za chwilę wam przypomnimy, piosenką, która ma już ponad 20 lat. Gordo Loco Loco za nami, wielki hit, po który sięgać na pewno będziemy chętnie, bo jest to bardzo wakacyjne, przyjemne nagranie, a przed nami Britney Spears i Toxic, nagranie, które również 20 lat temu było grane wszędzie i do tej pory chętnie po nie sięgamy i chyba nikt jeszcze się nim nie zmęczył, więc chyba już nigdy nikt nie zmęczy się piosenką Toxic.

0: reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 15.
2: Czas na wiadomości.
4: Wracają upały, gorąco będzie od jutra prawie w całej Polsce. Znana piosenkarka Dorota R. z zarzutami nie przyznała się do winy. Na kilkudziesięciu kąpieliskach na wybrzeżu obowiązuje zakaz kąpieli. Michał Pierzchoła, zapraszam na szczegóły. Nadciąga fala gorąca. Prawie w całym kraju, oprócz północno-wschodniej części, ma być od jutra upalnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał właśnie ostrzeżenia, również te najwyższego, trzeciego stopnia. Najgoręcej będzie w Lubuskim, zachodnim krańcu Wielkopolski i na Dolnym Śląsku. Tu temperatura może przekroczyć 36 stopni, ale możliwe, że wartości maksymalne będą jeszcze wyższe, mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
5: Będziemy mieli bardzo korzystne warunki do wzrostu temperatury, przeważnie małe zachmurzenie i słaby wiatr.
4: Niestety czekają nas też tak zwane tropikalne noce z temperaturą powyżej 20 stopni. Ostrzeżenia przed upałami obowiązują do końca piątku. Koniec tygodnia przyniesie za to burze. Miejscami mogą być intensywne. Pali się hala, w której produkowane są tworzywa sztuczne, to w Skorzewie na Pomorzu. Trwa ewakuacja mieszkańców pobliskich zabudowań. W związku z pożarem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert RCB, mówiący m.in. o dużym zadymieniu i o tym, aby nie otwierać okien. SMS-y otrzymały osoby przebywające w powiatach Kościerskim i Kartuskim. Znana piosenkarka Dorota R. z zarzutami oferowała w internecie suplementy własnej marki, które, jak przekonywała, mogły wspierać leczenie chorób tarczycy, m.in. chorobę Hashimoto. W rzeczywistości, zdaniem prokuratury, preparaty nie spełniały wymogów określonych w ustawie, aby móc tak twierdzić. Piosenkarka nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, ale złożyła wyjaśnienie. Grozi jej kara grzywny. Zaskoczenie miesza się z oburzeniem w reakcjach kontynentalnych federacji i związków krajowych na najnowszy pomysł FIFA, czyli piłkarskiej centrali, dotyczący częściowej prywatyzacji najważniejszych imprez, w tym Mistrzostw Świata. W powszechnej opinii stanowią one integralną część futbolu i nie powinny być przedmiotem handlu. Przemysław Pozowski.
6: Najpierw fakty. FIFA planuje sprzedaż około 20% udziałów prywatnym inwestorom, o czym poinformowała w komunikacie. Natomiast wartość tej transakcji wyceniono na ponad 4 miliardy dolarów. Dalej jest dużo ciekawiej. Według doniesień międzynarodowych mediów, m.in. agencji Reutera, głównym inwestorem zewnętrznym ma być strategiczny fundusz założony przez Joshua Kushnera, brata Jareda, który jest zięciem prezydenta USA Donalda Trumpa. Pomysł już skrytykowała m.in. UEFA. Europejska Federacja Piłkarska nazwała go przekroczeniem granicy, której żadna instytucja zarządzająca piłką nożną nigdy nie powinna przekroczyć. I to nie dziwi, bo na linii FIFA-UEFA zgrzyta od dawna, a szef europejskiej piłki Aleksander Czeferin nawet nie pofatygował się, by obejrzeć na żywo finał Mistrzostw Świata, czyli flagową imprezę FIFA.
4: Na 76 kąpieliskach na wybrzeżu jest zakaz kąpieli. Większość z nich zamknięto z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Na 3 kąpieliskach zakaz wprowadzono z powodu pogorszenia jakości wody, zakwitu sinic i wykrycia bakterii. Dziś nie wolno się kąpać m.in. w Lubiatowie, Jastarni i Juracie, również w Dziwnowie, Dziwnówku, Pobierowie, Kołobrzegu i Jarosławcu. Czerwona flaga także na kąpieliskach na Mierzei Wiślanej, m.in. w Sztutowie i Krynicy Morskiej.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
3: Absolutny klasyk, 4 minuty po godzinie 15. Don't Stop Moving i C7 Club. Już za moment u nas najnowszy odcinek programu Autoradio. Zaprasza Arek Włodarski.

0: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
4: Trawnik, kwiaty?
3: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i Jayco.
1: Dzień dobry, ruszamy w naszą kolejną letnią podróż. Dziś w programie elektryki wyprzedziły benzynę w Europie i fala kradzieży na niemieckich parkingach. Chociaż nie tylko tu, Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Dane z pierwszej połowy tego roku pokazują skalę transformacji. Samochody w pełni elektryczne odpowiadały za ponad 20% wszystkich nowych rejestracji w Unii Europejskiej, a hybrydy plug-in za kolejne blisko 19%. Razem pojazdy z możliwością ładowania osiągnęły ponad 30% udział w rynku, a aut na benzynę i ropę spadł do niecałych 30%. Pierwszy raz poniżej elektryków. Po chwilowym wahnięciu, gdy Elon Musk wziął się za politykę, klienci powrócili do Tesli, która rządzi na rynku wspomnianych aut elektrycznych. Przez pół roku sprzedano ich w Europie 33 tysiące egzemplarzy, prawie czterokrotnie więcej niż Volkswagena ID.3. Podium kończy Skoda Elroq, a w czołówce znalazły się także Renault R5 i Skoda Enyaq. Mimo rekordowych wyników eksperci zwracają uwagę na czynnik, który może zmienić szybko ten układ. Chodzi o dopłaty i inne zachęty finansowe do zakupu elektryków. Ich ograniczenie lub zakończenie może wyraźnie osłabić tempo zmian i rozwoju rynku. Teraz fala kradzieży na m.in. niemieckich parkingach.
0: Aktualności.
1: Wakacyjne wyjazdy to okres wzmożonej aktywności złodziei działających na parkingach, na przykład przy niemieckich autostradach. Autoklub Europa ostrzega, że przestępcy coraz częściej wykorzystują podstępy i odwracanie uwagi kierowców. Jednym z najczęściej stosowanych sposobów jest wciąganie właściciela auta w rozmowę. Oszuści informują na przykład o rzekomym uszkodzeniu samochodu, twierdzą, że zgubili bagaż albo proszą o pomoc w rozwiązaniu jakiegoś wymyślonego problemu. Gdy kierowca skupia się na rozmowie, rozmówcy, kolejna osoba lub osoby próbują myszkować wokół auta lub w kabinie. Szczególnie narażeni są na to właściciele kamperów i przyczep kempingowych. Ich drzwi i okna często łatwiej sforsować niż te w klasycznych autach osobowych.
0: Porady ekspertów.
1: Często złodzieje wyważają drzwi lub okna w czasie, gdy nikogo nie ma w środku. Na nocleg najlepiej wybierać kempingi albo strzeżone parkingi wyposażone w szlabany, dobre oświetlenie i monitoring. Odludne miejsca to większe ryzyko kłopotów. Automobil Klub ostrzega też przed fałszywymi policjantami. Takie osoby też często pojawiają się na parkingach. Przypominają także przedstawiciele klubu o

0: innym popularnym oszustwie, na przykład na pomoc drogową. Mowa o tak zwanych piratach holowniczych w Europie Wschodniej, między innymi na Węgrzech. Przestępcy poruszają się samochodami łudząco podobnymi do żółtych aut pomocy drogowej, na przykład ADAC. Zdarza się również, że wykorzystują urządzenia zagłuszające sygnały alarmowe, a następnie odholowują kierowców do podejrzanych warsztatów, gdzie wystawiane są im bardzo wysokie rachunki. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Życzę bezpiecznych podróży. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Cześć, tu Igor Herbut, grupa Lemon. Słuchacie muzycznego radia

0: Dużo ciebie mi i grupa Lemon. Jesteś jak ulubiona piosenka? To może być na pewno. Czyjaś ulubiona piosenka? Na pewno może być to ulubiona piosenka właśnie tego zespołu. A jak już w temacie piosenek jesteśmy, to teraz czas przedstawić wam utwór, który być może już niedługo stanie się waszą ulubioną piosenką.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Francis on my mind, thinking about me.

Mikro i Meksiko. A co w tym Meksyku? W Meksyku teraz mają poranek, jest tam godzina 7, a na termometrach 30 stopni, więc teraz w Polsce, na Dolnym Śląsku zwłaszcza, takie luksusy, że nawet za ciepłem nie trzeba gonić do dalekiego Meksyku, wystarczy zostać w domu i wyjść na balkon. Wtedy też i dużo słońca, i wysokie temperatury. Więcej o pogodzie na Dolnym Śląsku, już nie w Meksyku. Będziemy mówić po godzinie 15:30, wtedy też najnowsze wiadomości z regionu. Muzyczne

0: reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skansen w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skansen, kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
1: Wielka promocja w Automaini Imocar Wash w Jeleniej Górze. Teraz wszystkie ceny niższe aż o 40%. Wybierz dowolny program i oszczędzaj. Zapraszamy. Aleja Jana Pawła II, 49 Jelenia Góra. Tylko teraz 40% zniżki na wszystkie programy mycia.
2: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Dla odmiany po dość deszczowym miesiącu końcówka lipca na maksa słoneczna, na maksa upalna na Dolnym Śląsku. Dziś na termometrach maksymalnie do 30 stopni, a jutro nawet do 35. Dodatkowo słońce i dziś i jutro pełne, zachmurzenie jest małe, więc warto korzystać z takiej pogody, bo dawno takiej letniej nie było. Jakość powietrza cały czas jest bardzo dobra, a ciśnienie w tendencji spadkowej na ten moment wynosi 1020 hektopaskali.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
7: Dobra informacja dla mieszkańców Bolesławca na początek, którzy od teraz mogą szybciej, wygodniej załatwiać sprawy urzędowe. W biurze obsługi interesanta Urzędu Miasta mieszczącym się w ratuszu uruchomiono nowoczesny wpłatomat, który pozwala na samodzielne regulowanie należności bez konieczności oczekiwania na obsługę.
8: Nowe urządzenie automatycznie identyfikuje i księguje wpłaty, a w przypadku płatności gotówką wydaje resztę. Dzięki temu cały proces przebiega sprawnie, a mieszkańcy mogą od razu przejść do załatwienia swojej sprawy w urzędzie. To rozwiązanie, które oszczędza czas, zwiększa komfort obsługi i wpisuje się w rozwój nowoczesnych usług publicznych.
9: Wszystkich Państwa zapraszamy do korzystania z naszego wpłatomatu.
8: Piotr Roman, prezydent Bolesławca.
9: Gdzie można bezobsługowo dokonać różnego rodzaju wpłat dotyczących miasta Bolesławiec. Płatomaty można dokonywać wpłat zarówno za pomocą karty płatniczej, jak i również za pomocą gotówki, w tym banknotów i bilonu. Jest to na pewno bardzo korzystna i szybka forma załatwienia różnego rodzaju wpłat, z tym, że wpłat obsługiwanych przez Urząd Miasta Bolesławiec.
8: Z opłatomatu można korzystać podczas wizyty w biurze obsługi interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec. To kolejne udogodnienie, które ma usprawnić obsługę mieszkańców i skrócić czas potrzebny na załatwienie formalności. Bolesławiec, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Po raz kolejny Podgórzyn stanie się jednym z przystanków 27. Festiwalu Bachowskiego, jednego z najważniejszych festiwali muzyki dawnej w Polsce. Koncerty odbywają się w zabytkowych budowlach Dolnego Śląska, tworząc niepowtarzalne połączenie muzyki, historii i architektury. Wybitnych muzyków usłyszymy już w najbliższą sobotę w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Podgórzynie. Zaprasza wójt Anna Kurowska.
10: Będą rozbrzmiewały sonaty misteryjne Bibera. Niesamowita barokowa muzyka w barokowych wnętrzach naszego kościoła. To są 2 godziny pięknej barokowej muzyki granej na skrzypcach, teorbie i klawesynie.
11: Wstęp wolny, ultramaraton, przepiękne wydarzenie.
12: Agnieszka Rozenek z Urzędu Gminy Podgórzyn.
11: Każda z tych 15 sonat odnosi się do konkretnej tajemnicy różańcowej. W tym anturażu kościoła będzie to niezwykłe przeżycie.
10: Serdecznie Państwa zapraszamy. To będzie na pewno niezapomniany koncert.
6: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: Drzewa są ważną częścią krajobrazu każdej gminy, także lubińskiej. Dają cień, poprawiają jakość powietrza i podnoszą estetykę otoczenia.
3: Trzeba jednak pamiętać, że podobnie jak każda żywa roślina, wymagają regularnej kontroli i pielęgnacji. Dlatego urzędnicy systematycznie prowadzą przeglądy drzew i krzewów rosnących przy drogach gminnych, w parkach oraz na terenach zielonych. Mówi Sylwia Rozkosz, rzecznik gminy.
13: Gmina Lubin obejmuje rozległy teren, dlatego nie jesteśmy w stanie na bieżąco monitorować każdego drzewa. Jeżeli zauważą Państwo drzewo z połamanymi konarami, wyraźnie uschnięte, przechylone lub mogące stwarzać zagrożenie dla ludzi czy mienia, prosimy o zgłoszenie tego do Urzędu Gminy. Każda taka informacja pozwala szybciej zareagować i zadbać o bezpieczeństwo.
3: Jeżeli drzewo jest w bardzo złym stanie i zagraża bezpieczeństwu, urząd występuje o wymagane prawem zezwolenie na jego usunięcie. Po ich uzyskaniu zlecana jest wycinka, a w miejsce usuniętych drzew wykonywane są nasadzenia zastępcze. Każda informacja o kłopotach z drzewami pozwala szybciej zareagować i zadbać o bezpieczeństwo. Informacje można przekazywać telefonicznie do Urzędu Gminy Lubin na adres mailowy kretkowski@urzandgminylubin.pl, osobiście w Urzędzie w Referacie Ochrony Środowiska w pokoju numer 8. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszam.
14: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hey, what's up? We're the Disco Fries and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
2: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
1: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
2: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
1: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
3: Po reklamie.

0: Lata 90. w bardzo słonecznej odsłonie. Mr. President i Zimbaleo w muzycznym radiu. 15 minut zostało nam do godziny 16. To odpowiednia pora, żeby pożegnać nasz dzisiejszy hit tip, czyli piosenka, która pojawiała się u nas co godzinę. W niej Vixen, artysta wszystkim doskonale znany i jego totalna nowość. Nagranie, które promował skakając ze spadochronem. To naprawdę było bardzo spektakularne. Co więcej, można zobaczyć to nagranie, jak Vixen skacze ze spadochronem. On to dodał na swoich mediach społecznościowych, więc koniecznie obczajecie i koniecznie wysłuchajcie piosenki Spadaj.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 16.
3: Czas na wiadomości.
5: Lekarze walczą o życie chłopca, który topił się w akwaparku Fala w Łodzi. Do Polski wracają upały, jutro temperatura do 36 stopni. Co robi Polak na urlopie? Często myśli o pracy. Tak wynika z nowego sondażu. Michał Pierzchała. Lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi walczą o życie 7-letniego chłopca, który trafił do szpitala w poniedziałek po wypadku w akwaparku Fala. Dziecko brało udział w wakacyjnym kursie pływania. W pewnym momencie znalazło się pod wodą. Zostało zauważone przez przypadkowego świadka, jednego z mężczyzn, który był w tym czasie na pływalni. Reanimacja chłopca trwała pół godziny.
6: Jest w stanie skrajnie ciężkim.
5: Mówi Adam Czerwiński z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Prokuratura ustaliła, że co najmniej dwóch ratowników było w pozycjach, w których miejsce wypadku było widoczne. Akwapark przyznaje, że coś nie zadziałało. Marcin Masłowski.
7: Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia tutaj z błędami ludzkimi.
5: Dziecko pod wodą w pełnym zanurzeniu miało spędzić w sumie 6 minut. Wcześniej przez mniej więcej 3 minuty wynurzało się i zanurzało pod wodą. Nagrały to kamery monitoringu. Do Polski wracają upały. Jutro temperatura wzrośnie, zwłaszcza na południowym zachodzie, do 36 stopni w cieniu. Seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi powinny zostać w domu. Wszelkie aktywności warto zaplanować rano albo późnym popołudniem, radzi Krzysztof Wiśniewski z pogotowia ratunkowego.
8: Apelujemy, żeby nie wychodzić, jeżeli można, o takich godzinach, no już myślę od godziny 10 do 18, a jak już muszą wyjść, no to żeby jednak zabierać ze sobą tą butelkę wody, zabierać ochronę głowy, używać kremów z filtrem.
5: Podczas upałów ratownicy medyczni częściej wyjeżdżają do zasłabnięć czy zaostrzeń chorób kardiologicznych. Według naszych informacji rozpoczęło się już spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Rozmowa odbywa się w Lublinie. Zełenski wraca ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wczoraj rozmawiał z Donaldem Trumpem i zapewne zrelacjonuje Tuskowi przebieg tego spotkania, na którym mowa była m.in. o przekazaniu Ukrainie licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot. O licencję stara się także Polska. Tylko 40% Polaków potrafi całkowicie odciąć się od spraw zawodowych w czasie wolnym, wynika z badania opublikowanego na łamach Prawo.pl. To odcięcie polega na tym, że nie sprawdzamy służbowych wiadomości i nie odbieramy telefonów z pracy. Pozostali 60% na różne sposoby utrzymują kontakt z pracą. Prawie połowa osób w tej grupie czasami zerka na maila albo myśli o obowiązkach. Co dziesiąta osoba regularnie sprawdza, co dzieje się w firmie. Warto zapisać sobie w kalendarzu przy 5 sierpnia hasło Księżyc. Bo to właśnie wtedy, według wyliczeń naukowców, na Księżycu może rozbić się górny człon rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. Astronomowie z kilkunastu uczelni zachęcają do obserwacji obserwatoria profesjonalne i miłośników astronomii. Byłaby to bowiem okazja do zarejestrowania takiego zderzenia na żywo. Według obliczeń człon rakiety o długości prawie 14 metrów i średnicy 4 metrów może w przyszłą środę rozbić się na Księżycu około godziny 8:35 polskiego czasu. Uderzy blisko krawędzi Księżyca, błysk będzie trwał mniej niż sekundę.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Marrakesh i Chapoteo.
1: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.
0: 12 minut po godzinie 16 to już odpowiednia pora na program Best of, tylko najlepsi z najlepszych, aż do godziny 17, a tak naprawdę aż do najnowszego notowania Hit Planety. Dziś u nas na pewno pojawi się Quavo Nafide, artysta, jeden z tych topowych zajmujących się w Polsce rapem. Artysta, który już zapowiedział, że zagrał swój ostatni koncert jako Quavo Nafide. Być może wróci, bo już to robił nieraz z jakimś innym alter ego. Czekamy na to bardzo, a w programie Best of przypominamy hit, który ma już 6 lat. Nie wiem, kiedy to minęło. To właśnie wtedy, 6 lat temu, Quavo Nafide połączył siły z Darią Zawiałow, no i wydali Bubble Tea.

0: smutny.
1: Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

ale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Wygląda na to, że kolejni artyści zostali wywołani do muzyczno-radiowej tablicy, a będą dziś nimi Katsey, Diane Rooks i Tyla. Co dobrego u nich słychać? O tym w kolejnym spotkaniu z Music News. Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam. Zaczynamy od nowości. Diane Rooks podzielili się ze słuchaczami nowym singlem. Piosenka Slow Dance for a Minute to intymna, ale jednocześnie pełna euforii historia o pragnieniu wyłączenia się choć na moment spędzącego świata i całkowitego zanurzenia się w tu i teraz. Slow Dance for a Minute opowiada o pragnieniu zatrzymania chwili na zawsze, mimo że doskonale wiemy, iż jest to niemożliwe. Uwielbiamy energię tego utworu i nie możemy się doczekać, aż zagramy go na żywo podczas tegorocznej trasy. Tak mówią o swoim nowym utworze muzycy z Diane Rooks. Utwór oddaje tęsknotę za bliskością w rzeczywistości, która pędzi na złamanie karku. Zespół połączył motywy niepewności, przemijania i chęci zatrzymania ulotnej chwili. Wspólny taniec staje się metaforą więzi zaufania i umiejętności odpuszczania. Slow Dance for a Minute celebruje te rzadkie momenty, w których wszystko inne przestaje mieć znaczenie. 15 sierpnia zespół Diane Rooks będzie jedną z gwiazd poznańskiego Bittersweet Festiwalu. Teraz o śpiewających dziewczynach. Dwukrotnie nominowany do nagrody Grammy, girls band Katsey powraca z nowym singlem Animal, odważnym popowym hitem celebrującym uwolnienie swojej dzikiej natury. Współautorem utworu Animal jest Ed Sheeran. Piosenka opowiada o napięciu między wykreowanym wizerunkiem, który pokazujemy światu, a nieskrępowaną energią ujawniającą się za zamkniętymi drzwiami. Dzięki figlarnym zwrotkom, hipnotyzującym wokalom i chwytliwej produkcji Katsey zamieniają tajemnicę i impulsywność w coś pociągającego i dodającego siły. Producentami utworu są Omer Fedi i Blake Slatkin, którzy współpracowali wcześniej m.in. z takimi gwiazdami jak choćby Kid Laroi, Justin Bieber, Sam Smith czy Lil Nas X. Animal zapowiada trzecią epkę Katsey zatytułowaną White, która ukaże się 14 sierpnia. Wydawnictwo będzie następcą epki Beautiful Chaos 2025 roku, która napędzana sukcesem singla Nary zadebiutowała w pierwszej piątce zestawienia Billboard 200. Music News. I na koniec o premierze długo wyczekiwanego drugiego albumu Tylee A. Pop. Następca przełomowego debiutu umacnia pozycję południowoamerykańskiej gwiazdy jako jednej z najważniejszych nowych postaci światowej popmuzy. Wydawnictwo promują m.in. przebojowy singiel Chanel oraz She Did Again, nagrany wspólnie z Zarą Larson. A-pop otwiera nowy rozdział w karierze artystki, która w ostatnich latach zdobyła liczne nagrody, w tym dwie statuetki Grammy, a jej hity podbiły listy przebojów na całym świecie. A czym my podbijemy naszą wakacyjną playlistę? Proszę bardzo, czas na kolejne muzyczne nowości. Alejandro Zandes z nagraniem Ola, Martin Garrix i U2, Fireflies i Sam Smith z najnowszym utworem Oh Mother. Tomek Dudkiewicz, Music News. Dziękujemy za uwagę. Do miłego.

0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Upały na Dolnym Śląsku dziś już są i będą w następnych dniach. Środa na Dolnym Śląsku maksymalnie 30 stopni, a jutro nawet 35. Pamiętajcie więc o odpowiednim nawodnieniu. Ciśnienie w tendencji spadkowej na ten moment wynosi 1020 hektopaskali. Jeżeli chodzi o jakość powietrza, ta cały czas jest bardzo dobra. Zachmurzenie małe dziś cały czas do końca dnia. Dużo słońca.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
3: Kolejna gmina rezygnuje z komunikacyjnych usług Wałbrzycha. Legnica szuka człowieka, który zadba o zieleń miasta. W tym raporcie także Mistrzostwa Europy w płukaniu złota. To już od najbliższej niedzieli. A na początek język łemkowski, który decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego wpisany został na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
4: Od dawna zabiegał o to m.in. Jerzy Starzyński, lider legnickich Łemków. Jerzy jest założycielem łemkowskiego zespołu pieśni i tańca Kyczera, autorem licznych publikacji na temat historii i kultury Łemków. Ponad 3 lata temu podjął temat. W tej sprawie z córką Olgą spotkał się z Krzysztofem Czartoryskim z wrocławskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Wymienili także wiele maili. Starzyński zgromadził i opracował dokumentację niezbędną do sporządzenia wpisu. Pomogło Stowarzyszenie Ruska Bursa z Gorlic, doprowadzając całą sprawę do pozytywnego finału. To wydarzenie dla Łemków niezwykłej wagi. Jak oficjalnie poinformował Narodowy Instytut Dziedzictwa, język łemkowski przechowuje pamięć o Łemkowynie, wysiedleniach, życiu rodzinnym i religijnym oraz bogatej tradycji ustnej. Przekazywane są w nim m.in. kołysanki, kolędy, pieśni weselne i obrzędowe, bajki, legendy, przysłowia, życzenia oraz pasterskie zawołania zwane chiwkaniami. Jego ochrona oznacza zachowanie nie tylko samego języka, lecz także pamięci, praktyk i wartości zapewniających ciągłość kultury łemkowskiej. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
3: Po Walimiu i Mieroszowie kolejna gmina rezygnuje z usług komunikacyjnych Wałbrzycha. Więcej na ten temat wie Jacek Zych.
5: Tak, rzeczywiście po Walimiu, który tę decyzję ogłosił wiosną, Mieroszowie, który zapowiedział rezygnację ze współpracy w ubiegłym miesiącu, we wtorek po południu taką decyzję o zakończeniu umowy z Wałbrzychem podjęła gmina Stare Bogaczowice. Tak jak w przypadku pozostałych gmin, chodzi o pieniądze, jakie Wałbrzych każe sobie płacić za dojazd autobusów miejskich, ale i niedostateczną, zdaniem władz gminy, siatkę połączeń zapewnianą przez Wałbrzych.
6: Specyfika naszej gminy wygląda w ten sposób, że mieszkańcy gminy Stare Bogaczowice nie tylko są powiązani szkołą, pracą z Wałbrzychem, ale w dużej mierze też Świebodzice, Kamienna Góra, a nawet Bolków. I zależało nam od lat na tym, żeby jakoś te miejscowości skomunikować z gminą, a w ramach tego połączenia linii nr 8 nie jesteśmy w stanie tego zrobić.
5: Powiedział Tomasz Fonka, wójt gminy Stare Bogaczowice, który zaznaczył, że w takich samych pieniądzach, jakie gmina dzisiaj płaci Wałbrzychowi, otrzyma od niezależnego przewoźnika dużo większy zakres usług.
6: Będą połączenia na linii Kamienna Góra, Świebodzice przez Gostków, Stare Bogaczowice, Chwaliszów, Cieszów, tam i z powrotem. Wstępnie planujemy 4 takie kursy i również będą połączenia na linii Bolków-Wałbrzych, które będą skorelowane właśnie z tym autobusem linii Kamienna Góra-Świebodzice, tak by mieszkańcy mogli się przesiąść tutaj w Starych Bogaczowicach z jednego autobusu na drugi i wtedy będzie możliwość dojazdu w kilka miejsc.
5: Odejście Starych Bogaczowic od współpracy z Wałbrzychem uszczupla i tak nadwątloną siatkę połączeń aglomeracji Wałbrzyskiej. Zarzewiem całej sytuacji była drastyczna podwyżka cen usług transportowych, jakie Wałbrzych świadczył okolicznym gminom. Ceny z kilkuset tysięcy złotych rocznie wzrosły do często niemal 1,5 miliona złotych. Wałbrzych, próbując zapobiec takim sytuacjom, zabronił prywatnym przewoźnikom korzystania ze zdecydowanej większości przystanków w mieście. Do sprawy będę wracał. Ze Starych Bogaczowic Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: W Legnicy ruszył nabór na stanowisko głównego specjalisty ogrodnika miejskiego. Wojewódzkiego w Wydziale Infrastruktury Komunalnej.
7: To praca przede wszystkim przy biurku i w terenie, wymagająca wiedzy z zakresu architektury krajobrazu, ochrony przyrody i administracji. Nowy ogrodnik miejski w Legnicy będzie planował remonty i pielęgnację terenów zielonych, nadzorował utrzymanie parku miejskiego i innych miejskich parków oraz skwerów, przygotowywał przetargi, opiniował inwestycje pod kątem kolizji z zielenią, planował nowe nasadzenia i rewitalizację terenów zielonych. Do jego zadań należeć będzie również opracowywanie programów estetyzacji miasta, przygotowanie wniosków o dofinansowanie, nadzór nad świątecznymi iluminacjami oraz opiniowanie projektów zgłaszanych do legnickiego budżetu obywatelskiego. Jak podkreśla prezydent Legnicy Maciej Kupaj:
8: Szanowni Państwo, szukamy ogrodnika miejskiego, więc jeżeli to właśnie Ty masz takie kwalifikacje, żeby nim zostać, serdecznie zapraszamy do zgłoszenia się w konkursie. Jeżeli znasz taką osobę, także serdecznie zapraszamy. Chcemy, by Legnica była jeszcze bardziej zielona, jeszcze bardziej kolorowa. Także serdecznie zapraszam Państwa do zgłaszania się do konkursu.
7: Kandydaci powinni mieć wyższe wykształcenie, co najmniej 4-letni staż pracy oraz znajomość przepisów związanych m.in. z ochroną przyrody i zamówieniami publicznymi. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
3: Przez 8 dni Złotoryja będzie gościła najlepszych zawodników specjalizujących się w płukaniu złota. Reprezentanci kilkunastu państw będą rywalizować o trofea podczas Mistrzostw Europy w płukaniu złota już od najbliższej niedzieli. Mówi burmistrz Złotoryi Paweł Kulik.
9: Rozpoczynamy 2 sierpnia tradycyjnym, barwnym korowodem przez ulice naszego miasta. Startujemy o godzinie 17:00. Spotykamy się pod basztą kowalską i docieramy na arenę złota, czyli na Złotoryjski Zalew. Inaugurujemy, otwieramy Mistrzostwa Europy w płukaniu złota i wszystkie wydarzenia, które będą się działy w tym złotym tygodniu. Natomiast od 7 do 9 sierpnia zapraszam na Dni Złotoryi. Tym razem spotykamy się na stadionie miejskim i tam będzie scena i moc wydarzeń i atrakcji dla wszystkich. Na tych Mistrzostwach Europy w płukaniu złota, ale i Dniach Złotoryi głównymi gwiazdami będą m.in. Dawid Kwiatkowski, Małgorzata Ostrowska, ale i też Kubańczyk czy Mister Polska. Także będzie dużo się działo. Zapraszam do najstarszego miasta w Polsce, ale i też do Europejskiej Stolicy Złota 2026, czyli do Złotoryi.
3: Beata Nowicka, dziękuję już za uwagę. Jutro pierwszy raport o 5:30. Do usłyszenia.
10: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hello Poland, this is Dario Rodriguez and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.

Wideo i Ale, i głowa mi w dół, a uszami zdecydowanie w górę. Już za moment najnowsze notowanie Hit Planety. Czeka już na Was Sebastian Wysoczański z premierami, nowościami i oczywiście z naszą topową czterdziestką. Marta Wojtunik, dziękuję Wam za to bardzo słoneczne środowe popołudnie. Do usłyszenia.

0: Alama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 17.
1: Czas na wiadomości.
3: 3-miesięczne areszty dla podejrzanych o brutalne pobicie pary Ukraińców. Wiemy, gdzie obecnie w Polsce jest najtańsze i najdroższe paliwo. Co było na talerzach mieszkańców Dolnego Śląska 200 lat temu? Naukowcy właśnie to ustalili. Michał Pierzchała. Jest decyzja sądu w sprawie brutalnego pobicia pary Ukraińców we Wrocławiu. Dwóch podejrzanych o to mężczyzn najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Zatrzymani to 27- i 45-latek. Wyjaśnienia złożył jedynie młodszy z napastników, mówi prokurator Beata Łęcka.
4: Tomasz M. złożył częściowe wyjaśnienia, częściowo przyznając się do udziału we fragmencie zdarzenia, jednakże interpretując je inaczej niż prokuratura. Czyli w jego ocenie to zachowanie jego nie wyczerpuje znamion zarzucanego mu czynu.
3: Według śledczych powodem bójki była narodowość młodych ludzi. Policja szuka trzeciego sprawcy. Rośnie liczba przypadków bąblowicy w Polsce. To groźna choroba, którą zarazić się można przez nieumyte leśne owoce, czyli po prostu jedzenie z krzaczka. W pierwszym półroczu tego roku lekarze odnotowali ponad 40 zachorowań. To 2 razy więcej niż w zeszłym roku. Najwięcej przypadków jest w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i podkarpackim, mówi Dorota Dwóżnik-Szarek z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Bąblowica jest wywoływana przez takiego bardzo małego tasiemca. Jaja tego pasożyta znajdują się w odchodach lisów i po prostu potrafią bardzo długo przetrwać w glebie czy na roślinności.
6: I jest to choroba śmiertelna.
5: Jest to choroba, która ma bardzo długi okres bezobjawowy. Tasiemiec nie bytuje u nas w jelicie, tylko larwa jest zlokalizowana głównie w wątrobie.
3: Eksperci zalecają, aby nie jeść owoców podczas zbierania i dokładnie umyć cały zbiór przed podaniem. Najmniej za tankowanie benzyny 95 płacą kierowcy w województwie łódzkim, a na drugim biegunie jest województwo mazowieckie, podali analitycy portalu epetrol.pl. Jeśli chodzi o ceny, to różnice między regionami nie są szczególnie duże, rozstrzał to kilkanaście groszy. Jeśli chodzi o diesla, to najtaniej zatankujemy go w województwach lubelskim, lubuskim, opolskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Najdrożej natomiast jest na Podkarpaciu. Obecnie drożeją wszystkie paliwa oprócz autogazu. Tymczasem po spadkach cen ropy na świecie już nie ma śladu. Premier Donald Tusk przekonuje, że podobnie jak przed wakacjami będzie ulga dla kierowców, ale jeszcze nie teraz.
7: Przynajmniej na ten krytyczny moment, kiedy Polacy używają samochodów więcej i częściej, czyli pod koniec wakacji, chcielibyśmy wprowadzić podobny mechanizm, tak żeby włącznie z regulacją, czyli ustaleniem górnego limitu cen paliw.
3: Szczegółów jednak wciąż nie poznaliśmy. Możliwe, że 2 kończące sezon wyścigi Formuły 1 zaplanowane w Katarze i Abu Zabi zostaną przeniesione do Europy. Będzie tak, jeśli nie zmieni się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Chodzi o przełom listopada i grudnia. Jedna z rozważanych lokalizacji to włoski tor Imola. Decyzja ma zapaść do połowy września. Naukowcy zrekonstruowali dietę i nawyki żywieniowe mieszkańców Wrocławia sprzed 200 lat. Było to możliwe dzięki pobraniu ze szczątków kamienia nazębnego. Jego powstawaniu sprzyja słaba higiena i fakt, że dawni wrocławianie niezbyt starannie dbali o zęby, paradoksalnie zapewnił współczesnym badaczom cenny materiał do oceny jakości życia. Co więc jedli? Wieprzowinę, dziczyznę i drób. Również groch i fasolę, też kukurydzę. Wtedy była ona czymś zupełnie nowym w Europie. Były ślady ziemniaków i ryb, szczególnie bałtyckich śledzi, chociaż były produktem sprowadzanym z daleka, bo aż ze Szczecina i mogły uchodzić za rarytas. Badania wskazują, że trafiały nie tylko na stoły najzamożniejszych mieszczan.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
8: A po 17:00
1: mamy dla was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
8: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
1: Hit Planeta startuje na dobre.
2: 4 minuty po 5:00, to oznacza, że ruszamy na naszym hit planetarnym pokładzie i zapraszamy na kolejne minuty i godziny z naszą stacją. Sebastian Wysoczański, witajcie, cześć, już teraz was zapraszamy.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
2: Ina i Human z utworem Free Like the Wind to są dźwięki, od których zaczynamy nasze dzisiejsze zestawienie. Proszę bardzo, ruszamy.

0: Reklama.
1: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Durasound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Zaprasza salon MG Ultima Auto w Galerii Wiktoria w Wałbrzychu.
2: Po reklamie.
3: Hit Planeta.
4: Hit Planeta.
3: Najnowsza lista w Polsce.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
1: Po reklamie.
4: Hi, I'm Rag and Bone Man.
5: Cześć, Agnieszka Chylińska.
6: Hi, my name is Jean-Michel
7: Jarre. Hi, I'm Sharon Ford Invitation.
8: Cześć, tu Lady Punk. Słuchacie Hit Planety.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Reklama. Wielka promocja w Automejni Imokar Łoż w Jeleniej Górze. Teraz wszystkie ceny niższe aż o 40%. Wybierz dowolny program i oszczędzaj. Zapraszamy. Aleja Jana Pawła II, 49 Jelenia Góra. Tylko teraz 40% zniżki na wszystkie programy mycia.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

Meduza i Khalid z nagraniem Weekend, tak gramy w Muzycznym Radiu i proponujemy wam kolejne melodie z cyklu i tak gramy tylko my, ale także z tego cyklu, że wakacyjnie polecać wam będziemy wszystkie te utwory, które bardzo, ale to bardzo mocno mamy nadzieję, że będziecie chętnie chcieli słuchać i słyszeć, a także głosować na muzyczneradio.pl i na naszej stronie i na naszym Facebooku. Francis on my mind, teraz Think About Me, za chwilę Martyna Baranowska.

0: A w Muzycznym Radiu dotarliśmy do finału naszego dzisiejszego spotkania. Wracamy do Was z wiadomościami za chwilę.
1: Reklama. Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum. Kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry zaprasza na odpoczynek.
2: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 18.
1: Czas na wiadomości.
3: Mateusz Morawiecki założył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Pożary lasów już nie tylko we Francji i Hiszpanii, ale też w Portugalii i Grecji. Sopot ułatwia dostęp do mariny osobom z niepełnosprawnościami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mateusz Morawiecki i politycy z jego stowarzyszenia Rozwój Plus zarejestrowali właśnie nowy klub parlamentarny. Współpracy z nim nie wykluczają niektórzy politycy obozu władzy. Szczegóły Maciej Kluczka.
4: Jarosław Rzepa w PSL-u z grupą Morawieckiego tworzyłby nawet wspólne listy wyborcze.
5: Patrząc, kto jest wokół pana Morawieckiego, to jest ten odłam Prawa i Sprawiedliwości, z którym da się rozmawiać.
4: Z kolei Mirosław Suchoń z Unii Centrum powiedział, że z Morawieckim rozmawia już szefowa Polski 2050.
6: Pojawiają się różne informacje, czy to na temat rozmów przewodniczącej Pełczyńskiej na Łęcz z Morawieckim.
4: Morawiecki, pytany o takie scenariusze, odpowiada zdecydowanie.
7: Nie ma żadnych zamiarów z kimkolwiek, kto żyruje ten zły rząd, kimkolwiek, kto wspiera Donalda Tuska.
3: Na razie teoretycznie politycy frakcji Morawieckiego nadal są w partii Prawo i Sprawiedliwość. Nawet 40-stopniowe upały prognozowane są znowu na południu Europy. A szaleją tam pożary. Lasy płoną już nie tylko we Francji i Hiszpanii, ale też w Grecji i Portugalii. Ogień trawi tam setki tysięcy hektarów powierzchni. Unoszący się dym może sprawić, że powietrze będzie jeszcze gorętsze, mówi profesor Ryszard Szczygieł z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
8: Pożar o powierzchni około 200 hektarów, kiedy obciążenie ogniowe, czyli ilość tego palnego materiału wynosi tylko 2 kg na metr kwadratowy, to jest niedużo, to jest tyle ciepła, ile wydzieliło się podczas zrzucenia bomby atomowej w Hiroszimie.
3: W samej Hiszpanii ogień strawił 175 tysięcy hektarów powierzchni. Konieczna była tam ewakuacja 180 tysięcy osób. Na pomoc w gaszeniu pożarów w najbliższą sobotę ma wyruszyć do Hiszpanii ponad 100 polskich strażaków. W sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak pożary, turyści mają prawo do bezkosztowej rezygnacji z wykupionego wyjazdu, informuje Polska Izba Turystyki, o ile miejsce pobytu znajduje się w zagrożonym obszarze. Biuro podróży jest też odpowiedzialne za pomoc, w razie gdyby w trakcie wycieczki doszło do zagrożenia. Może wtedy zaproponować na przykład przeniesienie wyjazdu w bezpieczny region. Możliwe jest też przerwanie wycieczki. Poznań zachęca turystów do odwiedzin. Zaczął się właśnie festiwal tradycji poznańskich. Koncerty, spacery z przewodnikiem, rodzinne pikniki, a kulminacją będzie Święto Bamberskie w najbliższą niedzielę, czyli kolorowy korowód w historycznych strojach i dekoracja figurki Bamberki. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły w łatwiejszy sposób korzystać z sopockiej mariny. Władze kurortu szykują się do modernizacji przystani żeglarskiej. Powstaną nowe miejsca cumownicze, a znikną architektoniczne bariery, mówi prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
9: Będziemy mogli przebudować dolne pomosty i zorganizować 18 bezpiecznych miejsc cumowniczych.
3: Powstaną też udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
9: Między innymi specjalny podnośnik, który umożliwi przeniesienie osoby ze szczególnymi potrzebami z nabrzeża na jacht. Widzimy, że osoby te coraz częściej żeglują.
3: Prace powinny ruszyć po zakończeniu sezonu żeglarskiego.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
10: A po 18:00.
1: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
10: Tak gra Hit Planeta.
1: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
0: Posłuchajcie koniecznie, oto Blondie i Ocean Drive.

Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelki.

0: DJ Goja i Michiko w muzycznym radiu, druga część dzisiejszego lądowania i Klaus Piper z nagraniem Fade to Black to dzisiejsza pierwsza premiera. Zatem jako nowość posłuchajcie.
1: Hit Planeta. Najnowsza

0: Bero w muzycznym radiu wychowany w Polsce, 18.30 już na zegarach, a to oznacza, że my będziemy z kolejną częścią naszego dzisiejszego spotkania. Muzyczne radio popołudniową, środową porą to Colors i Heart to Heart na horyzoncie.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Po reklamie.
8: Hey, what's up? This is Thorsten and I'm York.
9: Cześć, witajcie, z tej strony Sarsa.
10: Hello, this is Andy Fletcher from Depeche Mode.
11: Hello, everybody. I'm Tiana.
12: Hello, guys. What's up? Here's Sparrow Stella and you're listening to Hits Planeta on Muzyczne Radio.
13: Hits Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Absolutnie z historii Hit Planety, absolutnie wracamy do wielkich klasyków, które wiele lat temu podbijały listę top30.pl czy właśnie Hit Planetę. No i dzisiaj postanowiliśmy sobie wrócić się wspomnieniami właśnie po takie melodie. Pamiętacie? Mam nadzieję, że pamiętacie, bo do dziś sięgamy bardzo często w muzycznym radiu w programach z cyklu Best Of. Zatem i dziś z największą radością małe przypomnienie Goya, Tylko mnie kochaj. Wracamy na listę, premierowo gramy December 10, Us Against the World. Po raz kolejny u nas posłuchajcie.

0: Czerwca, a później wiadomości, trzecia część dzisiejszego spotkania.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Najnowsza lista w Polsce. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 19.
0: Czas na wiadomości.
2: Współpraca obronna i inwestycje tematami rozmów Tuska z Zełenskim. Sylwia Gregorczyk-Abram została nową rzeczniczką praw obywatelskich. Uwaga turyści, od jutra w Tatrach zamknięty będzie szlak między Dolinką Pustą a Kozią Przełęczą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie inwestycje na Ukrainie i współpraca w ochronie przed rosyjskimi rakietami to były tematy zakończonej właśnie rozmowy premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy. Wołodymyr Zełenski opuścił już lubelski urząd wojewódzki, gdzie doszło do spotkania. Przywódcy mówili też o wizycie Zełenskiego w USA i o dalszym wsparciu Ukrainy w obronie przed Rosją. Sylwia Gregorczyk-Abram została rzeczniczką praw obywatelskich. Podczas swojej pierwszej konferencji zaznaczyła, że zauważa rosnącą mowę nienawiści wobec Ukraińców. Planuje już spotkanie ze specjalnie powołanym zespołem, mówi Sylwia Gregorczyk-Abram.
3: Chciałabym dopytać, w jaki sposób jest badana rzeczywista motywacja sprawcy, bo ma to znaczenie w tych przestępstwach motywowanych właśnie nienawiścią, i zapytać się, jak państwo jest gotowe, jak funkcjonariusze są przygotowywani do tego wyzwania.
2: Ślubowanie nowej rzeczniczki praw obywatelskich zbojkotowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Opuścili salę sejmową, ponieważ głosowali przeciwko tej kandydaturze. Znowu niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Po kilku dniach względnego spokoju sytuacja zaczyna wracać do normy. Iran zaatakował Jordanię. Donald Trump zapowiada odwet. Szczegóły Cezary Jaszczyk.
4: Teheran tłumaczy się, że atak na Jordanię był odpowiedzią na połączony amerykańsko-saudyjski ostrzał proirańskich jednostek milicji w Iraku. Zginęło w nim co najmniej 20 osób. Iran chciał nas zaatakować z zaskoczenia. Skopiemy im tyłki. Uderzymy w nich z pełną siłą. Staną od nas solidne baty. Groził Trump w rozmowie telefonicznej z Fox News. Zapowiedź pada po kilku dniach spokoju na Bliskim Wschodzie. Waszyngton wstrzymał ataki w nadziei, że uda się dojść do porozumienia z irańskimi negocjatorami. Z kolei Izrael już rozważa odpowiedź na nowy atak ze strony Hezbollahu. Należący do proirańskiej organizacji dron miał uderzyć w południowym Libanie w pojazd należący do izraelskiej armii. Ceny ropy zaczęły znowu rosnąć.
2: Niespełna 1000 głosów zabrakłoby zwołać referendum w sprawie odwołania władz Radomia. Pod wnioskiem o to zebrano 14 212 podpisów, a wymaganych było trochę powyżej 15 tysięcy. Prezydent miasta Radosław Witkowski oświadczył, że referendum zmotywuje go do lepszego zarządzania miastem, a jego odwołania chcą lokalne stowarzyszenia, przede wszystkim Stowarzyszenie Lepszy Radom. Zamknięcie popularnego szlaku zapowiada Tatrzański Park Narodowy. Jutro ruszają prace przy sztucznych ułatwieniach na trasie między Dolinką Pustą a Kozią Przełęczą. Wymieniane będą łańcuchy, mówi Marta Mazik z TPN-u.
5: Ponieważ te sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach, więc prace mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
2: Tatrzański Park nie podaje terminu zakończenia prac. Dużo zależy od pogody. W Beskidzkim Centrum Onkologii, Szpitalu Miejskim w Bielsku-Białej, realizowany jest projekt wprowadzający sztukę na oddziały szpitalne. Wicedyrektor placówki Elżbieta Popielska ma nadzieję, że jej obecność dobrze wpłynie na samopoczucie pacjentów i na atmosferę leczenia. W programie kameralne koncerty, warsztaty plastyczne, fotograficzne i literackie oraz zajęcia ruchowo-oddechowe. W organizację zaangażowanych zostało kilkunastu lokalnych artystów.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
6: A po 19:00
0: czekają na was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
6: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Kolejną, mocno nową propozycją do listy.
1: Panie i panowie, posłuchajcie koniecznie Paul Oakenfold, Markus Schulz, Not Over Yet.

0: Przedstawiciel Abbott BV, reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Po reklamie.
7: Hi, I'm JP Cooper.
8: Hey, what's up? This is Kelly Clarkson.
9: Hello, ladies and gentlemen. My name is Samo Haber from a band called Sunrise Avenue.
10: Hey, what's up? It's Sierra.
11: Hey, hey. My name is Alex Christensen. And right now, you're listening to Hit Planeta, the best single charts on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
12: Najnowsza lista w Polsce.

0: Morandi i Miskali, alleluja, 20 minut już trzeciej części dzisiejszego spotkania, a my do godziny 20 przedstawiamy wam same najnowsze dźwięki, wśród nich m.in. mocno wakacyjny numer, który na pewno będziemy wam jeszcze w muzycznym radiu polecać, The Bauza i I Wanna.
1: Lista twoich najnowszych hitów.

gotta work for it and then in reverse.

0: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
1: Po reklamie.
2: Hello everybody, my name is Kellen.
3: Hi, I'm Alia.
4: Hi guys, this is Brooke.
5: Yo, we are Bright Sparks.
6: Hi guys, my name is Arnold Palmer and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
7: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Sony Fodera i nagranie zatytułowane Feel Again w trzeciej części naszego środowego spotkania Hit Planeta, muzyczne radio i melodie, które wam polecamy i które na pewno polecać będziemy w nadchodzących dniach i tygodniach. The Cube Guys teraz i Adriatic za chwilę.

0: są melodie, które polecamy waszej uwadze. No to jest niestety albo istety nagranie, które myślę, że w nadchodzących dniach i tygodniach polecać wam będziemy mocno. Dzisiejsza premiera. Dlaczego mówię niestety? Dlatego, że gramy ten utwór premierowo. No i mamy nadzieję, że jutro pojawi się w gorącym zestawieniu, choć wiemy, że jest to niemożliwe. Chciałoby się powiedzieć, na szczęście gramy to na tych najwyższych pozycjach, bo jesteśmy przed godziną 20, a to niestety jeszcze tylko poczekalnia. The Cube Guys i Hermano, a mówię z przykrością o tym, bo nagranie fenomenalne, zwłaszcza podczas letnią ramówkę muzycznego radia, to wam polecamy. Adriatic w poczekalni, do posłuchania za chwilę Coming Home, a później to już piosenki, które mają najwięcej głosów i najwięcej punktów. Wśród nich m.in. Urzel albo nawet Armin van Buuren wcześniej z nagraniem Here in My Arms, Enjoy the Silence z miejsca trzeciego. Miejsce drugie to właśnie wspomniany przed momentem Urzel i David Guetta, French Montana, Shine, sam szczyt. No, jestem w szoku, ale bardzo się cieszę, że ta piosenka przypadła wam do gustu. Głosami słuchaczy muzycznego radia to właśnie grupa U2 melduje się dzisiaj na samym szczycie naszej listy Street of Dreams, numerem 1 środowego zestawienia, za które pięknie wam dziękuję, Sebastian Wysoczański. Do następnego.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista.

0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: Wraca palące słońce. Lekarze ostrzegają przed opalaniem. Po trzęsieniu ziemi w Japonii ratownicy nie przerywają pracy. Łódź inwestuje w bezpieczeństwo miejskich żłobków. We wszystkich zainstalowano monitoring. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do Polski wracają upały i palące słońce. Przed nadmiernym opalaniem się ostrzegają lekarze. Zwłaszcza, że niektórzy z nas są szczególnie wrażliwi na promieniowanie słoneczne, to tak zwane fotouczulenie. Robimy się czerwoni, a skóra boli i swędzi jak przy mocnym poparzeniu słonecznym. Fotoalergia może mieć związek z przyjmowanymi lekami, mówi toksykolog dr Eryk Matuszkiewicz.
3: Często jak pacjenci na przykład mówią, że wyjeżdżają na wakacje i się chcą szybko wyleczyć z jakiejś infekcji, wtedy ostrzegam, że antybiotyk, jeśli jest potrzebny, no to powinniśmy raczej wtedy, kiedy go zażywamy, nie siedzieć na słońcu.
2: Fotouczulające mogą być niektóre antybiotyki na zapalenie pęcherza czy oskrzeli. Niezależnie od tego, czy mamy alergię, czy nie, warto pamiętać, że opalanie się bez kremu z filtrem jest rakotwórcze. 27, czyli w ostatnią niedzielę września, odbędą się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Taką datę wskazał dziś premier. Wybory są potrzebne po majowym referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Wczoraj sąd apelacyjny potwierdził, że było ono wiążące. Japonia dochodzi do siebie po trzęsieniu ziemi. Ratownicy wciąż przeszukują gruzy i szukają zaginionych. Do kataklizmu doszło w Kumamoto na południowym zachodzie Japonii. Zginęło 13 osób, kilkadziesiąt jest rannych. Epicentrum znajdowało się blisko terenów zamieszkałych, mówi geofizyk profesor Stanisław Lasocki z Polskiej Akademii Nauk.
4: Jeżeli silne trzęsienie ziemi znajduje się w rejonach odległych, no to stosunkowo wpływ na to, co się dzieje z zabudową, co się dzieje z ludźmi, jest niewielki. Natomiast tu w tym przypadku, w przypadku tego Kumamoto, było to położone blisko i potencjalny wpływ jest duży.
2: 40 tysięcy domów w Japonii nie ma prądu, a 80 tysięcy nie ma wody. A teraz łódzkie żłobki. We wszystkich miejskich żłobkach zainstalowano monitoring. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci. Zamontowano też tak zwaną wirtualną granicę. Jeśli dziecko ją przekroczy, system zaalarmuje o tym opiekunów. To zmiany nie bez powodu. W ubiegłym roku małe dziecko uszło uwadze personelu i niepostrzeżenie opuściło żłobek. Skończyło się dobrze, zaopiekował się nim przypadkowy przechodzień. W Instytucie Lotnictwa częściej będą testowane technologie zbrojeniowe i lotnicze. W Warszawie oddano do użytku zmodernizowany tunel aerodynamiczny, w którym przemysł zbrojeniowy, lotniczy i kosmiczny będzie sprawdzać wytrzymałość wynalazków. Polscy naukowcy nie będą już musieli wyjeżdżać na badania za granicę. Skorzysta na tym też bezpieczeństwo państwa, mówi prezes sieci badawczej Instytutu Lotnictwa Hubert Cichocki.
5: Pracujemy nad tym intensywnie, aby wszystkie instytuty sieci były właśnie tymi miejscami, gdzie zadania państwowe z zakresu obronności i bezpieczeństwa, ale nie tylko, także z zakresu transformacji energetycznej będą realizowane.
2: Inwestycja kosztowała ponad 100 milionów złotych. W tunelu testowane będą m.in. elementy samolotów i dronów. Technologia pozwala na rozpędzenie powietrza do 350 km na godzinę. Na koniec transfer polskiego piłkarza. Były bramkarz Legii Kacper Tobiasz będzie grać w Turcji. Podpisał 3-letni kontrakt z zespołem Gaziantep FK. Będzie więc tam dwóch naszych piłkarzy, bo w Gaziantepie gra już pomocnik Kacper Kozłowski.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
6: Jeszcze w kwietniu 23-letnia Klaudia z Wałbrzycha odbywała studia w Pekinie. Dotąd pełna energii, utalentowana, ciekawa świata kobieta w krytycznym stanie zdrowia została przyjęta do szpitala. Wkrótce po powrocie do Polski zaopiekowali się nią lekarze z 4. Wojskowego Szpitala we Wrocławiu. Stwierdzono u Klaudii m.in. stan po ostrym zapaleniu otrzewnej, perforację dwunastnicy, ciężkie zapalenie płuc, padaczkę. Przed kobietą dalsze badania, bardzo kosztowne leczenie i rehabilitacja. Na stronie internetowej matka Klaudii pisze: bardzo pragnę zobaczyć, jak córka wraca do zdrowia, jak realizuje swoje marzenia. Proszę, pomóżcie mi ją uratować. Podaję adres do wpłat. Siepomaga.pl Klaudia Uciechowska, myślnik, zbiórka charytatywna. Siepomaga.pl Klaudia Uciechowska, myślnik, zbiórka charytatywna.

0: katalogu chłodzącej muzyki muzycznego Radia Soulanger na początek wieczoru. 8 minut po 20. Maciej Wow. Witam i zapraszam. Tradycyjnie od lat zawsze temat ten sam. Pod hasłem Dżem, Mydło, Powidło.
1: Autopromocja.
2: Dżem, Mydło i Powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, Mydło i Powidło. W muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: Zapraszamy do Dżemiku, ale najpierw Skoda Octavia, trójeczka, Line, S-Line Kombi, rok produkcji 2014, kolor biały, silnik 1.5 TDI, 110 koni mechanicznych, skrzynia biegowa szóstka, stan bardzo dobry, cena 23.900 do negocjacji w Lubawce pod numerem 730 072 027. 730 072 027. Dobry wieczór, witam, halo.
3: Dobry wieczór, dzwonię z Bolesławca. Do sprzedania mam Fiata Ducato, to jest wersja L1 H1, 2.2 dieselek, 100 koni z klimatyzacją, stan techniczny bardzo dobry, oraz do sprzedania mam Audi A3 z 2010 roku, wersja 5-drzwiowa, 2-litrowy diesel, 140 koni. Auto jest w bardzo dobrym stanie, zarejestrowane, opłacone, oraz mam do sprzedania jeszcze Skodę Octavia 1. 2-litrowa benzyna, to jest autko za 950 zł i więcej informacji udzielę pod telefonem 792-259-132. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy.
2: Dżem, Mydło i Powidło w muzycznym radiu.
0: Dżemik, muzyczne radio, dobry wieczór, witam, halo.
4: Halo.
0: Dobry tak? Wieczór.
4: Dobry wieczór. Oferuję do sprzedaży atrakcyjną 11-orową działkę w miejscowości Nowogrodzie. Niedaleko rzeka Ksisa, las, blisko strefa ekonomiczna Wykroty. Więcej informacji pod numerem 725-925-737.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy. Dżemik, słucham, dobry wieczór, witamy. Proszę.
3: Witam, dobry wieczór. A ja szukam dalej motocykli, motorowerów z polskich, czeskich, niemieckich, m.in. Romek, Simpson, Junak, Java. Może ktoś ma osę albo rysia oraz części, jakieś silniki, koła, ramy, stare instrukcje obsługi oraz stare kaski typu orzech. I mój numer to 506-193-720. Dziękuję, pozdrawiam.
2: Dżem, Mydło i Powidło w muzycznym radiu.
0: Tu Dżemik, 75-7646-6465. Do sprzedania motor elektryczny Enduro Shark. Numer telefonu 530-214-331. 530-214-331. Dobry wieczór, witam. Halo, proszę bardzo.
5: Witam, Marek Zieleni, Górski Kłania. Sprzedam Volkswagena Turana 2.7 rok, sześciówka po lifcie, 2 litry w dieselku, oprócz tego alufelgi 17, masę turmalinową oraz koła zapasowe, takie dojazdówki 15, pasujące do Audi, Volkswagena i tak dalej. Więcej informacji pod telefonem 692
0: tak.
5: 100 358. Pozdrawiam, zupka życzę.
0: Najlepszego.
2: Dżem, Mydło i Powidło w muzycznym radiu.
0: Tu Dżemik, tu muzyczne radio, witaj. Halo, proszę bardzo.
6: Chciałem kupić pilnie szczeniaka Rottweilera pod numerem 727-341-960. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję. Dżemik, słucham, dobry wieczór, halo.
7: Dobry wieczór, dzwonię z okolicy Jeleniej Góry. Mam do sprzedania świeżo sprowadzonego, zarejestrowany, ubezpieczony, gotowe auto. Jest to Citroen Jumper z 2015 roku, blaszak trzyosobowy, w bogatej wersji, tempomat, kamera cofania i wiele innych. Drugim autem jest Opel Insignia 2013, diesel, 2 litry, 140 koni w kombi. A więcej informacji udzielę pod numerem 695.
0: Tak.
7: 112-363. Dzięki, życzę miłego wieczorku.
0: Dziękujemy.
2: Dżem, Mydło i Powidło w muzycznym radiu.
0: Witamy w Dżemiku, dobry wieczór, proszę bardzo, halo.
8: Dobry wieczór, Ewa Ścieblic, kłania się. Mam do sprzedania fotelik do samochodu dziecinny szwedzkiej marki AX Kid do 25

0: dziewczynki, biało-różowy, nowy, nieużywany. I drugi rower, bluski, z przerzutkami Shimano, koła 29, w informacji pod numerem telefonu 667.
1: Tak.
0: 883 305.
1: I na końcu 305. Dziękuję.
2: Muzyczne radio.
3: To jest nasza piosenka dnia.
1: Francis in my mind. Think about me.

Music News na starcie, zatem dajcie głośniej, aby wszystko dobrze usłyszeć, tym bardziej, że dziś sięgamy po kolejne gorące premiery. W rolach głównych Flo, Weronika Juszczak i zespół Manchester. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Po spokojniejszym, refleksyjnym i świetnie przyjętym singlu Na chwilę, zespół Manchester nie zwalnia tempa i prezentuje nowy gitarowy, jeszcze bardziej emocjonalny singiel pod tytułem Kochać to za mało. W warstwie lirycznej to poruszająca i bezkompromisowa opowieść o trudnym rozstaniu, walce z samym sobą i uświadomieniu, że nawet największe uczucie nie jest w stanie naprawić destrukcyjnej relacji. Określenia tańca brudnych dusz i dwóch tyranów stają się metaforą nieustannej walki charakterów, prowadzącej do emocjonalnego wypalenia. Dramatyczny, rockowy refren przynosi bolesne otrzeźwienie i decyzję o odcięciu się od przeszłości. Muzycznie nowy singiel Kochać to za mało pozostaje wierny charakterystycznemu stylowi zespołu. Łączy chwytliwe melodie z mocnym gitarowym brzmieniem, jednocześnie pokazując emocjonalne oblicze grupy Manchester. Zespół po raz kolejny udowadnia, że potrafi połączyć gitarową energię z emocjonalnym przekazem, który zostaje ze słuchaczami na bardzo długo. Nowy singiel od tej toruńskiej formacji już do posłuchania w muzycznym radiu. Pozostajemy przy nowościach. Po emocjonalnych zapowiedziach i świetnie przyjętych premierowych występach Flo odsłania kolejną kartę przed premierą swojego drugiego albumu. Nominowane do Grammy brytyjskie trio prezentuje singiel Remedied, energetyczny hymn o wyrwaniu się z rutyny i odzyskaniu radości, który zapowiada album Therapy at the Club. Po świetnie przyjętych występach Live from Vivo Studio, podczas których zespół wykonał takie utwory jak Lick It czy Therapy at the Club, Flo kontynuuje

promocję nowego wydawnictwa nowym, energetycznym singlem. O tym utworze członkinie Flow mówią tak: Remedied jest dla wszystkich, którzy utknęli w miejscu. To moment, w którym w końcu wstajesz, wychodzisz z domu i przypominasz sobie, kim naprawdę jesteś. Potraktuj zatem ten utwór jak swoje lekarstwo. Music News. I na koniec jeszcze jedna polska premiera. Weronika Juszczak pochwalić się może nowym utworem. Zostawiam to piosenka o odpuszczeniu tego, co przez lata dawało ciężar, a jednocześnie o odwadze, by ruszyć dalej mimo niepewności i zaufać sobie nawet wtedy, gdy nie zna się jeszcze wszystkich odpowiedzi. To historia o odzyskiwaniu własnego głosu, wewnętrznego spokoju i przekonaniu, że najważniejsze to iść w życiu tam, gdzie mi najlepiej. Weronika Juszczak ma na koncie debiutancki album, który zadebiutował na trzecim miejscu listy Oliz. Jego premierze towarzyszyła ogólnopolska trasa koncertowa. Utwór Sprint cieszył się dużą popularnością w rozgłośniach radiowych, osiągając wysokie pozycje na listach Airplay. Artystka wykonała go również podczas koncertu Od Opola do Opola w ramach Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. No to tak, zupełnie na koniec łapcie kolejne wakacyjne premiery. Ellie Oaks i Lavinia z nagraniem Dumb Decisions, Barry Can Swim, Dance Dance Dance i Oliver Helden z najnowszym singlem I.O. Tomek Dudkiewicz i Music News. Tyle na teraz, dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia. Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór. Zapraszam na ostatnie dziś wiadomości z regionu. Kolejna gmina rezygnuje z komunikacyjnych usług Wałbrzycha. Legnica szuka człowieka, który zadba o zieleń miasta. W tym raporcie także Mistrzostwa Europy w płukaniu złota. To już od najbliższej niedzieli. A na początek język łemkowski, który decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego wpisany został na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
3: Od dawna zabiegał o to m.in. Jerzy Starzyński, lider legnickich Łemków. Jerzy jest założycielem łemkowskiego zespołu pieśni i tańca Kyczera, autorem licznych publikacji na temat historii i kultury Łemków. Ponad 3 lata temu podjął temat. W tej sprawie z córką Olgą spotkał się z Krzysztofem Czartoryskim z wrocławskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Wymienili także wiele maili. Starzyński zgromadził i opracował dokumentację niezbędną do sporządzenia wpisu. Pomogło Stowarzyszenie Ruska Bursa z Gorlic, doprowadzając całą sprawę do pozytywnego finału. To wydarzenie dla Łemków niezwykłej wagi. Jak oficjalnie poinformował Narodowy Instytut Dziedzictwa, język łemkowski przechowuje pamięć o Łemkowynie, wysiedleniach, życiu rodzinnym i religijnym oraz bogatej tradycji ustnej. Przekazywane są w nim m.in. kołysanki, kolędy, pieśni weselne i obrzędowe, bajki, legendy, przysłowia, życzenia oraz pasterskie zawołania zwane hiwkaniami. Jego ochrona oznacza zachowanie nie tylko samego języka, lecz także pamięci, praktyk i wartości zapewniających ciągłość kultury łemkowskiej. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: Po Walimiu i Mieroszowie kolejna gmina rezygnuje z usług komunikacyjnych Wałbrzycha. Więcej na ten temat wie Jacek Zych.
4: Tak, rzeczywiście po Walimiu, który tę decyzję ogłosił wiosną, Mieroszowie, który zapowiedział rezygnację ze współpracy w ubiegłym miesiącu, we wtorek po południu taką decyzję o zakończeniu umowy z Wałbrzychem podjęła gmina Stare Bogaczowice. Tak jak w przypadku pozostałych gmin, chodzi o pieniądze, jakie Wałbrzych każe sobie płacić za dojazd autobusów miejskich, ale i niedostateczną, zdaniem władz gminy, siatkę połączeń zapewnianą przez Wałbrzych.
5: Specyfika naszej gminy wygląda w ten sposób, że mieszkańcy gminy Stare Bogaczowice nie tylko są powiązani szkołą, pracą z Wałbrzychem, ale w dużej mierze też Świebodzice, Kamienna Góra, a nawet Bolków. I zależało nam od lat na tym, żeby jakoś te miejscowości skomunikować z gminą, a w ramach tego połączenia linii nr 8 nie jesteśmy w stanie tego zrobić.
4: Powiedział Tomasz Fonka, wójt gminy Stare Bogaczowice, który zaznaczył, że w takich samych pieniądzach, jakie gmina dzisiaj płaci Wałbrzychowi, otrzyma od niezależnego przewoźnika dużo większy zakres usług.
5: Będą połączenia na linii Kamienna Góra, Świebodzice przez Gostków, Stare Bogaczowice, Chwaliszów, Cieszów, tam i z powrotem. Wstępnie planujemy 4 takie kursy i również będą połączenia na linii Bolków Wałbrzych, które będą skorelowane właśnie z tym autobusem linii Kamienna Góra, Świebodzice, tak by mieszkańcy mogli się przesiąść tutaj w Starych Bogaczowicach z jednego autobusu na drugi i wtedy będzie możliwość dojazdu w kilka miejsc.
4: Odejście Starych Bogaczowic od współpracy z Wałbrzychem uszczupla i tak nadwątloną siatkę połączeń aglomeracji Wałbrzyskiej. Zarzewiem całej sytuacji była drastyczna podwyżka cen usług transportowych, jakie Wałbrzych świadczył okolicznym gminom. Ceny z kilkuset tysięcy złotych rocznie wzrosły do często niemal 1,5 miliona złotych. Wałbrzych, próbując zapobiec takim sytuacjom, zabronił prywatnym przewoźnikom korzystania ze zdecydowanej większości przystanków w mieście. Do sprawy będę wracał. Ze Starych Bogaczowic Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: W Legnicy ruszył nabór na stanowisko głównego specjalisty ogrodnika miejskiego w Wydziale Infrastruktury Komunalnej.
6: To praca przede wszystkim przy biurku i w terenie, wymagająca wiedzy z zakresu architektury krajobrazu, ochrony przyrody i administracji. Nowy ogrodnik miejski w Legnicy będzie planował remonty i pielęgnację terenów zielonych, nadzorował utrzymanie parku miejskiego i innych miejskich parków oraz skwerów, przygotowywał przetargi, opiniował inwestycje pod kątem kolizji z zielenią, planował nowe nasadzenia i rewitalizację terenów zielonych. Do jego zadań należeć będzie również opracowywanie programów estetyzacji miasta, przygotowanie wniosków o dofinansowanie, nadzór nad świątecznymi iluminacjami oraz opiniowanie projektów zgłaszanych do legnickiego budżetu obywatelskiego. Jak podkreśla prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
7: Szanowni Państwo, szukamy ogrodnika miejskiego, więc jeżeli to właśnie Ty masz takie kwalifikacje, żeby nim zostać, serdecznie zapraszamy do zgłoszenia się w konkursie. Jeżeli znasz taką osobę, także serdecznie zapraszamy. Chcemy, by Legnica była jeszcze bardziej zielona, jeszcze bardziej kolorowa. Także serdecznie zapraszam Państwa do zgłaszania się do konkursu.
6: Kandydaci powinni mieć wyższe wykształcenie, co najmniej 4-letni staż pracy oraz znajomość przepisów związanych m.in. z ochroną przyrody i zamówieniami publicznymi. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Przez 8 dni Złotoryja będzie gościła najlepszych zawodników specjalizujących się w płukaniu złota. Reprezentanci kilkunastu państw będą rywalizować o trofea podczas Mistrzostw Europy w płukaniu złota już od najbliższej niedzieli, mówi burmistrz Złotoryi Paweł Kulik.
8: Rozpoczynamy 2 sierpnia tradycyjnym barwnym korowodem przez ulice naszego miasta. Startujemy o godzinie 17:00. Spotykamy się pod basztą kowalską i docieramy na arenę złota, czyli na Złotoryjski Zalew. Inaugurujemy, otwieramy Mistrzostwa Europy w pukaniu złota i wszystkie wydarzenia, które będą się działy w tym złotym tygodniu. Natomiast od 7 do 9 sierpnia zapraszam na Dni Złotoryi. Tym razem spotykamy się na stadionie miejskim i tam będzie scena i moc wydarzeń i atrakcji dla wszystkich. Na tych Mistrzostwach Europy w płukaniu złota, ale i Dniach Złotoryi głównymi gwiazdami będą m.in. Dawid Kwiatkowski, Małgorzata Ostrowska, ale i też Kubańczyk czy Mister Polska. Także będzie dużo się działo. Zapraszam do najstarszego miasta w Polsce, ale i też do Europejskiej Stolicy Złota 2026, czyli do Złotoryi.
2: Beata Nowicka, dziękuję już za uwagę. Jutro pierwszy raport o 5:30. Do usłyszenia.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Festiwal wakacyjnych hitów.
1: No jak słychacie, wakacyjnych hitów festiwal nabiera tempa, a to znaczy tylko jedno. Przed nami wiele godzin pełnych najlepszych wibracji klubowych, dance'owych. Także witajcie, moi drodzy, w wakacyjnych przebojach. Miejsce, gdzie muzyka nie zna granic. Przygotujcie się na brzmienia taneczne, klubową energię i dobre melodie. Dobre formaty też, takie, które was zaskoczą. Blaster Jack za dobry początek, stary klasyk Le Freak, a teraz już Sean Finn i Kalinda. Nie słyszałem tego nagrania, no przynajmniej kilka lat. Z przyjemnością ten remix, hałsujący, wibrujący, dociera do moich uszu. Mam nadzieję, że wam też się spodoba. Ale Farben, Deadmau5, Tiesto i ATB. Gramy, bo kochamy.

0: Zwrodzony dźwiękiem i tempem Deadmau5 w muzycznym radiu w ramach festiwalowych brzmień. A teraz, uwaga!
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: Numer, na który warto zwrócić uwagę. Tiesto, Echo Sax.

0: Festiwal wakacyjnych hitów.
1: No to był klasyk taki, który przenosi całe góry i oceany. Mam Funky Freestyler, 7 minut do 21, a teraz Blue. Blue Dabadi, Daba, ale uwaga, to jest remix.

0: Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie.
3: W nowym miejscu.
2: Z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: State of Trance.
1: The State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 21.
2: Czas na wiadomości.
6: Za nami spotkanie Tusk-Zełenski, pierwsze w ostatnim kryzysie wzajemnych relacji. Zmarł turysta w drodze na Rysy, zasłabł na szlaku. Nowa Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawiła dziś swoje priorytety. Jest ich kilka, za chwilę wymienimy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad godzinę trwało spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy. Do spotkania doszło w Lublinie w Urzędzie Wojewódzkim. To było pierwsze spotkanie po wybuchu konfliktu na linii Ukraina-Polska, związanego z przyznaniem ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Anna Gmiterek-Zabłocka.
7: Nie było konferencji prasowej, ale premier Donald Tusk o przebiegu spotkania poinformował w mediach społecznościowych. Przekazał, że z prezydentem Ukrainy rozmawiał o tym, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych. Wołodymyr Zełenski spotkał się tam z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jedną z kluczowych kwestii była produkcja rakiet do systemu Patriot. Wiemy, że Polska chce w tym współuczestniczyć razem z Amerykanami i z Ukraińcami. A przed Urzędem Wojewódzkim, w którym odbywało się spotkanie obu polityków, było kilkadziesiąt osób. To byli i Polacy, i Ukraińcy, którzy przyszli zobaczyć to wydarzenie w Lublinie.
8: Zobaczysz prezydenta Ukrainy? Jakby jestem tutaj.
9: I to jeszcze w Lublinie, na wschodzie Polski. Przyjeżdża pan z Ukrainy po spotkaniu w Białym Domu z panem Trumpem.
10: Specjalnie pani przyszła?
11: Tak, uwielbiam pana premiera, no i kibicuję Ukrainie.
10: Teraz tyle hejtu się wylewa.
11: No strasznie, naprawdę. No ja to nie mogę na to patrzeć w ogóle. Coś okropnego, przecież bronią i nas przy okazji, prawda?
6: Tragedia w Tatrach. 59-letni polski turysta zmarł na szlaku prowadzącym na Rysy po nagłym zatrzymaniu krążenia. Mimo natychmiastowej reanimacji prowadzonej przez przypadkowych turystów oraz akcji ratowników górskich, jego życia nie udało się uratować. Polska w sobotę dołączy do międzynarodowej akcji walki z pożarami, zapowiedziała to dziś przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Faktycznie ponad 100 polskich strażaków szykuje się do wylotu do Hiszpanii, będą gasić pożary w okolicy Madrytu. Hiszpańskie władze informują, że w tym roku spłonęło już 6 razy więcej lasów niż w ubiegłym. Nowa Rzeczniczka Praw Obywatelskich przedstawiła swoje priorytety. To walka z nadużywaniem tymczasowego aresztowania, upominanie się o prawa wykluczonych komunikacyjnie i cyfrowo seniorów, wspieranie osób niepełnosprawnych, a także ochrona praw obywatelskich w kontekście sztucznej inteligencji. Poza tym Sylwia Gregorczyk-Abram będzie stawać w obronie różnych mniejszości.
12: Rzecznik też powinien zwracać uwagę na taką kwestię, kiedy jakaś społeczność właśnie jest ubierana w tą figurę wroga, kiedy się próbuje jakąś panikę moralną wobec określonej grupy wzbudzić i powinien reagować.
6: Sylwia Gregorczyk-Abram dała się poznać m.in. jako współtwórczyni Fundacji Wolne Sądy. Amerykanie martwią się, że ich kongresmeni są za starzy. Średnia wieku członków obecnego kongresu w USA jest jedną z najwyższych w historii, zauważyła stacja CNN. Co trzeci senator ma ponad 70 lat. To poważny problem, stwierdziła w sondażu większość Amerykanów. Aż 85% uważa, że powinno się wprowadzić maksymalny wiek senatora. Dziś najstarszy, republikanin Chuck Grassley, ma 92 lata. W najbliższy weekend w Wiśle odbędą się letnie zawody skoków narciarskich. To będzie inauguracja letniego Pucharu Świata. W całym cyklu będzie 7 konkursów, a tytułu broni Japończyk Ryoyu Kobayashi.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

muzyczne radio festiwalowe granie. Z tego co widzę, to Daniel już otrzymał swoją wakacyjną porcję dźwięków, a być może też przeniósł się na już fajną plażę dzięki Lunie i Bailando. No to jeszcze Lew, to dla ciebie, lwie kochany. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Jamaican, DJ Yuri, Muzyczne Radio, Festiwal Wakacyjnych Hitów, a teraz grana wczoraj, lansowana Yolanda Be Cool.
1: Festiwal Wakacyjnych Hitów.
0: Diana.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Upały wracają do Polski, jutro gdzieniegdzie powyżej 35. Dobrze, że się spotkali, mówią politycy o rozmowie Tuska z Zełenskim. Kończy się pierwszy miesiąc wakacji.
3: Poniedziałek wiecznie, we wtorek wiecznie, od środy jest jako tako.
2: Nad morzem jako tako, ale pewnie będzie lepiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do Polski wracają upały. Jutro temperatura wzrośnie do 35 stopni w cieniu. Seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi powinni zostać w domu, a wszelkie aktywności zaplanować rano, ewentualnie późnym popołudniem, radzi Krzysztof Wiśniewski z pogotowia ratunkowego w Bydgoszczy.
4: Apelujemy, żeby nie wychodzić, jeżeli można, o takich godzinach, no już myślę od godziny 10 do 18, a jak już muszą wyjść, no to żeby jednak zabierać ze sobą tą butelkę wody, zabierać ochronę głowy, używać kremów z filtrem.
2: Podczas upałów ratownicy medyczni częściej wyjeżdżają do zasłabnięć i zawałów. Politycy komentują spotkanie Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Deeskalacja napięć między Polską a Ukrainą jest istotniejsza od tego, czy dzieje się to za sprawą rządu czy prezydenta, mówi poseł PiSu Bolesław Piecha.
5: Jakby nie było Ukraina i niepodległość Ukrainy z dalszą racją stanu, każde takie spotkanie raczej deeskaluje niż eskaluje problem.
2: Poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Karnowski uważa, że spotkanie w Lublinie to sygnał także do prezydenta Karola Nawrockiego, by ten także obniżył temperaturę napięć z Ukrainą.
6: Mamy tylko nadzieję na refleksję ze strony Pałacu Prezydenckiego i dwóch organów pisowskich, że jednak nie będzie to język Czarnka, Brauna, że będzie to język jednak w interesie Polski i to jest najważniejsze.
2: Donald Tusk poinformował, że tematem rozmów były przede wszystkim informacje, które Zełenski miał dostać w trakcie spotkania z Donaldem Trumpem. Rozmawiano też o współpracy antybalistycznej między Polską a Ukrainą. Ponad 320 tysięcy osób w Hiszpanii i Francji opuściło domy w związku z pożarami. W ostatnim czasie ogień zaczął się rozprzestrzeniać też w Portugalii i Grecji. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zapowiada, że w walce z ogniem kluczowe będą najbliższe godziny. To prawdopodobnie pierwszy taki przypadek w Polsce. W arboretum w podgorzowskich Chwalęcicach zakwitła lipa lśniąca. To nie lada sensacja, bo drzewo nie zimuje w Polsce i wymaga odpowiedniej opieki, przyznaje założyciel arboretum Marek Pogorzelec.
7: Udało się, pojawiły się te zawiązki, no i tak nie było to pewne, czy po prostu roślina je wykarmi, czy nie odpadną, bo to też się często zdarza. No, dały radę.
2: Lipa lśniąca to drzewo, które naturalnie występuje w południowych Chinach i północnym Wietnamie. Do Chwalęcic trafiło z Wielkiej Brytanii. Kończy się pierwszy miesiąc wakacji. Nad morzem sezon średnio udany, by nie powiedzieć słaby. Z powodu kapryśnej pogody brakowało turystów, mówi właściciel parkingu w Dębkach.
8: Dużo mnie jest ludzi, także nie ma aż tak, jak było inne lata. Zresztą to pogoda swoje robi też. A teraz też tylko na zmianę. Jutro ma być cieplej, później znowu.
3: W sobotę był, jaka pogoda, deszcz padał. W niedzielę było ładnie. Poniedziałek wiecznie, we wtorek wiecznie, od środy jest jako tako.
2: Komentuje pogodę plażowiczka jako tako, albo i lepiej będzie w najbliższym tygodniu. Idą upały.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: 89.
1: No, kilka utworów, myślę, każdy z was, kto kocha muzykę lat 70., 80., 90. znalazł dla siebie. No a teraz cofamy dalej wskazówki zegara. Czemu nie? Muzyczna podróż trwa przez wyjątkowe dekady. Rytmicznie, sentymentalnie, z uśmiechem, wspomnieniowo. Pamiętacie Spargo? Nagranie You and Me. 26 minut po 10:00. Muzyczne radio. Cha-cha-cha.

Efren Lamy, ten sam, który wyśpiewał wielki hit Where's Don't Come Easy, miał jeszcze kilka nagrań, a to jedno z piękniejszych. Pamiętajmy o jednej balladzie, którą dzisiaj może usłyszymy w ramach czasu marzeń. Muzyczna radiostrefa i no, niezatapialny Savage, Don't Cry.

0: Eli Molling, Flash in the Pan z płyty Lights in the Night, muzyczne radio. A teraz coś dla dla Basi, która nie bała napisać się do nas o swój ulubiony utwór, tylko nie wiem, który. Wybrałem Dancing Forever.
1: This is the right place on your FM dial, the station that brings you joy. Dancing Forever, the return of Master Boy.

sa Whitney Ghost, Meet You, Ultravox. To ponadczasowe hity, które no zawsze dobrze brzmią. A teraz zapomniany trochę. Transvision Vamp, I Want Your Love.

na tą 80 mamy odrobioną. A że w programie muszą się pojawić przebój lat 70, to mam dla was perełkę. Hickory Trip, Son

0: Klasyczne radio.
1: Strefa 79.
2: No, dzisiaj do kompletu brakowało nam jeszcze Sissy Catch. Muzyczna nad wieczorową chorą w ramach strefy 79. Za chwileczkę, jak jutro będzie, czy cieplutko, czy trochę chłodniej.

Słońce już gasło. Niebo zdawało się zniżać, ścieśniać i coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Aż naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło. Spojrzał, widzi Marę. Kibić miała wysmukłą, kształtną, pierś powabną, suknię materialną, różową, jedwabną, od której odbijał się drżący blask miesięczny i przystąpiwszy cicho

wiedzą, czyż można tak otwarcie, cóż ludzie powiedzą, wszak to nieprzyzwoicie, to dalbo.

sobą spędziliśmy chwilę. I choć one mnie przeszły tak słodko, tak mile, zostać dłużej nie mogę. To postanowienie. I choćbym chciał tu zostać,